ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nielatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I po tym dodał, jedząc liść salaty: bądź mądra i

przy ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, mak ujrzał malą kaczuszkę na lące i trudno uwierzyć, pokochał ją ze wszystkich sił, bo też młody był. Mak zaraz mamusię zapytał: mama, czy zdobyć kaczuszkę tę łatwo się da? Nielatwo jest zdobyć kaczuszkę, odrzekła mama, bo jeśli byś

Aż kiedyś, już nie wiem, od gdzieś w końcu wiosny, każdy z nas przecież miał romans miłosny. Wziął mak malutką kaczuszkę w ramiona i pobrali się. Lecz zaraz niedługo łzy spadły gorące, kosiarze skosili już kwiaty na lące i tylko wspomnienie zostało po makach kwitnących.

Żegnajcie burze i z serc uniesienia. Czas wszystko odmienia. Kochanko, ma, żegnam cię wspomnieniem.

stworzył precedens, przesunął kredens. Potem wyjadł, co było w spiżarni. Skończył sernik, następnie zapytał: jest łazienka? Szepnęłam na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego. Trochę inny.

gdy wyszedł, stłumiłam coś w sobie. Karpia miał w zębach, karp był na święta, ale trudno, niech stracę na zdrowie. Chwilę patrzył przed siebie w milczeniu, westchnął ciężko i wyszedł na schody. Już po godzinie wrócił z pianinem, widać musiał, miał swoje powody.

0: sama tak mieszka?
1: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie.
0: Ale nic więcej, dziwne miał ręce. Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny na cztery ręce. Trochę inny od innych, dziwny pan.

przyszła zakłócając rytm monotonnych szarych dni. Odmieniła wszystko w mig pierwsza miłość. Miała swój wspaniały świat.

wspomnę dla przykładu. Przez lata już całe mam słabość do opadów. Byle spadł deszcz lub grad, niż mi jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już mnie urzeka.

dziwnie, na deszczy kutyskiwać, ja myślę przeciwnie o jego pozytywach, o tym, że życie czcze, gdy ustają drzew. Z deszczyka jest grzybek, zeń woda jest dla rybek, zeń owoc dla drzewek, zeń groszek dla

nasz deszczyk to jest rodzaj kolosalnych nastami. Chlap, chlap, chlap, chlap, chlap, chlap. To i plum, plum, plum, to mi kap, kap, kap. To mi weselutko, z deszczykiem moim jest.

o nieznajoma i piękna pani. Wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoją

lecz serce moje się nima da, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, ja z twą

ona dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, a oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego grzech.

kubeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat oprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma Janku mamy, ciepły pies, cichy kąt. Nie ma Janku mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma Janku mamy, cichy kąt, ciepły pies. Nie ma Janku mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

Jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak, tu mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak, tu ma, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak, tu mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak, tu ma, kto nie wierzy, jego

ale z ciebie Boguś drak. Rusz się, bo tam w sklepie są cytryny. Przy okazji kwiaty kup, 5 lat temu był nasz ślub. Zapomniałeś, nie rób głupiej miny. Za

trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy.

0: przeboje dla wszystkich pokoleń.
1: Był raz bal na 100 par. Pan Wodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki co to nie pije.

0: rekomendacje.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
0: No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
3: Autopromocja.
4: Dzień dobry, w czwartek. Mamy 28 maja, mamy też pogodny poranek w Radiu Pogoda i godzinę 6.
5: Nie należy zbliżać się do warty po pożarze hali w Obornikach. Pożar także na cmentarzu w Sosnowcu spłonął grób posła Litewki. Będzie polski mecz w Paryżu, świątek kontra Linet.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6.
4: Dorota Wardecka.
5: Pożar ocynkowni w Obornikach w Wielkopolsce został wieczorem opanowany na miejscu. W nocy wciąż pracowali strażacy, którzy dogaszali halę o powierzchni 5000 metrów kwadratowych, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
6: Teraz trwa jeszcze przelewanie pogorzeliska. Podajemy również pianę gaśniczą, tak by zlikwidować wszystkie zarzewia ognia, które jeszcze niestety pojawiają się. Pokazują to nasze drony z kamerami termowizyjnymi.
5: Ze względu na potencjalne zagrożenie mieszkańcy powiatu obornickiego są proszeni o niezbliżanie się do warty. Powietrze i jakość wody monitorują grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Spłonął grób Łukasza Litewki na cmentarzu w Sosnowcu. Paliły się licznie ustawione znicze i wiązanki w miejscu, gdzie jest pochowany poseł i społecznik. Nie ma jeszcze nagrobka, ale jak mówi Łukasz Marchewka z Sosnowieckiej Straży Pożarnej, ogień pojawił się tuż przy betonowej płycie grobu.
7: No, spaleniu uległy przede wszystkim wiązanki, które były częściowo z tworzyw sztucznych, częściowo już to były kwiaty uschnięte. Okoliczne groby oczywiście zostały okopcone, natomiast co do uszkodzeń na tym etapie nie mogę się wypowiedzieć jeszcze.
5: Łukasz Litewka zginął ponad miesiąc temu, jadąc rowerem został śmiertelnie potrącony. Zachodnia Europa walczy z upałami, Wielka Brytania i Francja odnotowują rekordowe temperatury, Hiszpania doświadcza blisko 40 stopni, a we Włoszech wprowadzono ograniczenia pracy na zewnątrz. W Polsce od upałów na razie odpoczniemy, ale w przyszłym tygodniu według synoptyków wysokie temperatury wrócą także do nas. Nie powiodło się wieczorem w Paryżu Magdalenie French, która przegrała ze szwajcarską tenisistką Jill Teichmann w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. Był to jednak i tak udany mecz dla polskich kibiców, a więcej o tym Przemysław Pozowski.
8: Mam dla Państwa dwie informacje z kortów Roland Garrosa i obydwie są dobre. I Iga Świątek, i Magdalinet awansowały do trzeciej rundy paryskiego turnieju, a właściwie to mam nawet trzecią dobrą informację, bo obydwie nasze zawodniczki spotkają się w meczu o czwartą rundę, a więc w piątek będziemy mieć w Paryżu polski pojedynek, a to oznacza, że na pewno jedna z Polek zagra już w rundzie czwartej. No to szybciutko co do meczów. Iga Świątek wygrała z młodą Czeszką, 20-letnią Sarą Bejlek. Wygrała, choć nie wszystkie elementy jej gry funkcjonowały tak, jakby sobie tego życzyła.
9: W sumie zawsze jest nad czym pracować, z czego jestem najbardziej zadowolona. No wydaje mi się dzisiaj po prostu z tego, że w tych najważniejszych momentach właśnie podejmowałam dobre decyzje, jeśli chodzi o to, kiedy wejść do przodu, a kiedy nie.
8: To Iga Świątek już po meczu z Sarą Bejlek, natomiast jeżeli chodzi o Magdalinet, no to ona z turnieju wyrzuciła Łotyszkę Irenę Ostapenko, no a Ostapenko to przecież zawodniczka, z którą z kolei Iga Świątek nie wygrała ani razu w swojej karierze.
5: A mecz Świątek-Linet odbędzie się już jutro.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
10: Na Dąbrowskiego trwa remont. Tymczasowa organizacja ruchu została wprowadzona na odcinku od Żeromskiego do pętli Ogrody. W rejonie Botanicznej zamknięte zostały oba pasy ruchu jezdni południowej, a ruch pojazdów w stronę centrum odbywa się buspasem jezdni północnej.
2: Radio Pogoda, 103,4 FM.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
12: Na program zaprasza sponsor WKRUK. Właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
2: Pogoda w Poznaniu.
10: Przed nami w Poznaniu kolejny słoneczny i ciepły dzień. Termometry maksymalnie wskażą 21 stopni, a obecnie mamy już ich 8. Chmury mogą pojawić się na niebie, ale zachmurzenie nie będzie duże. Dzisiaj ani jutro nie spodziewajcie się deszczu. Ciśnienie jest wysokie, a wiatr umiarkowany. Słońce zajdzie o 20:59.
2: Radio Pogoda.
11: Sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
12: Na program zaprosił sponsor Wukruk. Właściciel sklepu internetowego wukruk.pl.
2: Pogodny poranek Radia Pogoda.
4: Dzień dobry Państwu, tu Michał Pierzchała. Witam w pogodnym poranku w Radiu Pogoda w czwartek 28 maja. To 148 dzień roku. Do końca roku pozostało 217 dni, a do końca astronomicznej wiosny dni 23. Słońce wzeszło o 4:25, a zajdzie o 20:43. Gazety na biurko dotarły. Proszę bardzo, oto dowód, więc za chwilę w Radiu Pogoda przegląd prasy. A teraz czerwone gitary. Nie zadzieraj.

Pogodny poranek w Radiu Pogoda, prawie 11 minut po godzinie 6. Teraz zapowiadany wcześniej przegląd prasy na początek Rzeczpospolita, a tutaj sondaż, z którego wynika, że Polacy postrzegają amerykańską obecność w naszym kraju niejednoznacznie. Instytut IBRIS zbadał, czy zdaniem Polaków bezpieczeństwo naszego kraju jest wprost zależne od obecności wojska USA. Gazeta przeprowadziła sondaż po zamieszaniu związanym ze wstrzymaniem rotacji do polskiej ciężkiej brygady wojsk amerykańskich. I co się okazuje? 36% badanych uważa, że w dzisiejszych czasach to nie liczba żołnierzy decyduje o bezpieczeństwie. Z kolei 26% twierdzi, że ważniejsza jest liczebność naszej armii. Zdaniem 19% badanych bezpieczeństwo Polski jest wprost zależne od liczby żołnierzy amerykańskich i powinno być ich więcej, a 17% uważa podobnie, ale ich zdaniem nie ma potrzeby, aby lokować w naszym kraju jeszcze więcej żołnierzy zza oceanu. O tym dzisiaj w Rzeczpospolitej. W Gazecie Wyborczej w środku numeru artykuł o kupowaniu nieruchomości i o prowizjach pośredników. Co biuro nieruchomości, to inne zasady pobierania wynagrodzeń. Czytamy w Wyborczej. Tu podany jest przykład mężczyzny, który chciał kupić mieszkanie w Warszawie. Miał 500 000 zł, znalazł w cenie 490 tysięcy. No, w zasadzie się dogadał i na samym już końcu, po obejrzeniu mieszkania, prawie że przed podpisaniem umowy, dowiedział się, że nie, no, jeszcze 5% prowizji dla mnie, czyli 20 parę tysięcy, w sensie dla mnie, dla pośrednika. Potem miał kontakt ze sprzedającym, on mówi, ale ja też płaciłem pośrednikowi te 5%. No nie jest to do końca uregulowane. Oczywiście nie mówimy, żeby pośrednicy nie zarabiali. Cała dyskusja, jak to powinno wyglądać.

propozycje dzisiaj w Gazecie Wyborczej. No jeszcze prasę kolorową mam tutaj przed sobą na biurku, zarówno w Superekspresie, jak i w Fakcie na pierwszej stronie. Michał Wiśniewski, który miał proces w sprawie wyłudzenia pożyczki prawie 3 milionów złotych. Sąd pierwszej instancji go skazał, no ale wczoraj było uniewinnienie. Okazuje się, że pożyczki jednak nie wyłudził. W Fakcie także na pierwszej stronie Zygmunt Heizer i artykuł nosi tytuł Jak młody Bóg. To jest odsłona Zygmunta, której myślę, że nie wszyscy wiedzą i do tego tematu wrócimy oczywiście w pogodnym poranku, no ale to Państwo rozumieją, poczekamy, aż Zygmunt się pojawi, a to będzie po godzinie 7. A teraz 13 po 6.

Monsieur Dame. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

Anna German w piosence A jeżeli mnie pokochasz. Premiera tego utworu miała miejsce w 1967 roku i zbiegła się z jednym z najważniejszych momentów kariery Anny German. No właśnie wtedy artystka zdobywała ogromną popularność po sukcesach międzynarodowych, między innymi po występach na festiwalach w Sopocie i Sanremo. 6:19 na zegarze, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Alicja Majewska niebawem zaśpiewa.

Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Baranowie koło Poznania.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
3: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.

Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 6:28 na zegarze. Reporterzy Radia Pogoda już w pracy przygotowują się do dzisiejszych zadań. Teraz Państwu powiem, czym dzisiaj właśnie będą się zajmować i o czym usłyszą Państwo przez cały dzień w naszych wiadomościach. Do Sejmu oczywiście zajrzymy, bo mamy drugi dzień posiedzenia. Wśród tematów między innymi uproszczenie rachunków za energię elektryczną. Ja mam wrażenie, że już kolejny raz to słyszę, że rachunki są zbyt skomplikowane i że trzeba to zmienić. No i co? No jakoś to się nie dzieje. Może więc dzisiaj, kto wie, na pewno Państwu o tym powiemy w wiadomościach. Dzisiaj także rozpoczynają się Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Udział w tych targach wezmą przedstawiciele ponad 30 państw. Program targów obejmuje 1500 wydarzeń. Wydarzenie potrwa do niedzieli. Zajrzymy więc na targi zdecydowanie. A z tematów sportowych, piłkarska reprezentacja Polski rozpocznie we Wrocławiu krótkie zgrupowanie przed dwoma meczami towarzyskimi. W niedzielę zmierzy się tam, w sensie we Wrocławiu, z Ukrainą, a trzy dni później podejmie w Warszawie Nigerię. W składzie ma być Robert Lewandowski, który, no jak wiemy, niedawno pożegnał się z FC Barceloną. Te tematy i wiele więcej przez cały dzień w wiadomościach, a najbliższe wydanie wiadomości za 31 minut w Radiu Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, w którym za chwilę informacje dla kierowców. Proszę posłuchać o tym, jak jeździ się po naszym mieście. A potem jeszcze, przed godziną 7:00, opowiem Państwu pewną historię związaną z Miecisławem Fogiem. Tak, dobrze Państwo usłyszeli, z Miecisławem.
1: Radio Pogoda.

0: na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
0: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
1: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły w Omoda J.Crew Grupa Bemo. Swarzędz, ulica Wrzesińska 191. www.omoda.grupabemo.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: 3, 2, 1. Misja Ruch, czas start!
5: Wystartuj po zdrowie i wspaniałą przygodę z Poznań Plaza.
4: 2 dni radości i kreatywnej zabawy.
5: Już w sobotę 30 maja i w poniedziałek 1 czerwca. Emocjonujące sportowe wyzwania i niespodzianki. Kreatywne warsztaty i bezpłatny serwis rowerowy.
4: Misja Ruch. Dzień dziecka w Poznań Plaza.
5: Poznań Plaza.
6: Reklama.
3: Drogowskaz. Radia Pogoda.
7: W Poznaniu mamy nowe utrudnienia. Wyłączona z ruchu została ulica 3 Maja wraz z odcinkiem Ratajczaka na wysokości Arkadii. Odwrócony jest kierunek poruszania się pojazdów na ulicy Nowowiejskiego między 23 lutego a Placem Wolności. Zachowano dojazd do posesji i przejścia dla pieszych.
3: Radio Pogoda. 103,4 FM.

0: będę czekać.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 16:07. Ach, ten głos.
2: Kiedy znów zakwitną białe bzy.
1: To Miecisław Fog. Tak, powiedziałem Miecisław, bardzo świadomie, bo możliwe, że tak brzmiałoby imię tego artysty, gdyby nie błąd pewnego kronikarza i dotyczy to w zasadzie wszystkich Mieczysławów, nie tylko pana Foga. Pierwotna wersja imienia Mieczysław brzmiała właśnie Miecisław. Tłumaczono je jako ten, który rzuca sławę lub ten, który zdobywa sławę. No ale w XV wieku kronikarz popełnił błąd i zastąpił literę C literą czy. No i tak już w księgach pozostało. Ta literówka nie tylko zmieniła brzmienie imienia, ale także jego znaczenie. Mieczysław oznacza sławny mieczem lub ten, który mieczem zdobywa sławę. Obecnie w Polsce, to sprawdziłem, mamy ponad 70 tysięcy Mieczysławów. Jestem przekonany, że wśród słuchaczy Radia Pogoda, a w szczególności Pogodnego Poranka, również serdecznie panów pozdrawiam.

0: Filipinki w pogodnym poranku w Radiu Pogoda. Za 4 minuty siódma, za 4 minuty u nas najnowsze wiadomości. Jeśli w kontekście pożaru można mówić o jakiejś dobrej informacji, to ona pojawi się za chwilę w wiadomościach. Chodzi o pożar hali zakładu produkcyjnego w wielkopolskich Opornikach. Bardzo dużo o tym mówiliśmy wczoraj w Radiu Pogoda. Były wydane ostrzeżenia dla okolicznych mieszkańców. Mowa była o możliwości skażenia. Informacje od służb są uspokajające. Szczegóły usłyszą Państwo już za niecałe 4 minuty. Na powiadomościach Robert Janowski oczywiście się pojawi i opowie, kto dzisiaj świętuje. I będzie także bardzo filmowo u Roberta, a to za sprawą trzech cyfr. 007. Zapraszamy.
1: Radio Pogoda.

0: informacje.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Nowa część kolekcji odzieżowej Kolejorza, celebrująca słynny ruch Dudę Poznań. Wysokiej jakości bluzy i koszulki z odświeżonymi wzorami, które nawiązują między innymi do słynnego zwycięstwa z Manchesterem City i niezapomnianych europejskich wieczorów w historii Dumy Wielkopolski. Cała kolekcja dostępna jest we wszystkich stacjach Kolejorz w Poznaniu oraz na sklep lechpoznań.pl.
1: Została ostatnia reklama.
6: Szukacie fajnej przygody na Dzień Dziecka? Na mój nos! Wszystkie tropy prowadzą do Avenidy!
7: Dzień Dziecka w Avenidzie! Baw się z Psim Patrolem! Już w ten piątek i sobotę od 10 do 18.
6: Będą interaktywne gry, tańce, policyjne zagadki, balonowe zoo i pstrykanie fotek. Podejmuj wyzwania i zostań bohaterem!
8: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
9: I twoje też!
0: Reklama.
10: Ewa Bem zaśpiewa o miłości, która jest jak niedziela. Tak muzycznie rozpoczniemy kolejną godzinę pogodnego poranka w Radiu Pogoda. A teraz wiadomości najnowsze i sprawdzone. Zbliża się siódma.
11: Nie ma zagrożenia dla mieszkańców i środowiska po pożarze w Obornikach. Areszt dla dwóch osób w związku z fałszywymi alarmami. Naukowcy demonstrowali przed Sejmem. Domagają się większych nakładów na szkolnictwo wyższe.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o siódmej.
10: Dorota Wardecka.
11: Nie ma zagrożenia dla mieszkańców ani środowiska po pożarze hali zakładu produkcyjnego w Obornikach w Wielkopolsce. W ogniu stanęła wczoraj hala, w której były dwie linie produkcyjne nowoczesnej cynkowni galwanicznej. Strażacy opanowali pożar, a jak uspokaja wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabiś-Szulc.
12: Pożar nie zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców tutaj Obornik, mieszkańców Wielkopolski, ale nie zagraża również środowisku.
13: Nie znaleźliśmy ani ściętych ryb, ani żadnych substancji, które mogłyby wskazywać na to, że faktycznie takie się dostały do rzeki Warty.
11: Dodaje Tomasz Wiśniewski z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Mieszkańcy dostali ostrzeżenia, by nie podchodzić do rzeki. Jeszcze dziś zamknięta będzie żegluga na odcinku od Obornik do Wronek. Taką decyzję podjęły Wody Polskie. Prokuratura zdecydowała o 3-miesięcznym areszcie dla dwóch mężczyzn zatrzymanych w sprawie fałszywych alarmów. Mieli oni zawiadamiać służby o zagrożeniach w domach polityków i dziennikarzy. Działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej Warszawa Praga Północ Karolina Stary.
14: Ostatnie czynności pozwoliły na zatrzymanie mężczyzny, który usłyszał zarzut udziału w tejże grupie, ale również spowodowania wywołania kilkunastu fałszywych alarmów, w tym kilku, które miały charakter kaskadowych zgłoszeń.
11: Jeden z zatrzymanych częściowo przyznał się do winy. Obu mężczyznom grozi do 15 lat więzienia. Uniewinnienie. Taki wyrok usłyszał przed sądem garnizonowym w Lublinie żołnierz, który strzelał na polsko-białoruskiej granicy w kierunku migrantów w marcu 2024 roku. Był oskarżony o przekroczenie uprawnień i narażenie innych osób na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, ale sąd się z tym nie zgodził, mówi sędzia Radosław Hunek.
15: Żołnierz wykonywał swoje zadanie zgodnie z obowiązkami. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości.
11: Sam żołnierz, pan Karol, apeluje do polityków, by nie wykorzystywali politycznie tego rozstrzygnięcia.
16: Nie chciałbym, żeby nikt sobie robił PR-u moim czy moich obrońców kosztem, czy ogólnie kosztem żołnierzy, bo jak każdy wie, tam tylko chodzi i wyłącznie o słupki procentowe.
11: A wyrok nie jest prawomocny. W największej od lat demonstracji przed Sejm przyszli wczoraj pracownicy akademiccy. Domagają się od rządu zwiększenia wydatków na naukę do 3% PKB. To prawie dwa razy więcej niż teraz. Na transparentach znalazła się m.in. polska noblistka.
17: Mam wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie, która znów by wyjechała, gdyby musiała żyć w takich czasach. Finansowanie nauki jest bardzo niepewne. Żyjemy od grantu do grantu.
18: Ja na przykład zajmuję się jednocześnie przygotowywaniem uczniów do egzaminów maturalnych. Gdybym miał żyć tylko ze stypendium doktoranckiego, to nie wyobrażam sobie.
19: To jest nie do pomyślenia, żeby w kraju, który chce być 20. największą gospodarką. gospodarką świata naukowcy zarabiają tak skandalicznie niskie pieniądze.
11: Pod petycją z postulatami naukowców podpisało się ponad 25 tysięcy osób. Modernistyczne Centrum Gdyni ma szansę trafić na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
20: Wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO to nie tylko impact do promocji na forum całej Polski, ale w ogóle to jest międzynarodowy prestiż.
11: Starania o takie wpisy trwają od wielu lat. Wsparł je właśnie polski Senat. Decyzja zapadnie podczas lipcowego posiedzenia Komitetu UNESCO w koreańskim Busan.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
21: Błażej Kulesza, zapraszam. Crystal Palace sięga po tytuł najlepszej drużyny Ligi Konferencji UEFA. W finałowym meczu w Lipsku angielska drużyna pokonała 1-0 hiszpańskiej Rayo Vallecano. Będzie polski mecz w trzeciej rundzie French Open. Iga Świątek i Magdalinet wygrały swoje mecze i w walce o czwartą rundę zmierzą się ze sobą. To spotkanie dopiero jutro, za to dziś w drugiej rundzie zobaczymy Maję Chwalińską i Huberta Hurkacza w swoich singlowych pojedynkach. Magdalinet wystąpi w deblu.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
22: Do 19 czerwca mają potrwać utrudnienia na Dąbrowskiego w Poznaniu. Prace są prowadzone na odcinku od Żeromskiego do Pętli Ogrody. W rejonie botanicznej zamknięte zostały oba pasy ruchu jezdni południowej. Ruch pojazdów w stronę centrum odbywa się na krótkim odcinku bus pasa jezdni północnej.
1: Radio Pogoda, 103,4 FM. Pogoda w Poznaniu.
22: W Poznaniu będziemy mieć dzisiaj dużo słońca. Na niebie pojawią się chmury, ale zachmurzenie nie będzie duże. Będzie też ciepło. Termometry maksymalnie wskażą 21 stopni, a obecnie mamy już ich 10. Ciśnienie jest wysokie i takie utrzyma się do końca dnia. Wiatr wieje umiarkowany. Słońce zajdzie w Poznaniu minutę przed 21.
1: Radio Pogoda. Pogodny poranek, Radia Pogoda.
23: 7:04. Dzień dobry, witamy Państwa.
10: Zygmunt Heizer.
23: I Michał Pierzchała. Witamy w czwartek, 28 maja, mamy 148 dzień roku. Do końca roku 217 dni, do końca astronomicznej wiosny 23.
10: Muszę Państwu coś powiedzieć, bo otwieram sobie dzisiaj gazetę i patrzę, a tutaj taki tytuł. Zygmunt Heizer jak młody Bóg. No, tak właśnie było.
23: Też zauważyłem, że jestem.
10: No właśnie. W jakim kontekście? O tym wszystkim opowiemy Państwu w tej godzinie pogodnego poranka. Teraz wspomniana wcześniej Ewa Bem, a niebawem pojawi się Robert Janowski.
24: W tygodniu jest

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask.

0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
1: 11 minut po godzinie 7 na pytanie odpowiada Robert Janowski.
2: Dzisiaj 28 maja, w czwartek, imieniny obchodzą, drodzy moi, Emil, Ignacy, Justyna i Wiktor. Dzisiaj mają imieniny i jest Światowy Dzień Hamburgera.
3: O!
2: Jeśli chcecie spróbować.
3: Ja chcę.
2: W każdym razie, na swoją odpowiedzialność.
1: Nie. Zapewne.
2: No. W 1908 roku urodził się Ian Fleming. No tak, James Bond. On to wymyślił i on pisał tę serię właściwie powieści. A dokładnie 14 tych powieści było. A filmów wiecie ile? 25. A w 1938 roku, 28 maja, urodziła się pani, która śpiewa Niebo skąpi suchej ziemi, Izabela Skryban Dziewiątkowska. Piosenkarka i wokalistka zespołu. Oczywiście tercet egzotyczny. Od samego początku byli. Już w 1963 roku powstali. No, duża charyzma. Kiedyś to tak się troszeczkę podśmiewałem z tego, ale jak prześledzimy karierę i gdzie występowali, to naprawdę wielki, wielki, wielki szacunek. Man without love. Nie wiem, czy są mężczyźni bez miłości. Tak patrzę na siebie, na Zygmunta, w ogóle to nas nie dotyczy. Ale zaśpiewa piosenkę Engelbert Humperdinck.
0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 7:19 na zegarze. Przed momentem Robert Janowski, mówiąc o rocznicach, wspominał Izabelę Skrybant-Dziewiątkowską, liderkę tercetu egzotycznego, która dzisiaj obchodziłaby swoje urodziny. Szalenie ciekawa postać. Na naszej stronie radiopogoda.pl znajdą Państwo artykuł o tej artystce. Polecamy. Łatwo go znaleźć, bo właśnie z okazji rocznicy urodzin jest widoczny od razu po wejściu na stronę na samej górze.
1: Znałem osobiście panią Izabelę. Spotykaliśmy się na różnych koncertach, ale o wielu rzeczach nie wiedziałem. Nie wiedziałem na przykład, a dowiedziałem się tego z naszego artykułu, że debiutowała również na dużym ekranie, grając u Wojciecha Hasa w rękopisie znalezionym w Saragoście.
0: No proszę.
1: Jeśli będą Państwo oglądać ten film, być może po raz kolejny, proszę zwrócić uwagę na panią Izabelę.
0: A wszystkie?
1: I przede wszystkim na nasz artykuł.
0: Na radiopogoda.pl. Radio Pogoda.

0: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
1: Zaprawy?
0: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
1: No, dobrej jakości.
0: I jaka?
1: No, niedroga.
0: I dokąd po nią pojedziemy?
1: No, do Bricomana.
2: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
4: Game over.
5: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
6: Blik. Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Została ostatnia reklama.
15: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

0: Radio Pogoda.
1: Nie zakocham się tej wiosny już w nikim, choćby śpiewem się zaniosły słowiki, choćby zapachniały wszystkie jaśminy, choćby zaplakały wszystkie dziewczyny. Dziewczyny,
2: dziewczyny,
1: dziewczyny.
3: Ojej!
1: Dziewczyny. Nie zakocham się tej wiośnie na przekór, no i chyba słusznie, bo śnie w tym wieku. Trzeba umieć się wycofać za ręki, gdy zaczyna służyć sofa do drzemki.
3: Ojej!
1: Do drzemki?
2: Do drzemki, do drzemki.
3: Ojej!
1: Do drzemki, no wiesz. Się z tą wiosną w ten wątek,
2: górę w tobie wziął po prostu rozsądek.
1: Nie usłucham ja tej wiosny zupełnie, postulatów jej najprostszych nie

0: serce w żadną mi nie wrośnie panienkę.
1: Za to darzę cię z tymą nareszcie.
0: Zakochałem ja się zimą już wcześniej.
1: Już wcześniej?
0: Już wcześniej, już wcześniej.
2: Ojej!
0: Już wcześniej.
1: Ojej.
3: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 7:30, punktualnie na zegarze. Otwieram sobie, Zygmuncie, dzisiaj rano gazetę. I tutaj jest znajoma mi postać.
4: Co tam znalazłeś?
3: Zygmunt Heizer.
4: O.
3: Na zdjęciu, nie jednym zresztą, artykuł ma tytuł Poszedł na całość. No i czytam. Zygmunt Heizer ma 72 lata i zachwyca kondycją. Jest najmłodszy w drużynie siatkówki. Siatkówki plażowej, no i właśnie mnóstwo zdjęć z twoich treningów siatkarskich. Wiesz, taki opis, co za muskulatura. Dziennikarz jest w świetnej kondycji, a pięknie wyrzeźbionych mięśni może mu pozazdrościć nie jeden bywalec siłowni. Słońce, piasek i piłka, tyle wystarczy Heizerowi do szczęścia. Wystarczy?
4: A to prawda rzeczywiście, ale to państwo o tym wiedzą, że my często o tym mówimy, że śpieszę się na trening, śpieszę się pograć na plaży. Tak jest, spotykamy się 3 razy w tygodniu.
3: Co to jest za skład, opowiedz?
4: No to jest mniej więcej 6-8 osób. Ja jestem jednym z najmłodszych w tej ekipie. Adam, najstarszy z nas, ma 79 lat i świetnie gra w siatkówkę plażową. Naprawdę. Nigdy nie był zawodowym siatkarzem. Raczej uprawiał tę dyscyplinę amatorsko i chyba to wyszło na zdrowie, dlatego że w świetnej kondycji. Jacek, który ma 77 lat, świetnie porusza się po boisku. No naprawdę, ekipa jest znakomita i gramy sobie dla przyjemności, tak prawdę powiedziawszy. Półtorej, 2 godziny, 3 razy
3: wiesz,
4: w tygodniu.
3: To sporo, wbrew pozorom.
4: Mało. No. I generalnie wszystkie sporty plażowe są, jeśli tak można powiedzieć, korzystne dla organizmu. To jest duży wysiłek, natomiast ponieważ podłoże jest miękkie, w związku z czym upadek, w związku z czym wyskok
3: jest amortyzowany.
4: Tak, jest bezpieczny.
3: A zimą?
4: A zimą mamy halę.
3: I
4: mamy halę
3: odgrzewaną
4: i gramy przez cały rok.
3: Drodzy państwo, 22 444 40 04. Czy państwo uprawiają, ja wiem, że sporty, okej, regularne sporty, ale jakąkolwiek aktywność? No bo wiem, że nie każdy może uprawiać sport. Czy nie wiem, no państwo chodzą na przykład na spacery tak regularnie, co 2 dni muszę iść na spacer, na kijki, na cokolwiek.
4: Gimnastyka.
3: O, na przykład.
4: Chociażby.
3: Każdego dnia przez parę minut. Proszę do nas zadzwonić i o tym opowiedzieć. 22 444 40 04.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, jest 7.38. Ja tu się chwalę swoją aktywnością sportową, a proszę Państwa, są, nie da się ukryć, lepsi ode mnie.
1: Daniel Orubyski opowiadał w książce Męskie gadanie Beaty Białe w ten sposób. Zaczynam dzień od 100 brzuszków jeszcze w łóżku.
0: 100 brzuszków?
1: Mówi tak,
0: to
1: jest kluczowe, bo jeśli wstaję i od razu idę do łazienki, to czuję ból w całym ciele i jestem schylony, a te brzuszki i wyginanie kręgosłupa trwają tylko 10 minut i już wychodzę z łóżka wyprostowany jak młody dąb po burzy, mówi Daniel Olbrychski. Przyzna też, że w wolnym czasie na przykład jeździ rowerem. Takie aktywności.
0: No, oczywiście jeździ na koniu.
1: Tak
0: to
1: jest.
0: To jest jego życiowa pasja. Proszę Państwa, Daniel Olbrychski ma 80?
1: 80, 81, jakoś tak chyba coś koło tego. No, pięknie. 22 444 4004 to nasz numer telefonu i prosimy o informacje od Państwa, jakie Państwo aktywności wykonują. To nie musi być uprawianie sportu, to może być na przykład codzienne spacery, ale tak z założenia, że dzisiaj zawsze 8 rano wychodzę na spacer. Co Państwo robią właśnie dla siebie? 22 444 4004.
2: Radio Pogoda.

0: kochać w taką noc to grzech. Gdy sercu serca brak, bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak.
1: Autopromocja.
2: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
3: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
2: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
6: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
3: Została ostatnia reklama.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Reklama.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
3: Drogowskaz Radia Pogoda.
13: Do 19 czerwca obowiązywać będzie czasowa organizacja ruchu na odcinku od ulicy Żaromskiego do pętli Ogrody. Podczas prac w rejonie ulicy Botanicznej zamknięte zostaną oba pasy ruchu jezdni południowej, a ruch pojazdów w stronę centrum odbywać się będzie bus pasem jezdni północnej.
3: Radio Pogoda 103,4 FM.
12: Sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.

Bada, to nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny pot. Ada, to nie wypada. Co róż to wybryk, maskarada. Te eskapady dzikie i te fikcje. Co ty robisz, zmiluj się. Pan nie z twojej sfery. W tym wieku zamąż czas. Ty zaś masz maniery, jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada. Gdzie wychowanie, gdzie oblada. Tym, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu w

0: stópek z niższych klas.
1: Ada,
0: Ada,
1: nie wypada.
0: Gdzie wychowanie, gdzie kogola? Ty kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał? Po tygodniu wpadnie sam.
2: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 9 minut godzina 8. Pytaliśmy Państwa o aktywność fizyczną i naprawdę nie spodziewaliśmy się takiej ilości telefonów. I to jakich? Dzień dobry.
3: Dzień dobry. To jest Hanna. Słucham Was w Niemczech, jadąc do pracy. Mam 64 lata. W poniedziałki chodzę na ściankę regularnie. We wtorki chodzę na jogę. 2 do 3 razy w tygodniu gram oprócz tego w golfa. Codziennie rano staram się wykonać 1 albo 2 skłony do słońca. I oprócz tego ruszać się jeszcze. Serdecznie pozdrawiam.
2: I oprócz tego ruszać
4: jeszcze
2: się jeszcze.
4: Dodatkowo.
2: Naprawdę gratulujemy.
4: Jesteśmy pełni
2: jesteśmy
4: podziwu.
2: Dumni, że mamy takich słuchaczy.
4: 22 444 40 04. Jak Państwo spędzają dzień, tydzień pod kątem właśnie aktywności? Co Państwo robią? Proszę dać znać.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 4 minuty godzina 8, za 4 minuty u nas najnowsze wydanie wiadomości, a w nich zatrzymania po serii fałszywych alarmów dotyczących pożarów. Proszę posłuchać w wiadomościach o 8.
1: A ja już teraz zapraszam Państwa do szybkiej piątki. Nagroda gwarantowana to kieliszki na jajka. Do wygrania karty Radia Pogoda 22 444 4004. Prosimy o telefony. Proszę zostawić swoje imię i numer telefonu.

0: Jak zaoszczędzić 25 zł w Biedronce? To proste. W czwartek 28 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy kolejnych zakupach za minimum 175 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
1: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Mamo! A weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
14: Została ostatnia reklama.
15: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
16: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Reklama. Co Państwu zagramy za chwilę? Już sprawdzam. Rena Rolska, o proszę, zaśpiewa. Tak właśnie, rozpoczniemy muzycznie godzinę 8, ale wcześniej wiadomości.
19: Kolejne zatrzymania w związku z fałszywymi alarmami zapowiadają śledczy. Związkowcy z sieci sklepów Dino nie wykluczają dalszych protestów. Rekordowe upały w zachodniej Europie.
20: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
18: Dorota Wardecka.
19: Po serii fałszywych alarmów dotyczących pożarów śledczy zapowiadają kolejne zatrzymania związane z wezwaniami służb. Do tej pory policja zatrzymała 3 osoby, 2 z nich zostały tymczasowo aresztowane, mówi komisarz Marcin Zagórski z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
21: Postępowanie jest bardzo wielowątkowe. Zatrzymania, które mają miejsce teraz, nie są ostatnimi. Funkcjonariusze cały czas pracują przy tej sprawie. Mamy do przeanalizowania wiele różnych informacji.
19: Zatrzymania mają mieć związek z wezwaniem służb do budynku Telewizji Republika i do domu Jarosława Kaczyńskiego. Śledczy nadal namierzają sprawców fałszywego alarmu w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Kolejne protesty przed sklepami Dino zapowiadają związkowcy, którzy pikietowali wczoraj siedzibę firmy w Krotoszynie. Przekonują, że jeżeli zarząd nie zacznie z nimi rozmawiać, to zorganizują kilkanaście protestów równocześnie w całej Polsce. Będziemy też blokować centra logistyczne, mówi przewodniczący OPZZ Konfederacji Pracy w Dino Wojciech Jędrusiak.
22: Będziemy podejmować każde działania, które sprawią, że w końcu pan Biernacki, zarząd spółki Dino, siądzie do rozmów.
19: Protesty mogą się odbyć już w czerwcu, a związkowcy domagają się podwyżek i zwiększenia zatrudnienia. Głosowanie jutro, a prezydent już zapowiada, że nie podpisze ustawy o statusie osoby najbliższej. Cieszy się z tego Mariusz Błaszczak z PiS-u, który ma takie obawy.
23: Koalicja rządowa próbuje przeforsować pod inną nazwą małżeństwa homoseksualne.
19: Koalicja zamierza ustawę przeforsować. przegłosować, a jej autorki chcą zapytać prezydenta, jakie konkretnie zapisy w ustawie budzą jego wątpliwości. Wojska irańskie ostrzelały w nocy 4 statki handlowe, które próbowały przepłynąć strategiczną cieśninę Ormuz bez uzgodnienia tego ze stroną irańską. Jak podaje irańska państwowa telewizja, statki zostały ostrzeżone, ale ponieważ zignorowały te ostrzeżenia, to wojska irańskie oddały w ich kierunku salwy, co zmusiło je do zawrócenia. Rekordowe upały w wielu krajach Europy mają już tragiczne skutki. W Hiszpanii utrzymujące się od połowy maja wysokie temperatury doprowadziły do śmierci co najmniej 36 osób. W wielu rejonach tego kraju termometry pokazały wczoraj 39 stopni. Grzegorz Kozioł.
0: Również portugalskie służby medyczne wydały ostrzeżenie związane z upałami. Temperatura w niektórych miejscach dochodzi tam do niemal 40 stopni Celsjusza. W poprzednich latach tak nie było. Czuć, że temperatury rosną. Jeszcze nawet nie ma lata, a temperatury są już wysokie. W poprzednich latach o tej porze roku, w maju, temperatury nie sięgały 35 stopni. W wyniku upałów we Francji w ostatnich dniach zginęło co najmniej 7 osób, w tym 2 podczas uprawiania sportu na świeżym powietrzu, a 5 utonęło. Paryżanie schładzali się w kanale Saint-Martin pomimo zakazu kąpieli. We Włoszech także nastąpiła kulminacja fali upałów. W kilku miastach położonych na północy i w centrum temperatura przekroczyła wczoraj 35 stopni Celsjusza.
19: Himalajskie rzeki zmieniają bieg, jak piszą naukowcy w piśmie Science, to z powodu ocieplenia klimatu. Obserwacje na przestrzeni 40 lat pokazują, że tempo zmian biegu rzek w tych górach praktycznie się podwoiło. Temperatura również rosła tu 2 razy szybciej niż średnio na Ziemi, a rzeki w Himalajach dostarczają wodę 2 miliardom ludzi.
20: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: Na Starołęckiej trwa remont. Prace koncentrują się na odcinku od Świętego Antoniego do Żeglarskiej. Wprowadzona została tam tymczasowa organizacja ruchu. Starołęcka jest przejezdna, ale tylko jednym pasem. Wytyczono objazdy Czernichowską, Ożarowską, Minikowo i Świętego Antoniego.
20: Radio Pogoda. 103 i 4 FM. Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja. Pogoda w Poznaniu.
1: 12 stopni wskazują obecnie termometry w naszym mieście, a będzie jeszcze znacznie cieplej. Po południu temperatura wzrośnie do 21 stopni. Będzie też bardzo słonecznie. Chmury pojawią się nad Poznaniem, ale padać dzisiaj nie powinno. Deszczu nie spodziewajcie się także jutro. Piątek też ma być bardzo słoneczny. Ciśnienie jest wysokie, a wiatr umiarkowany.
20: Radio Pogoda. Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915. Pogodny poranek Radia Pogoda.
2: 4 minuty po godzinie 8, to my, witamy Państwa.
18: Dzień dobry, Zygmunt Heizer.
2: I Michał Pierzchała. Przypominamy, mamy czwartek, 28 dzień maja, 148 dzień roku. Wschód słońca dziś było o 4.25, zachód będzie o 20.43, a do najdłuższego dnia w roku brakuje jeszcze 29 minut.
18: Wiem, że Państwo czekają, dlatego nie przegadujemy, nie przedłużamy. Rena Rolska teraz, a już niebawem w Radiu Pogoda, nasza zabawa z nagrodami. Szybka piątka, 5 po 8.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 10 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, panie Marku.
3: Dzień dobry. Dzisiaj witam serdecznie.
2: Dzisiaj w Pogodnym poranku rozmawiamy trochę o takich aktywnościach przeróżnych. Jak tam u pana? Z ruchem?
3: Z ruchem staram się jak najwięcej.
0: Akurat
3: praca rzadko pozwala, aczkolwiek spacery po lesie i ogólnie dłuższe spacery po lesie.
0: I bardzo zdrowo i świetnie. Panie Marku, tak, kieliszki do jajek już są, bo to nagroda gwarantowana. Do wygrania karty Radia Pogoda, bardzo piękne. Co trzeba zrobić?
2: No 30 sekund, 5 kategorii sekund. I jedna litera. Tak, sekund. Ja wiem, w tym tygodniu dałem takie wyzwanie, ale może nie będziemy próbować.
3: Ale to było bardzo zabawne.
2: Nie, to ja już 30 sekund. Ale pan mnie myli, ja jestem przekonany, że to się jeszcze zdarzy. No ale zobaczymy. Dzisiaj nie.
0: Pora na literę. Dziś będzie to litera R jak?
2: Radio.
0: Radio.
2: Na przykład. Radio. Albo jak ruch.
3: Jak
0: dobrze.
3: Ruch.
0: Panie Marku, zaczynamy?
3: Zaczynamy.
0: Uwaga. Czas start. Miasto.
3: Rzeszów.
0: Roślina.
3: Rdest.
0: Ubranie.
3: Dobra. Rękawiczki.
2: Dobrze, rękawiczki, tak?
0: Rękawiczki.
2: Tak, rękawiczki, idziemy dalej.
0: W łazience.
3: Ręcznik.
0: Zespół muzyczny.
3: Rolling Stone.
2: Tak!
0: Jest!
3: Jest, super!
0: Udało się.
2: Jak długo próbował pan dodzwonić się do Szybkiej Piątki, proszę się przyznać?
3: Do Szybkiej Piątki?
2: Ile od jakiego?
3: Nie, drugi raz.
2: A od dawna pan próbuje?
3: Byłem ostatnio jakiś czas temu, 2 miesiące i tak i nie. Wtedy się nie udało, ale dostałem nasiona. Jeszcze rosną.
0: A wysiał
3: ale
0: pan?
3: Teraz jeszcze nie właśnie. A czy rosną dopiero, nie?
0: No, bo u mnie tam wykiełkowało, ale nie wiem, co z tego będzie, bo to na razie...
3: Tego, co ja wiem, to tam na Gietek na pewno jest i takie ogólne, polne. Po jakiś mak i coś takiego.
0: No to ja jeszcze czekam, aż u mnie pojawią się kwiaty.
2: Panie Marku, kieliszki do jajka, także karty do gry Radia Pogoda już pan ma.
3: Karty to są... najbardziej cieszę.
2: Tak, naprawdę? No to my też się cieszymy. Jest nam bardzo miło, że możemy je panu wręczyć. Gratulujemy. Szybka Piątka wraca jutro.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 18 minut po godzinie 8. Pytaliśmy Państwa o aktywności fizyczne. No i przyznam się, że nie spodziewaliśmy się takiej ilości telefonów, chociażby takich jak ten.
1: Dzień dobry. Ja słucham Radia Pogody w tej chwili i oczywiście też się chcę pochwalić. To robię dla siebie. Otóż codziennie w rytm muzyki w Radia Pogody tańczę i jeszcze raz tańczę, mając lat 70. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Grażyna z Warszawy.
2: Pani Grażyno, doceniamy regularność i możemy Panią zapewnić, że my regularnie każdego dnia będziemy grać do tańca również najpiękniejsze melodie. 22 444 4004 to nasz numer telefonu właśnie w sprawie aktywności. No i coś właśnie do tańca teraz, niebawem. Maria Koterbska, Serduszko puka w rytmie czacza.
3: Autopromocja.
4: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
5: Kocham.
4: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
5: To łatwo powiedzieć.
4: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Kto zwalcza ból?
12: Woltaren!
11: Kto?
12: Woltaren!
13: Ból szyi po pracy?
14: Woltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
18: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kątem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
20: Volkswagen. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
21: Została ostatnia reklama.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
21: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
21: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 8:30. Czy znają Państwo tego gościa?
1: Bond. James Bond.
2: I ta muzyka, często w filmie się pojawiająca. O, właśnie. Uwielbiam filmy, dlatego, przepraszam, z takim uśmiechem na twarzy. Robert Janowski po godzinie 7 w Radiu Pogoda wspominał, że urodziny obchodzi dzisiaj Ian Fleming, czyli właśnie autor książek
0: ojciec,
2: o Jamesie Bondzie. Przenieśmy się więc w świat Bonda. Wiertarkę Państwo słyszą, tak, ale to nie James Bond, to inni panowie. W każdym razie, Bond ratuje świat, ale wciąż nie udało mu się dopaść swojego głównego wroga, szefa organizacji terrorystycznej Widmo. Osoby znające książki Fleminga i filmy pewnie już wiedzą, że chodzi o Ernsta Blofelda, który, jak się okazuje, jest Polakiem, gdynianinem. Fleming opisał postać Blofelda w powieści Operacja Piorun. Czytamy, że jest synem Polaka i Greczynki. Wychowywał się w Gdyni, nawiązał kontakt nawet z polskim rządem, obracał akcjami na giełdzie papierów. Gdynia często się pojawia właśnie, a ciekawostka jest taka, że Fleming dał Blofeldowi w cudzysłowie swoją datę urodzenia. To 28 maja 1908 rok. W rolę Blofelda wcielało się wielu mistrzów dużego ekranu. Charles Gley, Terry Savalas czy Donald Pleasence. I to właśnie postać zbudowana przez tego ostatniego jest tak charakterystyczna, że na jej podstawie mieszkańcy Gdyni postanowili stworzyć pomnik. Od najbliższej niedzieli, przez 2 tygodnie, każdy będzie mógł ten pomnik, właściwie projekt pomnika, zobaczyć w hotelu nadmorskim w Gdyni, a odsłonięcie planowane jest na kolejne urodziny Blofelda, czy też Jana Fleminga, czyli dokładnie 28 maja 2027 roku.

Miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość. Nie wiem skąd więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt.

Radio Pogoda. Muzyka, która poprawia nastrój.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 8:39. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Danusia z Białych. Jeszcze dołączę. Gimnastykę umysłu. Codziennie się z wami bawię. Fantastycznie. Polecam zabawę. Gimnastykę umysłu co poranek po 8:00. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo. No, gimnastyka nie tylko poranna, popołudniowa i wieczorna też jest.
0: No bo na przykład mamy konkurs po południu o 16:30. Ani tak, ani nie u Moniki Targi. Też państwu gorąco polecamy.
3: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej
8: masz. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Voyager, Poznań, ulica Świętego Michała 20.
9: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
10: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
9: Mów szybko, gdzie byłaś.
10: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
9: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
10: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
9: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.

0: Dzięki do Media Markt.
1: Została ostatnia reklama.
2: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
3: W drugiej alejce po prawej.
2: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
3: A, to prawda.
2: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
3: No jasne.
4: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
6: Jutro rozpoczną się prace budowlane na skrzyżowaniu Dmowskiego i Krauthofera. Będą związane z modernizacją sygnalizacji świetlnej. Z tego powodu ruch pieszych zostanie ograniczony, a na skrzyżowaniu będą wygrodzenia. Możliwe jest ręczne sterowanie ruchem. Prace mają potrwać 10 tygodni.
1: Radio Pogoda, 103,4 FM.
5: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Vita na poznańskiej Starołęce.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda, za 10 minut 9, Krzysztof Krawczyk śpiewał, byle było tak. No i tutaj mamy pewną prośbę, pewne pytanie do Państwa.
1: Tak, tak, bo to jest bardzo dobry moment, że właśnie zagraliśmy Krzysztofa Krawczyka, żeby przypomnieć, że szukamy sobowtóra artysty. I co ważne, wcale nie trzeba dobrze śpiewać. Ma być za to wąs. To ja mógłbym w zasadzie. Bujna czupryna.
0: No, Michał, no,
1: dobra, no to już odpadam.
0: Perunki są wypożyczalne. Okay.
1: Elegancki styl ubioru, spokojny sposób mówienia, ale sceniczna pewność siebie jednocześnie. Co trzeba zrobić? Po prostu napisać do nas maila na adres kontakt@radiopogoda.pl. Można załączyć zdjęcie już właśnie tak przebranym, być Krzysztofem Krawczykiem, albo napisać po prostu w notatkę, w której nas Państwo przekonacie, dlaczego Państwo akurat właśnie są sobowtórami Krzysztofa Krawczyka. Mówię Państwo, bo to wcale nie musi być mężczyzna, przecież. Bo szukamy sobowtóra. A to wszystko po to, żeby w 80. rocznicę urodzin Krawczyka, czyli 8 września, wyłonić najlepszego i najwierniejszego sobowtóra artysty.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 5 minut 9, za 5 minut u nas najnowsze wydanie wiadomości, a w nich historia pewnego obrazu, który przez lata można było obejrzeć zaledwie 2 razy. Japonka Józefa Pankiewicza trafi na aukcję.
1: No właśnie, proszę Państwa, przeczytałem informację, że prawdopodobnie, eksperci tak przewidują, ostateczna cena to będzie w granicach 12-20 milionów złotych.
0: Czyli między 12 a 20 milionów złotych.
1: I być może padnie rekord licytacji wartości obrazu w Polsce.
0: To więcej szczegółów w wiadomościach za 4 minuty.
2: Autopromocja. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
3: No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
2: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofar.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
13: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
15: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Baranowie koło Poznania.
17: A co tam w Carrefourze?
18: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
19: Została ostatnia reklama.
20: W akcji 5.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt. Reklama.
1: Piosenka Apel za chwilę w pogodnym poranku. Chodzi o to, żeby ludzie się kochali. Zanim jednak kolejne najpiękniejsze melodie, to posłuchajmy wiadomości. Minęła godzina 9.
2: Nie ma zagrożenia dla mieszkańców po pożarze hali w Obornikach. Średni koszyk zakupowy wynosi ponad 330 zł. Japonka Józefa Pankiewicza trafi na aukcję. Wcześniej obraz można oglądać za darmo.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 9.
1: Dorota Wardecka.
2: Strażacy wciąż dogaszają pogorzelisko potężnego pożaru w Wielkopolsce. W Obornikach paliła się hala produkcyjna miejscowej cynkowni. Płynęły m.in. groźne chemikalia, które są wykorzystywane do galwanizacji. Dym było widać z kilkudziesięciu kilometrów. Na szczęście udało się opanować sytuację. Uspokaja starszy brygadier Tomasz Wiśniewski z Wielkopolskiej Straży Pożarnej, który prowadził akcję.
3: Dobra informacja jest taka, nikt nie został poszkodowany. Nie ma również zagrożenia dla środowiska. Woda popłuczynowa z działań gaśniczych została zgromadzona w odstojnikach.
2: Teraz trzeba będzie tę wodę zneutralizować, by nie doszło do skażenia warty. Przyczyny pożaru na razie nie są znane. Średnia wartość koszyka zakupowego w kwietniu wyniosła 335 zł i 9 groszy, była o ponad 5% wyższa niż rok wcześniej. Mimo niewielkiego spadku cen miesiąc do miesiąca, żadna z 13 badanych sieci handlowych nie utrzymała koszyka poniżej 300 zł, a znajdują się w nim najpopularniejsze produkty z kategorii nabiał, mięso, wędliny i ryby, a także chemia domowa, kosmetyki, owoce i warzywa oraz produkty tłuszczowe. Sąd wojskowy w Lublinie uniewinnił żołnierza, który na polsko-białoruskiej granicy strzelał w kierunku migrantów. Zdaniem sądu nie doszło do przekroczenia uprawnień. Życie i zdrowie innych osób nie było zagrożone. Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: 2 lata temu żołnierz oddał kilkanaście strzałów w kierunku grupy migrantów, którzy uszkodzili zaporę graniczną i znaleźli się po polskiej stronie. Jak uzasadniał sędzia Radosław Hunek, żołnierze są od tego, by chronić polskie granice.
5: Sąd uznał, że w zachowaniu szeregowego nie stwierdza żadnych znamion, żadnego czynu zawartego w kodeksie karnym. Z tego powodu go uniewinnił. Koszty procesu poniesie Skarb Państwa.
4: Żołnierz przyszedł na ogłoszenie wyroku w koszulce z symbolami skrajnej prawicy i z napisem krew za krew. Na przedramieniu miał tatuaż w kształcie tzw. słowiańskiej swastyki. Jakub Worącow z Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego, który na co dzień bada ekstremizmy, nie podważa wyroku, ale jak mówi, ubiór miał tu być symbolem.
6: Jeżeli ktoś ma taki tatuaż i akurat to zakłada do sądu, to dla mnie to nie jest przypadek.
4: Wyrok uniewinniający nie jest prawomocny.
2: Przed Sejmem protestowali wczoraj pracownicy akademiccy, którzy domagają się zwiększenia finansowania polskiej nauki i wyższych pensji. To profesorowie, doktorzy i adiunkci z całej Polski.
7: Żądamy od władz działań teraz i żądamy planu na naukę.
8: Model rozwoju naszego kraju się skończył. To już nie jest tania siła robocza, to już nie są inwestycje z zagranicy. My mamy mieć suwerenne technologie, więc jeżeli nie docenimy roli nauki w rozwoju kraju, to jest po nas. To nie będziemy w G20 jak teraz, tylko będziemy w G50, bez własnych suwerennych technologii.
2: Główny postulat to zapewnienie 3% PKB dla polskiej nauki. Przez lata można było go obejrzeć zaledwie 2 razy. Obraz Japonka Józefa Pankiewicza, dotychczas ukryty w prywatnej kolekcji, trafi na aukcję w Warszawie. Jest teraz moda na tego artystę, mówi Tomasz Dziewicki z Desa Unicum.
9: W marcu padł dotychczasowy rekord. 3 100 tysięcy złotych pod młotkiem na obraz Domy w Madrycie. I na tej fali pokazujemy Japonkę, która jest obrazem zupełnie unikatowym.
2: Do 18 czerwca, czyli do aukcji, Japonkę Pankiewicza można oglądać bezpłatnie.
0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
10: Błażej Kulesza, zapraszam. We Wrocławiu dziś rozpoczyna zgrupowanie piłkarska reprezentacja Polski, która przygotowuje się do 2 meczów towarzyskich. Biało-czerwoni w niedzielę zagrają z Ukrainą we Wrocławiu, w środę w Warszawie podejmą Nigerię. Wiceliderka światowego rankingu tenisistek Jelena Rybakina za burtą French Open. Od sensacji do sensacji kroczy też Argentynka Solana Sierra. Najpierw wyeliminowała Emme Raducanu, a teraz Jasmine Paolini. Bez niespodzianek za to u panów w trzeciej rundzie są Serb Novak Djokovic i Norwek Kasper Ruud.
0: Pogoda.
1: Sporo słońca dzisiaj będzie. Na północnym wschodzie i częściowo wschodzie miejscami jednak przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Na termometrach w ciągu dnia od 15 stopni na Półwyspie Helskim, przez 18 stopni w centrum do 22 stopni na południowym zachodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hektopaskali i będzie rosło.
0: Pogodny poranek, Radia Pogoda.
11: 5 minut po 9. Dzień dobry, witamy Państwa.
1: Zygmunt Heizer
11: i Michał Pierzchała. Przypominamy, jest czwartek, 28 dzień maja, 148 dzień roku. Dziś imieniny obchodzą Emil, Ignacy, Justyna, Wiktor i mamy Światowy Dzień Hamburgera.
1: I kto wie, czy nie uczcimy dzisiaj właśnie podczas obiadu tego dnia. Natomiast wcześniej, w pogodnym poranku, za moment wracamy do ruchu, do aktywności, bo Państwo nas zaskakują tym, właściwie opowieściami swoimi, co Państwo robią, żeby właśnie być ciągle w ruchu. Dla zdrowia. 6 po 9.

0: Pogody, poranek w Radiu Pogoda, 13 minut po godzinie 9. Ja gram w siatkówkę plażową. A państwo co robią dla swojego zdrowia? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, tu Stanisław z Warszawy.
2: Witamy.
1: Ja w wieku 76 lat dużo chodzę, codziennie ponad 20 do 30 tysięcy kroków.
2: Wow.
1: Też często wyjeżdżam w góry, może nie te wysokie bardzo, ale te Poślenica, Śnieżka, Łysica, Święty Krzyż i tym podobnie. No w ogóle lubię, bardzo dużo się poruszam.
2: 22 444 4004. Czekamy na kolejne informacje od państwa. A tutaj naszemu słuchaczowi ja w ogóle chciałem pogratulować, bo ja wiem, co to znaczy 20-30 tysięcy kroków. Jak mnie rodzina na wakacjach czasem przegoni po mieście i potem pokazują 30 tysięcy kroków, ja nóg nie czuję. A tu widzę, że pan regularnie normalnie to robi.
0: No i widzisz, jak
2: szacunek,
0: się tak chodzi,
2: naprawdę,
0: to można do czegoś dojść. Do lepszego samopoczucia i zdrowia.

0: Wtorny poranek w Radiu Pogoda, 9:19 na zegarze. Mamy kolejne telefony w sprawie aktywności przeróżnych sportowych dla zdrowia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, z tej strony Magdalena. Otóż ja od kilku lat systematycznie, prawie codziennie gimnastykuję się po prostu w domu. Mam taki swój cały zestaw ćwiczeń, który wydaje mi się dobrze mi robi. Robię to chętnie słuchając przy tym piosenek, melodii emitowanych przez Radio Pogoda. One mi w tym pomagają. Nawet zachęcają mnie do przedłużenia ćwiczeń. I te ćwiczenia fizyczne, ta zwykła gimnastyka w jakiś sposób już mnie uzależniła od siebie. Ja się po prostu dużo lepiej czuję i fizycznie, i psychicznie. Polecam wszystkim.
2: Wielka Brytania. Naukowcy przeprowadzili zakrojone na szeroką skalę badania dotyczące tego, która forma aktywności fizycznej służy najbardziej osobom po 60. I okazało się, że jest to gimnastyka, a konkretnie tai chi. Czyli chińska gimnastyka polegająca głównie na dosyć powolnych ruchach, rozciąganiu się, wzmacnianiu poczucia równowagi. Także polecamy Państwu tę formę, warto się z tym zapoznać.
0: A za chwilę piosenka, przy której tai chi i w ogóle gimnastykę można robić, bo w tempie takim, wydaje mi się, umiarkowanym. Bella Belladonna.

0: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
5: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
6: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
7: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań M1, ulica Szwajcarska 14.
8: Została ostatnia reklama.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda, jest 9:31. Już teraz zapraszamy Państwa na godzinę 18:00.
1: A zaprosi z autorka Alei Sław, czyli Tamara Pawlik-Lipska.
2: Dzień dobry. Dzień dobry. Od przedstawienia mojego gościa zacznę nieco zagadkowo, bo opiszę wam, co robi mój gość. Otóż grał z Violettą Villas. Czy już państwo wiedzą, kto to? Jeśli jeszcze nie, a zakładam, że większość już tak, no to jeszcze druga podpowiedź. Bardzo dobrze tego muzyka, kompozytora i pianistę kojarzą państwo z programu Śpiewające Fortepiany. Czesław Majewski, pianista, dzisiaj będzie moim i państwa gościem w Alei Sław. Po godzinie 18:00. Zapraszam bardzo serdecznie.
0: Spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie. My również zapraszamy.

0: Tak, tak, tak. Idealna piosenka na wszelkie ruchy. Tutaj Zygmunt na krześle różne wygibasy wyczyniał. Nie, bardzo nie, zdrowo.
1: Rzuciło mną do góry na dźwięk tych świdrów.
0: Tak, ależ mamy informację, że jeszcze miesiąc już powinien być spokój, także widać koniec.
1: No ale wracamy do tematu Państwa aktywności. Telefonów było mnóstwo, to tylko część z nich.
2: Uwielbiam sport, uprawiam triatlon.
3: Chodzę na basen. Staram się 2 razy w tygodniu, na 2-3 godziny.
0: Pięknie.
3: Mam psa, któremu poświęcam od godziny do 1,5 spacerów. Ja już 1187 dzień robię 7000 kroków dziennie.
4: Tańczę 2 razy w tygodniu i bardzo dobrze się czuję.
1: Świetnie, gratulujemy. Proszę Państwa, każda forma aktywności jest dobra dla naszego zdrowia. Proszę o tym pamiętać.
5: Autopromocja.
6: Masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
5: Autopromocja. Reklama.
7: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
8: Zaprawy?
7: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
8: No, dobrej jakości.
7: A jaka?
8: No, niedroga.
7: I dokąd po nią pojedziemy?
8: Do Bricomana.
9: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
11: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
10: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
12: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.

0: 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt. Nie tylko lody. I nie tylko Lego. Specjalne wydanie akcji bonus z okazji Dnia Dziecka. To prawdziwa moc dodatkowych korzyści. 30 maja w Centrum Handlowym Auchan Spadzim punkty można wymienić promocyjnie na nagrody. Lego Friends albo karty podarunkowe. A każdy, kto dołączy 30 maja do programu, otrzyma voucher na darmowe lody. Centrum Handlowe Auchan Spadzim. auchanspadzim.com.pl.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Szukacie fajnej przygody na Dzień Dziecka? Na mój nos! Wszystkie tropy prowadzą do Avenidy!
5: Dzień Dziecka w Avenidzie! Baw się z Psim Patrolem! Już w ten piątek i sobotę od 10 do 18!
4: Będą interaktywne gry, tańce, policyjne zagadki, balonowe zoo i pstrykanie fotek! Podejmuj wyzwania i zostań bohaterem!
6: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
7: I twoje też!
5: 3, 2, 1! Misja Ruch, czas start!
8: Wystartuj po zdrowie i wspaniałą przygodę z Poznań Plaza.
5: Dwa dni radości i kreatywnej zabawy.
8: Już w sobotę 30 maja i w poniedziałek 1 czerwca. Emocjonujące sportowe wyzwania i niespodzianki. Kreatywne warsztaty i bezpłatny serwis rowerowy.
5: Misja Ruch. Dzień Dziecka w Poznań Plaza.
9: Poznań Plaza.
10: Została ostatnia reklama.
11: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.

Jeszcze się nie zaczął taniec, choć orkiestra smyki stroi.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 10 minut, godzina 10. Jest już Wojtek Babiarczyk.
1: Jest już. Dobry, Wojtku. Dzień dobry, witam panowie,
0: ulubione
1: witam panie.
0: Twoje dyscypliny sportu, z tego co wiem, to bieg po korytarzu i wchodzenie po schodach.
1: I jeszcze jeden, taki mam bieg czasami z sofy do lodówki.
2: A w drugą stronę?
1: Ciężko, już się robi ciężko bardzo, pod górkę.
0: Co u ciebie w programie?
1: Dziś będzie troszkę słodyczy, chciałbym wlać przez głośniki Radia Pogoda. Będzie o truskawkach, ale więcej nic nie będę zdradzał.
2: A te słodycze są truskawkami?
1: Tak, dla mnie tak.
0: A teraz już się słodkie zaczynają.
2: Tak, bo jadłem tydzień temu, to jeszcze nie do końca były, no to fantastycznie.
1: Z tego co widzę, czasami to kolega sobie dosładza te truskawki.
2: Że ja?
1: No.
2: A ja jeszcze śmietany też dolewam.
1: No jej.
2: Ja trzy w jednym, inaczej nie da rady.
0: Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Michał Pieszchała.
2: Jacek Budkajzer.
0: Do usłyszenia.

0: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
1: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
2: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Szukacie fajnej przygody na Dzień Dziecka? Na mój nos! Wszystkie tropy prowadzą do Avenidy!
4: Dzień Dziecka w Avenidzie. Baw się z psim patrolem. Już w ten piątek i sobotę od 10 do 18.
3: Będą interaktywne gry, tańce, policyjne zagadki, balonowe zoo i pstrykanie fotek. Podejmuj wyzwania i zostań bohaterem!
5: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
6: I twoje też!
7: 3, 2, 1! Misja Ruch, czas start!
8: Wystartuj po zdrowie i wspaniałą przygodę z Poznań Plaza.
7: Dwa dni radości i kreatywnej zabawy.
8: Już w sobotę 30 maja i w poniedziałek 1 czerwca. Emocjonujące sportowe wyzwania i niespodzianki. Kreatywne warsztaty i bezpłatny serwis rowerowy.
7: Misja Ruch. Dzień Dziecka w Poznań Plaza.
9: Poznań Plaza.
10: Została ostatnia reklama.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Reklama.
14: Panie i panowie, z wielką przyjemnością zaczynamy wspólnie to czwartkowe przedpołudnie z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Na zegarach 10:00 już za moment Hanna Banaszak, a także Frank Sinatra. A na razie zapraszam państwa na wiadomości.
10: Wiadomości z Poznania.
15: Urszula Salamon, zapraszam. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców ani środowiska po pożarze w Obornikach. W ogniu stanęła hala, w której były dwie linie produkcyjne nowoczesnej synkowni. Wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabiś-Szulc uspokaja.
16: Pożar nie zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców tutaj Obornik, mieszkańców Wielkopolski, ale nie zagraża również środowisku.
15: Strażacy opanowali już pożar. Przenosimy się do Krotoszyna. Wczoraj pikietowali tam pracownicy sklepów Dino. Związkowcy zapowiadają kolejne protesty. Mogą się odbyć już w czerwcu. Pracownicy domagają się podwyżek i zwiększenia zatrudnienia. Na koniec ważne informacje dla kierowców. Jutro rozpoczną się prace na skrzyżowaniu Dmowskiego i Krauthofera w Poznaniu. Ruch pieszych zostanie ograniczony, a na skrzyżowaniu będą wygrodzenia. Możliwe jest ręczne sterowanie ruchem. Prace mają potrwać około 10 tygodni. Kolejne informacje za godzinę. Opowiemy wtedy o programie Zielona Retencja w Poznaniu. Zapraszam.
10: Radio Pogoda 103,4 FM. Pogoda w Poznaniu.
15: 16 stopni wskazują aktualnie termometry w Poznaniu. Temperatura wzrośnie dzisiaj maksymalnie do 21. Będzie też słonecznie. Chmury pojawią się na chwilę nad Poznaniem, ale padać dzisiaj nie powinno. Deszczu nie spodziewajcie się także w piątek. Ciśnienie jest wysokie, a wiatr słaby, miejscami umiarkowany. Jakość powietrza jest bardzo dobra.
10: Radio Pogoda 103,4 FM.
14: To już prawie 2 minuty po godzinie 10:00. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się państwu jak co dzień i zapraszam gorąco na to czwartkowe spotkanie z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Do 14:00 będę miał dla państwa cały ocean tych wyjątkowych piosenek i to polskich i zagranicznych. No, a dzisiaj troszkę o truskawkach porozmawiamy, ale o tym już za moment. A na dobry początek pogoda, ducha i Hanna Banaszak.

Zbigniew Wodecki, rzuć to wszystko, co złe i wyjedź w Bieszczady, albo nad jeziora, albo gdzieś nad piękny polski Bałtyk. 12 minut po godzinie 10. Drodzy Państwo, tu i ówdzie już pojawiły się pierwsze truskawki, to te polskie, nie zagraniczne. Niektóre są słodkie, niektóre jeszcze mniej słodkie. No właśnie, jak Państwo je przygotowują, gdzie je Państwo dodają? Bo okazuje się, że niektórzy szefowie kuchni potrafią truskawki dodać także do sosów, które później wędrują, czy to do drobiu, czy to na przykład do dziczyzny. A więc czekam na Państwa kulinarne przepisy związane z truskawkami. Nie tylko truskawki jedzone ze śmietaną, czy też z cukrem, ale inne zastosowania, gdzie Państwo je dodają i jak przyrządzają truskawki. Choć są tacy, którzy twierdzą, że te najlepsze i najsłodsze truskawki dopiero przed nami, czyli w drugiej połowie czerwca. 22 444 40 04. Czekam na Państwa wyjątkowe kulinarne odkrycia związane z truskawkami. Jak je przyrządzić, gdzie je dodać, gdzie będą najlepszym takim przysmakiem, czy to do drugiego dania, czy to może do deseru, a może do całkiem innego. Na przykład niektórzy potrafią, bo znam takich, którzy szynkę parmeńską przygryzają truskawkami. 22 444 40 04. A w Radiu Pogoda teraz Halina Frąckowiak.

Elvis Presley w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie, a już za moment piosenka, która, przyznam się Państwu szczerze, chodziła za mną dzisiaj od samego rana. To jest taka pozytywna piosenka, która idealnie nakręca każdy poranek i sprawia, że nawet kiedy za oknami mamy taki pochmurny i deszczowy, nawet burzowy dzień, to gdzieś tam na horyzoncie przy tej piosence widać promienie słońca. Są Państwo ciekawi, co to będzie za piosenka, to proszę koniecznie zostać z Radiem Pogoda. Radio

0: to promocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do czwartku tylko z aplikacją Biedronka banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach.

0: Nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Nowa część kolekcji odzieżowej Kolejorza, celebrująca słynny ruch Dudę Poznań. Wysokiej jakości bluzy i koszulki z odświeżonymi wzorami, które nawiązują między innymi do słynnego zwycięstwa z Manchesterem City i niezapomnianych europejskich wieczorów w historii Dumy Wielkopolski. Cała kolekcja dostępna jest we wszystkich stacjach Kolejorz w Poznaniu oraz na sklep lechpoznań.pl.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Została ostatnia reklama.
9: ZUS, podatki, czynsz, konto.
10: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
9: Ty nie?
10: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
9: Płacą ci? Dużo?
10: 4000 się uzbierało.
9: No żartujesz.
11: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Dziernika 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.

0: Ależ to magiczne dźwięki w czwartkowe przedpołudnie w radiu Pogoda. Anna Germana w oryginalnej wykonaniu. Ten przebój zaśpiewała po raz pierwszy w 1962 roku Helena Majdaniec. Za 26 minut będzie 11:00, tu radio Pogoda. Dzisiaj rozmawiamy o truskawkach. Drodzy Państwo, jedna szklanka owoców pokrywa 100% dziennego zapotrzebowania na witaminę C, a Państwo dzwonicie pod 22 444 40 04. No i opowiadacie nam Państwo, jak można te słodkie owoce przyrządzić i do czego. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Odnośnie truskawek, to oczywiście w ostatnich dniach pojawiły się bardzo słodkie. Natomiast ja często z truchą robimy taką sałatkę wylewana pierś kurczaka, truskawki, feta, mix sałatu, jak ktoś woli jakąś konkretną odmianę, to sałata dowolna, czerwona cebula, oliwa z oliwek oczywiście, troszkę miodu, troszkę cytryny, znaczy miód jest niekoniecznie, jeżeli truskawki są bardzo słodkie. Tuli, pieprz, wszystko ładnie wymieszać i na te dni takie jako nawet w formie takiego lekkiego obiadu, to jak najbardziej polecam. Pozdrawiam serdecznie, Ewa z Dusznik.
0: Bardzo gorąco dziękujemy Pani Ewo za ten przepis. No i nie ukrywam, że czekam na kolejne Państwa przepisy, jak można przerobić, gdzie można zastosować ten słodki owoc, czyli truskawkę. 22 444 40 04. No a teraz zespół Pod Budą.

0: czwartkowe przedpołudnie w Radiu Pogoda. Króluje nam truskawka, która pomaga obniżyć ciśnienie krwi i zapobiega odkładaniu się złego cholesterolu. Czekam na Państwa także przepisy związane z tym owocem. Jak można przyrządzić? Niektórzy, jak wspomniałem, dodają do sosów truskawkę. Niektórzy także przygryzają ją z szynką parmeńską zamiast melona. Podobno jest wyśmienita. 22 444 40 04. Czekam na Państwa sygnały, a już za moment Violetta Villas.
1: Reklama.
2: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
1: W drugiej alejce po prawej.
2: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
1: A, to prawda.
2: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
1: No jasne.
3: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Kastorama.
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Baranowie koło Poznania.
15: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły w Omoda JQ Grupa Bemo. Swarzędz, ulica Wrzesińska 191. www.omoda.grupabemo.pl.
16: Została ostatnia reklama.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
19: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
20: Reklama.
21: Na program zaprasza sponsor. WKRUK. Właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.

0: Na program zaprosił sponsor WKRUK, właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
1: Reklama. Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
4: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Tymczasem w salonie Filman.
7: Wolałby pan jednak inne okulary?
8: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
7: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
6: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
10: Reklama. Razem z Państwem w to czwartkowe przedpołudnie delektuję się tymi najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Już niebawem Abba i Wojciech Młynarski, a na razie 11 na zegarach, pora na wiadomości.
5: Wiadomości z Poznania.
11: Urszula Salamon, zapraszam. Wznowiono ruch kolejowy na trasie Rogoźno-Oborniki Wielkopolskie. Był zablokowany po wypadku, do którego doszło w poniedziałek na przejeździe kolejowym w Garbatce. Służby techniczne naprawiły już infrastrukturę. Tymczasem na Politechnice Poznańskiej uruchomiono komputer kwantowy. To jedno z pierwszych takich urządzeń w kraju. O jego możliwościach mówi profesor Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej.
12: Pozwala na znacznie szybsze modelowanie wielu procesów związanych z nowymi technologiami jak farmaceutyki, jak inżynieria materiałowa, jak projektowanie nowych funkcjonalnych materiałów.
11: Komputer kwantowy kosztował 10 milionów złotych. A 10 czerwca ruszy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Zielona retencja. To okazja, by otrzymać środki na inwestycje, które pomogą zatrzymać wodę w miejscu opadu. Dofinansowanie może sięgnąć 26 tysięcy złotych. Kolejne informacje za godzinę. Opowiemy w nich o juwenaliach.
5: Radio Pogoda. 103 i 4 FM.
13: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
5: Pogoda w Poznaniu.
11: Niebo nad Poznaniem aktualnie jest bezchmurne, tak będzie już do wieczora. Dużo słońca spodziewajcie się także jutro. A obecnie termometry wskazują już 18 stopni, maksymalnie temperatura wzrośnie do 22. Ciśnienie mamy wysokie i takie utrzyma się też w najbliższych dniach. Wiatr wieje umiarkowany. Słońce zajdzie w naszym mieście minutę przed 21.
5: Radio Pogoda. 103 i 4 FM.
13: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
10: To już prawie 2 minuty po godzinie 11. Czwartkowe przedpołudnie spędzają Państwo z Radiem Pogoda i najpiękniejszymi melodiami. Na temat numer 1 w to czwartkowe przedpołudnie to truskawki. Czekam na Państwa niezwykłe historie, także związane z truskawkami. No i czekam na te fantastyczne przepisy. Być może ktoś z Państwa skorzysta dzisiaj, na przykład robiąc obiad. 22 444 40 04. A na dobry początek kolejnej godziny w Radiu Pogoda już teraz Bakara.

0: lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.
1: Wojciech Młynarski. W co się bawić? No mogą się Państwo dzisiaj pobawić w kuchni, kulinarnie, bo w roli głównej dziś u nas gra truskawka, ta najsłodsza, ta polska z polskich pól. Podobno najlepsze są w pierwszej i drugiej połowie czerwca. 12 minut po godzinie 11, a Państwo dzwonicie pod 22 444 4004. No i opowiadają nam Państwo także niezwykłe historie z truskawką w tle. Dzień dobry.
2: Dobry panie redaktorze. Najsmaczniejszy temat pan dzisiaj wybrał, truskawki. Truskawki, szampan, to jest to. Pamiętam taki bal truskawkowy z lat 80. w Anglii. Na trasie za Londynem taka duża działka, ogłoszenie, skrzyneczka tam wisiała, furtka otwarta, zapłać 5 zł, zjedz ile potrzebujesz i weź sobie na drogę. Panie redaktorze, jakie to były wspaniałe truskawki, wspaniale dojrzałe, czyściusieńkie, bo ładnie obłożone tak słomą. No, ile zjedliśmy, to nie powiem, ale już kolacji nie jadłem. I torebki były papierowe jeszcze i Anglicy tam kilkoro było jeszcze, brali po jednej torebeczce. No, myśmy sobie po dwie takie torebki wzięli. No, było to coś wspaniałego. Smacznego dla wszystkich. Serdeczności, Waldek z Konstancina.
1: Dziękuję panie Waldku za tą historię. Może państwo mają jakąś właśnie historię z truskawką, czy też z truskawkami w tle. To bardzo proszę o telefon 22 444 4004 albo jakiś fajny przepis na dzisiejszy obiad z truskawką w tle. 22 444 4004. A w Radiu Pogoda teraz ABBA.

codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego kleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił.

Maria Kotarbska, mój chłopiec piłkę kopie. Już niebawem tej piłki będziemy mieli bardzo dużo, no bo przecież ruszają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Niestety bez naszych biało-czerwonych, ale myślę, że Państwo mają swoje ulubione zagraniczne drużyny, które będą Państwo dopingować i kibicować. 21 minut po godzinie 11:00, tu Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie. A propos nich, no to już za moment pojawi się jedna z najważniejszych piosenek lat 80. Zdzisławy Sośnickiej. Są Państwo ciekawi, o jaki to przebój chodzi? To proszę zostać koniecznie z nami.

0: autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Zapraszamy na Dzień Reportażu i spotkania z finalistami 17. edycji Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie, 30 maja od godziny 11. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
5: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder. 2+1 za grosz. Nektarynki Luzemce na przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
3: Została ostatnia reklama.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
0: Reklama.

Nie wiem jak państwo, ale ja zasłuchałem się w tej piosence Bee Gees w to czwartkowe przedpołudnie w Radiu Pogoda. A teraz tercet egzotyczny, niech nam zaśpiewa, a za moment telefony od państwa.

0: Takie piosenki sprawiają, że od razu czują się Państwo jak na egzotycznych wakacjach. Tercet egzotyczny. Za 23 minuty będzie 12. Dzisiaj Truskawka gra pierwsze skrzypce w to czwartkowe przed i zapewne popołudnie. Również Państwo dzwonią pod 22 444 40 04 no i opowiadają Państwo o swoich ulubionych daniach z Truskawką. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witam serdecznie. Odnośnie truskawek, to ja na przykład robiłam sobie taką dietę truskawkową. Biały serek, truskawki poduszone, bez cukru oczywiście, trochę jogurtu i to wymieszane i taką dietę serowo-truskawkową robiłam przez tydzień. Pozdrawiam serdecznie, Elżbieta.
0: Dziękuję Pani Elu za przepis na tą truskawkową dietę. Dietę 22 444 40 04. Czekam na kolejne Państwa sygnały. Proszę opowiedzieć nam, jak Państwo przyrządzają truskawki, a może jakaś historia niezwykła z truskawką w tle jest. 22 444 40 04. Teraz Ludmiła Warzecha w Radiu Pogoda.

0: Piosenka prosto z filmu Lata 20, Lata 30, to był 84 rok, a takich niezapomnianych filmowo-serialowych piosenek do godziny 14. Obiecuję Państwu jeszcze wiele takich wspomnień na pewno się pojawi. A jeszcze przed 12 u nas Truba Duża, a także Sława Przybylska.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
1: Za takie telefony kochamy poranki.
3: Jeden dobry uczynek może wywołać uśmiech u kogoś innego, czy bliskiego, czy obcego.
1: Michał Pierzchała i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
5: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Danio, tutaj jest 100-krotka.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
4: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
5: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
6: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
11: Została ostatnia reklama.
12: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama. Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Nie tylko lody. I nie tylko Lego. Specjalne wydanie akcji bonus z okazji Dnia Dziecka. To prawdziwa moc dodatkowych korzyści. 30 maja w Centrum Handlowym Auchan Spadzim punkty można wymienić promocyjnie na nagrody. Lego Friends albo karty podarunkowe. A każdy, kto dołączy 30 maja do programu, otrzyma voucher na darmowe lody. Centrum Handlowe Auchan Spadzim. auchanspadzim.com.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Reklama.
7: W samo południe słuchają Państwo najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda. Już niebawem Andrzej Dąbrowski, a także Maryla Rodowicz. No a teraz zapraszam Państwa na wiadomości do Radia Pogoda.
8: Wiadomości z Poznania.
9: Urszula Salamon, zapraszam. Zakończyła się akcja strażaków w Obornikach. Pożar w hali zakładu produkcyjnego wybuchł wczoraj. Walczyło z nim 250 strażaków. Nie było rannych, a niebezpieczne substancje nie przedostały się do warty. Policja na miejscu zdarzenia prowadzi obecnie oględziny. Politechnika Poznańska ma komputer kwantowy. To jedno z pierwszych takich urządzeń w kraju. O jego możliwościach mówi profesor Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej.
10: Projektowanie nowych, funkcjonalnych materiałów oraz może przyczyniać się do optymalizacji procesów energetycznych, finansowych.
9: Uczelnia uruchomi studia magisterskie skoncentrowane na informatyce kwantowej. A dzisiaj świętują studenci wszystkich poznańskich uczelni. Startują juwenalia. Przed nami 3 dni koncertów, nocnej zabawy pod gołym niebem oraz stref relaksu, food trucków i wydarzeń plenerowych. Wszystkie odbędą się w parku Jana Pawła II. Dzisiaj zagra m.in. Jan Rapowanie, a jutro Golec Orkiestra.
8: Radio Pogoda 103,4 FM.
1: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.
8: Pogoda w Poznaniu.
9: W Poznaniu mamy dzisiaj dużo słońca, niebo ma pozostać bezchmurne do końca dnia. Jest też ciepło, termometry już wskazują 19 stopni, temperatura wzrośnie maksymalnie do 22. Ciśnienie mamy wysokie i takie utrzyma się do wieczora. Wiatr wieje umiarkowany. Jutro też będzie słonecznie i ciepło. Słońce zajdzie w Poznaniu minutę przed 21.
8: Radio Pogoda 103,4 FM.
1: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Wita na poznańskiej Starołęce.
7: 2 minuty po godzinie 12:00 zaczynamy wspólnie to czwartkowe popołudnie z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się Państwu bardzo nisko, to jeszcze informacja dosłownie z ostatniej chwili. Nad Polską zaczyna spadać ciśnienie, a to oznaczać może, bardzo przepraszam, że będziemy senni, ale proszę teraz nie sięgać po żadną kawę, proszę nie sięgać po żadne wzmacniacze, tylko proszę dać zdecydowanie głośniej Radio Pogoda, bo mam dla Państwa piosenki z taką podwójną dawką kofeiny. Podwójne espresso, tak to nazwijmy. Na dobry początek Kasia Sobczyk, Czerwono, Czarni i O mnie się nie martw.
11: Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej.

0: Ale zrobiłem Państwu nastrój tym nagraniem. Tornero w Radiu Pogoda, najpiękniejsze melodie, 12 minut po godzinie 12. No, a my dzisiaj rozmawiamy o truskawkach i to tych polskich, z polskich pól, najsłodsze, najzdrowsze. Państwo dzwonią pod 22 444 4004. No i zdradzają nam przepisy. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Panie Wojtku, chciałam się zaprezentować z moim przepisem, z truskawkami.
0: O.
1: Jest to truskaweczka zblendowana, następnie dodaję cukier i śmietanę, kremówkę.
0: Oj.
1: I do tego najbardziej pasuje ryż na mleku na sypko. Jest to ulubiona potrawa moich dzieci i mojego męża. No i tylko nastaje sezon truskawkowy, to u nas to króluje. Dziękuję, pozdrawiam. Halinka ze Wschowy.
0: Pani Halinko, bardzo gorąco dziękuję, tylko z tym cukrem to tak proszę nie przesadzać. 22 444 4004. Czekam na Państwa kolejne kulinarne przepisy z truskawką w tle, a także niezwykłe historie, bo dzisiaj również i takie się zdarzały. 22 444 4004, a w Radiu Pogoda już teraz Ali Babki.

0: Aktorka teatralna i filmowa Barbara Ryska. Mogą ją Państwo doskonale kojarzyć z roli żony dyrektora w filmie Poszukiwany. Poszukiwana, gdzie wypowiedziała słynne zdanie: mój mąż jest z zawodu dyrektorem. A już za kilka minut w Radiu Pogoda Andrzej Dąbrowski, a także Maryla Rotowicz. Proszę zostać koniecznie z nami.
1: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na

0: 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
10: Została ostatnia reklama.
11: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Voyager, Poznań, ulica Świętego Michała 20.

0: Sing. I chciałoby się tak nucić bez końca ten wielki polski przebój, który wykonywała Maryla Rodowicz. Za 29 minut będzie 13, a dziś truskawka w Radiu Pogoda gra. Pierwsze skrzypce państwa dzwonią pod 22 444 4004. No i zdradzają nam swoje kulinarne przepisy. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry. U mnie w kuchni absolutnym hitem w okresie truskawkowym jest placek drożdżowy z truskawką, na to kruszonka na maśle, no i po upieczeniu delikatny lukier. Pozdrawiam.
0: Ale pani nam zrobiła smaka, szczególnie z tą kruszonką. 22 444 4004. Czekam na państwa kolejne kulinarne przepisy, gdzie truskawka gra główną rolę. No i czekam także na państwa niezwykłe historie z truskawką w tle. 22 444 4004. No a teraz Louis Armstrong.

0: Lubię Państwa zaskakiwać takimi piosenkami prosto z polskich filmów. Edyta Geppert, Szukaj mnie, to z pierwszej części filmu Kogel Mogel. Za 22 minuty będzie pierwsza, no to już za moment między innymi pojawi się Jan Wojdak i Wawele, pojawi się także Danuta Rin. Proszę zatem koniecznie zostać z Radiem Pogoda.
1: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór, to energia, to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
3: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A
5: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 1,99 zł, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Tymczasem w salonie Filman.
15: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
13: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
14: Jesteśmy po Twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
17: Została ostatnia reklama.
18: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
2: Kocham.
1: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
2: To łatwo powiedzieć.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Znowu lecicie?
8: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: Została ostatnia reklama.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
0: Reklama.
12: Wiosenne popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Już niebawem Stan Borys i Seweryn Krajewski. A na razie 13. Zapraszam Państwa na wiadomości.
13: Śmiertelny wypadek z udziałem hulajnóg w Kutnie. Po upałach wracają przymrozki, powiemy gdzie. Jesteśmy bogatsi, a przynajmniej tak wynika z oficjalnych danych.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.00.
13: Marcin Krzemiński. Śmiertelny wypadek z udziałem hulajnóg elektrycznych w Kutnie. Do zdarzenia doszło wczoraj na ścieżce rowerowej zwanej Zieloną Osią. 52-latek podczas manewru skrętu zderzył się hulajnogą z jadącym również takim pojazdem 15-latkiem.
15: W wyniku zdarzenia starszy z uczestników doznał bardzo poważnych obrażeń. W stanie ciężkim, nieprzytomny został przetransportowany do szpitala. Pomimo udzielonej pomocy medycznej jego życia nie udało się uratować.
13: Mówi młodszy aspirant Katarzyna Wasiak z Policji w Kutnie, która pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku. To z pewnością Was zaskoczy. Dopiero co mieliśmy ostrzeżenia przed upałami, teraz wracają nocne przymrozki. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 8 województw. To pas biegnący od Wejherowa przez Grudziądz, Konin i Łódź po Kielce. Do tego zimno może być na południu Małopolski i Podkarpacia. W nocy i nad ranem przy gruncie mogą być minus 2 stopnie. Maksymalne ceny paliw jutro znów w dół. Najwięcej potanieje olej napędowy o 20 groszy. Za jego litr maksymalnie zapłacimy 6 zł 37 groszy. Litr benzyny 95 nie będzie mógł kosztować więcej niż 6,16. To 15 groszy mniej niż dziś. 13 groszy w dół z kolei 98 do 6 zł 73 groszy. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej złożył w prokuraturze kolejne zawiadomienia w sprawie publikacji w internecie zdjęć arkuszy maturalnych. Dotyczy arkuszy z biologii, geografii, fizyki, informatyki, historii, WOS-u oraz języka polskiego i matematyki na poziomie rozszerzonym. Pojawiły się one na portalu X tuż po rozpoczęciu egzaminów. Ukraiński parlament ratyfikował umowę kredytową z Unią Europejską, która tworzy ramy prawne pozyskania części z 90 miliardów euro pożyczki na potrzeby gospodarcze i obronne. Dzięki tej decyzji ponad 16,5 miliarda euro z Brukseli zasili już w tym roku ukraiński budżet. Część pochodzi z unijnego mechanizmu wspierającego odbudowę i modernizację Ukrainy oraz jej przygotowania do członkostwa w Unii Europejskiej. Jesteśmy bogaci. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w zeszłym roku wzrósł dochód rozporządzalny, czyli to, co zostaje nam w kieszeni po opłaceniu podatków i składek. Na osobę to było 3,5 tysiąca złotych, czyli o ponad 300 złotych więcej niż w 2024 roku, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
16: Najwięcej pieniędzy przeznaczamy na żywność i napoje bezalkoholowe. Pochłaniają one 1/4 wszystkich naszych wydatków. Ponad 19%, nieco więcej niż rok wcześniej, stanowiły wydatki na użytkowanie mieszkania lub domu i na nośniki energii.
13: W zeszłym roku miesięczne wydatki na osobę to było 2015 zł. One też wzrosły po uwzględnieniu inflacji o trochę ponad 3,5%.
14: Pogoda.
13: Maksymalnie 15 stopni na Półwyspie Helskim i w Karpatach, 18 w centrum, 22 na południowym zachodzie. Na ogół dużo słońca, tylko na północnym wschodzie i częściowo na wschodzie może się chmurzyć, może tam padać deszcz, a lokalnie niewykluczone też burze. Od czasu do czasu w większości kraju możliwe też mocne podmuchy wiatru.
12: Cztery minuty po godzinie 13. Wojtek Babiarczyk, witam Państwa raz jeszcze bardzo gorąco, no i zapraszam na kolejną godzinę tego czwartkowego popołudnia w Radiu Pogoda. Już za moment Seweryn Krajewski, no a teraz zabieramy Państwa do Katalonii. O niej między innymi już teraz wyśpiewa Wiesława Frejmanówna.
17: Cichnie gwardia.

0: Piosenka prosto z serialu Jan Serce, gdzie genialnie zagrał Jana Serce właśnie Kazimierz Kaczor. No a to był Seweryn Krajewski. 11 minut po godzinie 13. Tu Radio Pogoda z najpiękniejszymi melodiami, a Państwo cały czas dzwonicie pod 22 444 4004 i zdradzają nam swoje przepisy z truskawką w tle. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kochana Radio Pogoda. Ja podaję przepis na koktajl truskawkowy.
0: O.
1: Zdrowy i pożywny.
0: Słuchamy.
1: 1 litr jogurtu, taka jedna łyżka stołowa nasionek chia, odstawić tak na 4-5 godzin i później zblendować truskawki i dodać ten jogurcik. Piechota, smacznego życzę. Proszę.

0: jutro, drodzy Państwo, takiej muzyki na pewno nie zabraknie w radiu. Pogoda po godzinie 18 rusza potańcówka, no i dużo takich tanecznych piosenek z lat 50., 60. i 70. To był Chubby Checker. 18 minut po godzinie 13, drodzy Państwo, tak okiem kamery internetowej teraz spoglądam na plażę w Mielnie. No, może mnóstwo wczasowiczów to za dużo powiedziane, ale kilka osób nawet rozstawiło, drodzy Państwo, parawany. Piękna pogoda, mewy nad głowami zapewne wczasowiczów pięknie fruwają. Temperatura wody nie sprawdziłem, ale wiem jedno, że temperatura powietrza zaledwie 15 stopni, ale to nie odstrasza wczasowiczów, żeby już nad polskim Bałtykiem opalać się i zażywać jodu. To za moment też Państwo poczują ten powiew takiego przyjemnego wiatru, który wieje od morza. Stan Borys, bizony i spacer dziką plażą już za moment w Radiu Pogoda. Zatem proszę zostać koniecznie z nami.
1: Radio Pogoda.

0: polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie, tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
6: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
7: Została ostatnia reklama.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.

Hanna Jantar w Radiu Pogoda. Pogoda to są niezapomniane, drodzy Państwo, melodie. 29 minut po godzinie 13, na już po godzinie 14 przywita Państwa Monika Tarka i pojawi się Państwa ulubiony popołudniowy konkurs. Wiem o tym doskonale, bo nasz telefon wtedy rozgrzewa się do czerwoności. Ani tak, ani nie, tak nazywa się nasza zabawa. Do wygrania dziś m.in. nasz piękny niebieski kubek Radia Pogoda, a nagroda główna to książka Jacka Laskowskiego Dawno temu na Mundialu, czyli Jak odkrywałem Amerykę. 22 444 40 04. Proszę ten numer sobie zapamiętać, zapisać, bo na pewno będzie Państwu potrzebny w zabawie. Ani tak, ani nie. 5 pytań, 30 sekund. Nie mogą Państwo tylko w odpowiedzi użyć słowa tak albo słowa nie. To nie koniec niespodzianek. O tych jeszcze większych opowie Państwu na pewno Monika Tarka parę minut po godzinie 14. No, a teraz w Radiu Pogoda Michał Bajor, a zaraz potem słynna czwórka z Liverpoolu, czyli Beatlesi.

Beatlesi w to czwartkowe popołudnie w Radiu Pogoda. To są najpiękniejsze melodie. Za 25 minut będzie 14. Ja Państwa zapraszam także dziś do Radia Pogoda późnym wieczorem. Od 22 do 23 prezentujemy Państwu powieść Radia Pogoda. W tym tygodniu mogą się Państwo delektować powieścią Hrabia Monte Cristo. No, czyta powieść jak zawsze Wojciech Masiak. Na to spotkanie gorąco Państwa zapraszam. Od 22 do 23 to taka świetna lektura przed snem. A u nas jeszcze przed 14 między innymi śpiewająca aktorka, to będzie Barbara Streisand. No i pojawi się także Olgierd Buczek. Proszę zostać koniecznie z Radiem Pogoda.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest, 100-krotka.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik. Nie tylko lody. I nie tylko Lego. Specjalne wydanie akcji bonus z okazji Dnia Dziecka. To prawdziwa moc dodatkowych korzyści. 30 maja w Centrum Handlowym Auchan Swadzim punkty można wymienić promocyjnie na nagrody. Lego Friends albo karty podarunkowe. A każdy, kto dołączy 30 maja do programu, otrzyma voucher na darmowe lody. Centrum Handlowe Auchan Swadzim. auchanswadzim.com.pl.
3: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabaty na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja. Obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
4: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Została ostatnia reklama.
10: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.

Bardzo dziko i puszczańsko pozdrawiam słuchaczki i słuchaczy Radia Pogoda. Najlepszego z Puszczy Białowieskiej, Adam Bajrak.

0: autopromocja.
1: Za takie telefony kochamy poranki.
2: Jeden dobry uczynek może wywołać uśmiech u kogoś innego, czy bliskiego, czy obcego.
1: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex. Kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
4: Jeśli chcesz dobrze spać...

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Została ostatnia reklama.
3: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
4: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
5: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Reklama.
7: Na program zaprasza sponsor WKRUK. Właściciel sklepu internetowego wkruk.pl.
8: Słuchają Państwo Radia Pogoda, a my za chwilę zaczynamy czwartkowe pogodne popołudnie. Zaczniemy od piosenki Tych lat nie odda nikt Ireny Santor, ale będzie też trochę włoskich muzycznych klimatów. Ale zanim do tego przejdziemy, czas na najnowsze wiadomości. Jest 14.
9: Pierwsze umowy na zakupy finansowane z Safe podpisane. Trwa ustalanie, jak doszło do pożaru ocynkowni w Obornikach. Rzym nadal hitem wśród Polaków na długi czerwcowy weekend.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
9: Marcin Krzemiński. Do polskich firm płynie strumień pieniędzy. Pierwsze umowy w ramach SAFE podpisane. Polska jest największym beneficjentem unijnej pożyczki. Dostanie ponad 180 miliardów złotych, mówi premier. To dziejowa chwila, cieszy się Donald Tusk.
11: Jestem poruszony, bo mam takie poczucie, że to jest właśnie ten dzień. Ta kropka nad i rzeczywiście jest już dziś widoczna i pewna. Pieniądze europejskie na SAFE zagwarantowane. To jest 180 miliardów na polską gospodarkę, polską obronność, polskie wojsko. To jest coś absolutnie bez precedensu. Możemy mówić naprawdę o takiej dziejowej chwili dzisiaj.
9: Z pieniędzy SAFE będzie korzystać 10 tysięcy firm działających w Polsce. Wśród nich są m.in. Huta w Stalowej Woli i Stocznia Gdańska. Niepokojące doniesienia ze Szwajcarii. 3 kobiety ranne w wyniku ataku nożownika na stacji kolejowej Winterthur niedaleko Zurichu. Domniemany sprawca został zatrzymany przez policję. To 31-letni Szwajcar. Poszkodowane trafiły do szpitala. W mediach także społecznościowych pojawiła się informacja, że napastnik krzyczał Allahu Akbar, czyli Bóg jest wielki. Policja na razie informuje, że bada motywy ataku. Wciąż trwa ustalanie przyczyn wczorajszego pożaru w podpoznańskich Obornikach. Na miejscu spalonej ocynkowni od rana policja prowadziła oględziny. 2 zastępy strażaków przez całą noc pilnowały pogorzeliska, mówi aspirant Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
12: Sprawdzaliśmy, czy na pewno w wyniku jakiegoś wiatru miejscowego nie wzniecił się z powrotem ten ogień. Wody popożarowe zebrane do zbiorników zostały przekazane właścicielowi do dalszej utylizacji.
9: Dzięki temu nie doszło do skażenia gleby i pobliskiej rzeki Warty. Spaleniu uległa hala o powierzchni 5000 metrów kwadratowych. W środku doszło do wycieku groźnych kwasów. Budynek w większości się zawalił. Straty zostały wstępnie oszacowane na 50 milionów złotych. Towarzyski mecz między Krakowią i FC Sevillą będzie głównym punktem obchodów jubileuszu 120-lecia powstania krakowskiego klubu. Spotkanie odbędzie się 19 lipca o 16 na stadionie Pasów. Rzym to wciąż od lat najchętniej wybierane miejsce na wyjazd w długi czerwcowy weekend. Tuż za nim Polacy chętnie wybierają Alicante, Paryż, Mediolan, Londyn i Maltę. W Boże Ciało chętnie wyjeżdżamy też w Polskę. Na najchętniej nad morze, mówi Eugeniusz Triason z travellist.pl.
13: Wśród najchętniej wybieranych kierunków są Kołobrzeg, Gdańsk, Międzyzdroje, Mielno i Świnoujście. Drugim najważniejszym kierunkiem na czerwcówkę pozostają góry, odpowiadające za około 1/3 zarezerwowanych pobytów. Popularne są zarówno miejscowości w Tatrach i na Podhalu, jak i w Sudetach czy Beskidach.
9: Coraz częściej wolimy też nieco dłuższe wyjazdy, między innymi 6-dniowe, oraz rezerwujemy je z około 2-miesięcznym wyprzedzeniem. Z analiz rynku wynika, że noclegi nad morzem są teraz tańsze o około 4%, natomiast w górach ceny są wyższe o 10%.
2: Pogoda.
9: Na północnym wschodzie i częściowo na wschodzie może padać deszcz, lokalnie niewykluczone też burze. Poza tym nie zabraknie słońca i nawet dość ciepło, choć już nieupalnie. Maksymalnie 15 stopni na Półwyspie Helskim, 18 w centrum, 22 na południowym zachodzie kraju.
8: Coś tam, jak Państwo słyszą, jest o przymrozkach i o niższej nieco temperaturze niż przez ostatnich kilka dni, ale i tak przecież najważniejsza jest pogoda ducha. A tą, mam nadzieję, będziemy podnosić dzięki najpiękniejszym melodiom z Radia Pogoda. Będzie też oczywiście w dzisiejszym popołudniu, o czym Wojtek już wspominał, konkurs Ani tak, ani nie. Będzie też klub pogodnych ludzi, więc zapraszam serdecznie. Witam gorąco.
6: Dzwonię z Gdańska. Kłania się Marian, obrońca Żurawi. Pozdrowienia dla całej ekipy i wszystkich słuchających.
8: Dziękujemy pięknie. Tradycyjne pozdrowienia od Państwa, jak zwykle, na początek pogodnego popołudnia.
2: Na pogodne popołudnie z Radiem Pogoda zaprasza Monika Tarka.

Jestem Włochem, śpiewał Toto Cotugno, takim Włochem prawdziwym, i śpiewał o jedzeniu spaghetti al dente i o piciu kawy ristretto. No i jak tu nie myśleć o jedzeniu, proszę Państwa, jak się słyszy takie piosenki. Chociaż dzisiaj raczej króluje kuchnia amerykańska, bo dzisiaj Światowy Dzień Hamburgera, obchodzony właśnie na całym świecie. A cały świat zajada się hamburgerami. Zaczęło się od niemieckiego miasta Hamburg, więc to wcale nie w Stanach Zjednoczonych. To siekane mięso wołowe w formie takich kotletów było popularne tylko najpierw w porcie w Hamburgu, no i właśnie stamtąd, z tego portu, zawędrowało do Stanów Zjednoczonych. I tam, proszę Państwa, pewien garncarz, ale i kucharz, który miał na nazwisko Fletcher i prowadził bar w Teksasie, zaproponował swoim gościom taki właśnie kotlet na grzance z sałatą, musztardą i majonezem. No i tak zaczęła się historia hamburgerów. No a oczywiście Amerykanie jedzą ich mnóstwo. Każdy Amerykanin przeważnie 3 razy w tygodniu sięga po takiego hamburgera, ale popularne są też w Bangladeszu.

0: jutro przecież też jest dzień, tak mawiała Scarlett O'Hara, pomyślę o tym jutro. Jutro jest nowy dzień. Jeżeli dziś nie widzę sposobu, w końcu na pewno go znajdę. Może właśnie jutro. Taki optymizm, mam nadzieję, Państwu też towarzyszy. A za kilka minut Zbigniew Wodecki zacznie od Bacha. Posłuchamy też grupy The Equals, Baby Comeback. No a ja pytam się Państwa o 14.18. Co dzisiaj u Was na obiad? Czy hamburger w związku z dzisiejszym świętem? 22 444 4004. To jest nasz numer telefonu.
1: Radio Pogoda.

0: Na program zaprosił sponsor WKRUK, właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
1: Autopromocja.
2: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu, poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
4: Zapraszamy na Dzień Reportażu i spotkania z finalistami 17. edycji Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie, 30 maja od godziny 11. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Nowa część kolekcji odzieżowej Kolejorza, celebrująca słynny ruch Dudę Poznań. Wysokiej jakości bluzy i koszulki z odświeżonymi wzorami, które nawiązują między innymi do słynnego zwycięstwa z Manchesterem City i niezapomnianych europejskich wieczorów w historii Dumy Wielkopolski. Cała kolekcja dostępna jest we wszystkich stacjach Kolejorz w Poznaniu oraz na sklep lechpoznań.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2+1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Została ostatnia reklama.
11: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to 3 sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.

0: The Equals, Baby Come Back. No to wracamy, proszę Państwa, do pory obiadowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja w sprawie obiadku, więc ja tego nie przeczuwałam, że Państwo o hamburgerach będziecie mówić, bo ja właśnie robię polskie hamburgerki. Proszę posłuchać, jak skrzypią.
0: Ja tutaj
1: się pieką na patelni. No, ziemniaczki kupiłam się niby polskie młode, no ale młode. No i bocineczka. Także, a kompot, bo bez kompotu to nie ma obiadu. Także mnie już ślinka cieknie, na samą myśl, że się zasiadam do stołu, a Państwu życzę smacznego, bo do nowej huty.
0: Dziękuję i nawzajem. Smacznego oczywiście. Kolejny telefon od Was.
2: A ja dzisiaj, Pani Moniczko, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Stawiam na kotlet, w który w razie czego będę mógł wtulić twarz. Schabowy, panierowany. W razie czego, zapyta Pani. Na przykład w razie porażki Huberta Hurkacza, rozgrywającego teraz mecz w ramach French Open. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. No to mamy, jak Państwo słyszą, kotletowo-hamburgerowy czwartek. No to, no cóż, zagramy, jakby nie było, do kotleta teraz.

0: muzyczne spotkanie z zespołem Vox na antenie Radia Pogoda. Państwo dzwonią, halo, halo.
1: Dzień dobry Pani Moniko, skoro
0: dzień dobry.
1: Mam o jedzeniu, to na miastku hamburgera były kiedyś też takie plastry mortadeli moczone w jajku i obtaczane w bułce, obsmażone i też z bułką czy z dwiema kromkami chleba, jako hamburger. Życzę smacznego Pani Monice, wszystkim radiosłuchaczom i słuchaczkom Radia Pogoda. Zbyszek Zwińska-Mazowieckiego.
0: Dziękuję Panie Zbyszku, pozdrawiam. W ogóle taka bułka, czy właśnie chleb z kotletem, tak jak wspominałam, to pycha. Taki trochę smak dzieciństwa, ale do którego często bardzo wracamy. To jest takie jedno z ulubionych dań wielu Polaków, mam wrażenie. Już niedługo o tym, kiedy czujemy się lekko, czyli nie po tym, jak zjemy duży obiad, tylko po tym, jak się zakochamy, jak ta miłość sprawia, że jest nam lekko. Jackie Wilson o tym zaśpiewa już za kilka minut, ale posłuchamy też majowej piosenki Anny German. Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
4: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś?
4: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Baranowie koło Poznania.
9: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Kaufland jest fresh, fresh.
11: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
13: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Kamper spakowany? Jedziemy?
16: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
15: Znowu? Przecież już brałeś.
16: Ale działała za słabo i za krótko.
17: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
18: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: No i jak twój kręgosłup?
20: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
21: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
22: Reklama.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
21: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.

0: był właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
1: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
2: Autopromocja.
3: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
4: No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
5: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
2: Autopromocja. Reklama.
6: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Została ostatnia reklama.
13: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
14: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
13: Mów szybko, gdzie byłaś.
14: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
13: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
14: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
13: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
2: Reklama.
1: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.
3: W Radiu Pogoda trwa pogodne, czwartkowe, popołudnie, po 15:00, między innymi piosenka o mojej ulicy zespołu Pod Budą, a na razie wiadomości.
15: 8 amerykańskich żołnierzy rannych w wypadku w drodze na poligon. Jest pierwsze w Europie podejrzenie zakażenia ebolą. Pogodowa karuzela, przymrozki w Polsce, na zachodzie Europy upały.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 15:00.
15: Marcin Krzemiński. 8 amerykańskich żołnierzy rannych w wypadku ciężarówki, która wiozła ich na poligon pod Drawskiem Pomorskim. Do wypadku doszło na lokalnej drodze łączącej miejscowości Studnica i Czertyń. Pojazd zjechał z drogi i przewrócił się. Prawdopodobnie zawiniła nieostrożność kierowcy. Do szpitala w Gryficach trafiło w sumie 7 poszkodowanych. Tylko jeden ma ciężkie obrażenia transportowanego śmigłowcem. Inny z rannych został na miejscu wypadku, bo odmówił transportu karetką. Okoliczności wypadku bada Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem poznańskiej prokuratury. Jest pierwsze w Europie podejrzenie zakażenia wirusem ebola. To w Austrii. Chodzi o osobę, która kilka dni temu przyleciała do tego kraju z Ugandy. Pacjent jest obecnie w izolacji w szpitalu, informują media. Wstępne badanie krwi miało wykluczyć zakażenie ebolą, ale lekarze chcą potwierdzić wynik kolejnymi badaniami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami dla województw w północnej, centralnej i południowej części kraju. Lokalnie przy gruncie temperatura spadnie do minus 2 stopni. Ostrzeżenia, które będą obowiązywać w nocy, dotyczą województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego. Tymczasem fala upałów nad zachodnią Europą nie odpuszcza. Termometry w Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii nadal wskazują ponad 30 stopni i tak ma być jeszcze kilka dni. Odpowiada za to wyjątkowo silna jak na tę porę roku tak zwana kopuła gorąca i niesie ze sobą tragiczne skutki. W samej Hiszpanii zmarło co najmniej 36 osób.
16: Upały przychodzą teraz zdecydowanie za wcześnie. Klimat się zmienia, musimy się z tym pogodzić. Mamy tu klimatyzację, więc jest przyjemnie chłodno, ale na ulicy jest bardzo gorąco. To naprawdę nie jest normalne o tej porze roku.
15: Mówi mieszkanka środkowej Portugalii, którą też dotknęły sięgające 40 stopni upały. W Paryżu jutro prognozowane są 34 stopnie. Słońce nie powinno jednak grzać, bo mają się pojawić chmury. Szansa na deszcz jednak nieduża. A to ważne informacje w kontekście polskiego pojedynku na French Open. Jest właśnie potwierdzenie, że mecz trzeciej rundy Igi Świątek i Magdalinet odbędzie się jutro w samo południe na korcie centralnym. Okazały 120-letni dąb na ulicy Moniuszki w Bydgoszczy miał iść pod topór, bo stoi w kolizji z budową ścieżki rowerowej prowadzącej do centrum Bydgoszczy. W obronie drzewa stanęli jednak mieszkańcy i społecznicy. Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew podkreśla, że dąb przypułkowy jest dorodny i powinien być chroniony przed wycinką.
17: Też unikatowy gatunek tego drzewa, no bo to jest dąb o takim określonym kolumnowym pokroju, nie mamy ich dużo w Bydgoszczy. To drzewo też jest zdrowe, więc to naprawdę jest coś, co należy chronić, a nie niszczyć.
15: Gotowe są dwa nowe warianty przebiegu drogi rowerowej zakładające zachowanie dębu.
18: Co jest grane w Poznaniu?
19: Urszula Salamon, zapraszam. Rozpoczyna się wielkie studenckie święto. Startują Juvenalia. Przed nami 3 dni koncertów, nocnej zabawy pod gołym niebem oraz stref relaksu, food trucków i wydarzeń plenerowych. Wszystkie odbywają się w parku Jana Pawła II na Wildzie. Dzisiaj zagra m.in. Jan Rapowanie, a jutro Golec Orkiestra. A ponad 100 wydarzeń odbędzie się w ramach tegorocznej edycji Malty. Festiwal wyprowadzi sztukę na ulice Poznania. Zobaczymy spektakle z Argentyny, Belgii, Nowej Zelandii czy Słowenii. Będzie można je zobaczyć na placach i w parkach. Malta rozpocznie się 21 czerwca. Tymczasem trwa festiwal Rusałka, jezioro, które łączy. Przypomina o tragicznej historii tego miejsca. Odnosi się też do jego aktualnego oblicza. W niedzielę nad jeziorem odbędzie się poetycki slam spacerowy.
18: Radio Pogoda 103,4 FM. Pogoda.
15: Na ogół pogodnie, na północnym wschodzie i częściowo na wschodzie może padać deszcz lokalnie, niewykluczone też burze, od czasu do czasu może również mocno wiać. Maksymalnie od 15 stopni na Półwyspie Helskim przez 18 w centrum do 22 na południowym zachodzie.
3: Pięć minut po godzinie 15:00, to jest pogodne popołudnie z Radiem Pogoda. Przed nami oczywiście najpiękniejsze melodie. Posłuchamy m.in. o Sole Mio, ale będzie też tercet egzotyczny, a ja o Izabeli Skrybant Dziewiątkowskiej porozmawiam z jej córką Kasią. Także zapraszam serdecznie. A tymczasem pod budą piosenka o mojej ulicy, Monika Tarka. Dzień dobry.

najsłynniejszych pieśni świata, O Sole Mio, czyli O Moje Słońce i Dalida. Oczywiście pieśń kojarzona tylko i wyłącznie z Włochami, z Italią, ale tak naprawdę powstała na Ukrainie, bo tam wtedy ze swoim ojcem występował Eduardo Di Capua. No i pewnego poranka, obserwując zachód słońca nad Morzem Czarnym ze swojego pokoju hotelowego, tak zatęsknił za swoją ojczyzną, ale też za ukochaną, no bo to słońce moje to ma takie podwójne znaczenie i tego ciepłego słońca nad ojczystym krajem, no i tego słońca, czyli tej pięknej, ukochanej, która jest dla nas jak słońce i też sprawia, że robi nam się cieplej. Co ciekawe, chociaż ta piosenka kojarzy się właśnie

0: Demarczyk w Radiu Pogoda, a my za kilka minut zatańczymy do jednej z piosenek tercetu egzotycznego, no bo przecież właśnie tercet zachęcał swoich słuchaczy do tańca. No i te ich koncerty były takie właśnie roztańczone, niezwykle barwne. Dzisiaj wspominamy tercet egzotyczny, ale przede wszystkim Izabelę Skrywant-Dziewiątkowską, czyli no tą twarz i głos tercetu egzotycznego, tego kolorowego ptaka. Pani Izabela urodziła się 28 maja 1938 roku, czyli dzisiaj 88. rocznica jej urodzin. No i za kilka minut nie tylko posłuchamy tercetu, ale też usłyszymy, jak o mamie opowiada jedna z jej córek, Kasia Dziewiątkowska.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda. Proszę.

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Wita na Poznańskiej Starołęce.
1: Autopromocja.
2: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
3: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
2: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
9: Szukacie fajnej przygody na Dzień Dziecka? Na mój nos! Wszystkie tropy prowadzą do Avenidy!
10: Dzień Dziecka w Avenidzie! Baw się z Psim Patrolem! Już w ten piątek i sobotę od 10 do 18!
9: Będą interaktywne gry, tańce, policyjne zagadki, balonowe zoo i pstrykanie fotek. Podejmuj wyzwania i zostań bohaterem!
11: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
12: I twoje też!
13: Została ostatnia reklama.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Tak.

0: Wyjątkowy dzień. Wspominamy dzisiaj w Radiu Pogoda Izabelę Skrybant, dziewiątkowską wokalistkę tercetu egzotycznego. A opowiada o niej jej córka, Kasia Dziewiątkowska. Kasiu, powiedz, jaka mama była prywatnie?
1: Izabela, no jak przychodzili do mnie jacyś znajomi, to ją bardzo lubili. Bardzo wesoła osoba, no.
0: I chyba taka pozytywna, bo ona nawet przecież jak chorowała, to jak tam pojawiały się jakieś wywiady z mamą, to ona zawsze była pełna nadziei, takiego
1: pełna
0: optymizmu.
1: Pełna nadziei, no i nawet lekarze stwierdzili, że gdyby nie to podejście, no to ta walka z chorobą trwałaby znacznie krócej. Ona lubiła młodzież, i ją nudziły rozmowy o chorobach. Większość jej równolatków ją nudziła wręcz.
0: Jak się patrzyło na twoją mamę na scenie, czy tam oglądało się zdjęcia, to trudno sobie ją wyobrazić, na przykład, że ona może stać w kuchni i coś gotować. Jak to było? Czy mama zajmowała się takimi, no wiesz, przyziemnymi rzeczami, jak odkurzanie, gotowanie?
1: To znaczy, u nas zawsze do pomocy ktoś był, ale moja mama, ona nie miała cierpliwości do gotowania, to na pewno. No. Ona mówiła, ja zwariuję, jak ja będę robić drugie danie, tam nie wiem, 2 godziny, ale miała swoje takie, że no, rosół świetny robiła. Mm-hmm. I też było takie danie, a ja to uwielbiałam jako dziecko, to przepis ze Stanów, kurczak z parmezanem.
0: Oh.
1: To jest tam pierś kurczaka usmażona, która jest tam zapieczona z serem na wierzchu. Mm-hmm. Zrobiona w sosie słodko-kwaśnym i jeszcze do tego też przemycić gdzieś plasterek ananasa.
0: O. Aha. Czy mama była na jakiejś specjalnej diecie, żeby zachować tą swoją wspaniałą figurę, którą miała no prawie do końca
1: swoich dni? Tak. No ona na diecie, to ja się śmieję, że była całe życie. No i ona miała słabość do słodyczy. No to to...
0: A jednak.
1: Tak, ale nie jadła. Do ciast. Właśnie ciasta jakieś takie... Ale to więcej było gadania i ona sama musi tam odmawiać, aniżeli rzeczywiście jakoś tam cierpiała. Ale no to by mogła jeść, tak. Mm-hmm.
0: Wiem, że mama chciała, żebyś kontynuowała historię tercetu egzotycznego.
1: To
0: żebyś
1: znaczy...
0: śpiewała w zespole, żeby ten zespół dalej istniał.
1: Zależało jej, żeby to wszystko nie poszło w zapomnienie, tak? Żebym ja jakoś się rozwijała. Ale formuła tercetu zmarła razem z Izabelą. Ona była wyjątkowa, ona miała wyjątkową charyzmę. To o nią chodziło, to o niej były piosenki.
0: Tak.
1: Izabela była no, w pewnym sensie doskonała w tym, co robi. I no i koniec, no. Pewne rzeczy się kończą, tak? Mm-hmm. To jest jej historia.
0: To prawda. Bardzo Ci dziękuję, Kasiu, za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Katarzyna Dziewiątkowska, gość Radia Pogoda. Dziękuję.
1: Dziękuję, pozdrawiam.

siódma cztery, jakaś podyta, ósma dziewięć, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza siódma, trzecia piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od trzech.

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą,

0: potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś.
1: Już nieraz mówiłam Państwu, że jak słyszę takie piosenki z okresu międzywojennego, to zawsze przypomina mi się ten słynny cykl telewizyjny, legendarny wręcz, w starym kinie. Dzięki niemu pokochałam właśnie te utwory i w ogóle te filmy z okresu międzywojennego, które są po prostu wspaniałe. Dlatego no, ze smutkiem przyjęłam wiadomość o tym, że w tym tygodniu zmarł twórca tego cyklu, czyli pan Stanisław Janicki, zmarł w wieku 92 lat, a za kilkanaście minut, czyli o godzinie 16, proszę Państwa, w Skoczowie na Śląsku rozpocznie się pożegnanie pana Stanisława, któremu zawsze będę wdzięczna za to, że tak pięknie o tych filmach opowiadał i że te filmy prezentował w cyklu w starym kinie.
2: Radio Pogoda.
3: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
5: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
4: Mów szybko, gdzie byłaś?
5: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
4: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
5: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
4: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
8: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Kto zwalcza ból?
10: Voltaren!
9: Kto?
10: Voltaren!
11: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: Została ostatnia reklama.
17: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram.
3: Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny. Reklama.
19: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.

0: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
1: Autopromocja.
2: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
3: Kocham.
2: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
3: To łatwo powiedzieć.
2: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Szukacie fajnej przygody na Dzień Dziecka? Na mój nos! Wszystkie tropy prowadzą do Avenidy!
5: Dzień Dziecka w Avenidzie! Baw się z Psim Patrolem! Już w ten piątek i sobotę od 10 do 18.
4: Będą interaktywne gry, tańce, policyjne zagadki, balonowe zoo i pstrykanie fotek. Podejmuj wyzwania i zostań bohaterem!
6: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
7: I twoje też!
8: Kamper spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
2: Została ostatnia reklama.
16: Nie tylko lody. I nie tylko Lego. Specjalne wydanie akcji bonus z okazji Dnia Dziecka. To prawdziwa moc dodatkowych korzyści. 30 maja w Centrum Handlowym Auchan Spadzim punkty można wymienić promocyjnie na nagrody. Lego Friends albo karty podarunkowe. A każdy, kto dołączy 30 maja do programu, otrzyma voucher na darmowe lody. Centrum Handlowe Auchan Spadzim. auchanspadzim.com.pl.
1: Reklama.
17: Słuchają Państwo Radia Pogoda, jest godzina 16, czas więc na najnowsze wiadomości, a tuż po nich Maryla Rodowicz zaśpiewa swój wielki przebój Małgośka.
18: Czwarta osoba zatrzymana w związku z fałszywymi alarmami. Rotawirusy zamknęły uzdrowiskowy szpital w Nałęczowie. We Wrocławiu rusza zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry.
2: Radio Pogoda, wiadomości o 16.
18: Marcin Krzemiński. Jest czwarta osoba zatrzymana w związku z fałszywymi alarmami, które ściągnęły policję i strażaków do mieszkań polityków i osób związanych z prawicą. Trwa przesłuchanie zatrzymanego. Na razie nie usłyszał zarzutów. Sprawa jest rozwojowa. Niewykluczone są kolejne zatrzymania. Do poniedziałku sanepid zamknął uzdrowiskowy szpital kardiologiczny w Nałęczowie. To z powodu dużej liczby zakażeń rotawirusem. Objawy zatrucia pokarmowego ma 30 pacjentów i kilku członków personelu. Kuracjuszy trzeba izolować. Wszyscy czują się dobrze, a placówka jest dezynfekowana. Dokładna przyczyna zakażenia nie jest jeszcze znana. Ale jak mówi Michał Pawlak, kierownik oddziału epidemiologii sanepidu w Lublinie, w sanatorium o zakażenie nie trudno.
19: Rotawirus bardzo łatwo się przenosi pomiędzy ludźmi. Osoba zakażona wydala bardzo duże ilości tego wirusa, więc dlatego łatwo o rozprzestrzenianie się zakażenia.
18: Choroba może utrzymywać się nawet kilka dni. Sejmowa komisja za uchyleniem immunitetu posłowi Konfederacji Sławomirowi Mencenowi. Wniosek w tej sprawie złożyła policja. Mencen ma odpowiedzieć za użycie racy podczas ubiegłorocznego Marszu Niepodległości w Warszawie. Teraz w sprawie immunitetu polityka Konfederacji wypowie się cały Sejm. A skoro o polityce mówimy, to teraz jeszcze aktualny sondaż wyborczy. Gdybyśmy właśnie wybierali parlamentarzystów, to blisko 39% głosów zgarnęłaby Koalicja Obywatelska. Wynika z sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Drugie miejsce zająłby PiS z nieco ponad 27% głosów. Podium zamyka Konfederacja blisko 12%. Do Sejmu weszłyby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej i Nowa Lewica. We Wrocławiu rusza dziś zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry, która przygotowuje się do dwóch meczów towarzyskich. W niedzielę w stolicy Dolnego Śląska zagra z Ukrainą, w środę podejmie w Warszawie Nigerię. Dla selekcjonera Jana Urbana to okazja do testów i wypróbowania debiutantów. Dla kibiców szansa, by Robert Lewandowski zdradził swoją klubową i reprezentacyjną przyszłość. Błażej Kulesza.
20: Polacy, podobnie jak Ukraińcy oraz Nigeryjczycy, nie wywalczyli awansu do Mistrzostw Świata, więc wszystkie drużyny mogą traktować spotkania bardzo sparingowo. Wiadomo, że w meczu z Ukrainą zabraknie Michała Skurasia, bo dopiero kończy rozgrywki belgijska liga. Skuraś do kolegów dołączy w Warszawie. Podczas zgrupowania jednak wszyscy mają nadzieję, że rozwiąże się sprawa gry w reprezentacji Roberta Lewandowskiego. Nieoficjalnie Lewy ma grać do końca Euro 2028.
18: No ale to on sam musi te informacje dziennikarzom i kibicom potwierdzić.
21: Co jest grane w Poznaniu?
22: Urszula Salamon, zapraszam. 4 czerwca rozpocznie się międzynarodowy festiwal Cały Poznań Ukulele. Dużo będzie się działo na Placu Wolności i Starym Rynku. W programie są koncerty, warsztaty instrumentalne i przede wszystkim dużo wspólnego muzykowania. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny. Festiwal potrwa od 4 do 7 czerwca. A w Teatrze Muzycznym w Poznaniu w ten weekend zobaczycie spektakl Madagaskar. To roztańczony musical dla całej rodziny. Jest oparty na słynnym filmie animowanym o tym samym tytule. Na sztukę możecie się wybrać od piątku do niedzieli. I jeszcze propozycja dla aktywnych. W sobotę odbędzie się pierwszy w tym roku poznański spacer przyrodniczy. Wspólnie z przewodnikiem będzie można poznać tajemnice i ciekawostki rezerwatu przyrody Meteoryt Morasco. Start w sobotę o 11.
21: Radio Pogoda. 103 i 4 FM. Pogoda.
18: Wieczór pogodny, tylko na wschodzie okresami więcej chmur i tam może miejscami przelotnie padać deszcz, może też zagrzmieć. Na termometrach 15 stopni w Karpatach, 19 w centrum, 22 na południowym zachodzie. W nocy możliwe przygruntowe przymrozki.
17: Pogodne popołudnie z Radiem Pogoda, a po godzinie 16 będzie muzyczna niespodzianka dla fanów Jamesa Bonda, do których sama też się zaliczam, więc już nie mogę się doczekać na tą muzyczną niespodziankę. A po drugie oczywiście będą się mogli Państwo sprawdzić w konkursie Ani Tak, Ani Nie. No i wygrać nie tylko kubeczek Radia Pogoda, ale też książkę Jacka Laskowskiego dawno temu na Mundialu, czyli Jak odkrywałem Amerykę.
21: Na pogodne popołudnie z Radiem Pogoda zaprasza Monika Tarka.
17: Dzień dobry.

Jakby to zatańczył James Bond, na pewno towarzyszyłaby mu jakaś piękna kobieta. Dzisiaj gramy piosenki z filmów o Jamesie Bondzie, bo one są równie słynne, co i te filmy, dlatego że dzisiaj rocznica urodziny, jak się o nim mówi, ojca Jamesa Bonda, czyli Jana Fleminga. Urodził się 28 maja 1908 roku, no i on właśnie wymyślił tego słynnego szpiega 007, napisał 11

miejscu, zagrał w 7 filmach o Jamesie Bondzie, na 2 Sean Connery, 6 filmów, a na 3 Daniel Craig. My teraz posłuchamy piosenki z Operacji Piorun, która tak naprawdę miała być pierwszą ekranizacją, ale coś tam nie wyszło, jakieś procesy prawne, konflikty związane z prawami autorskimi doprowadziły do tego, że pierwszym filmem był Dr. No. Ale my słuchamy Thunderball w wykonaniu Toma Jonesa. Dla wszystkich miłośników Jamesa Bonda.

0: nadzieję, że Państwu uczucie radości towarzyszy od rana do wieczora. Za chwilę można sobie sprawić przyjemność, poczuć radość, kiedy wygra się w konkursie Ani tak, ani nie. Można zdobyć książkę Jacka Laskowskiego, wspomnienia komentatora sportowego z 1994 roku, dawno temu na Mundialu, czyli jak odkrywałem Amerykę. No a nagroda gwarantowana to niebieski kubeczek z logo Radia Pogoda. Niebieski podkreślam, dlatego dzisiaj niebieskie pytania o wszystkim, co niebieskie. 22 444 40 04 to jest nasz numer telefonu. Już teraz czekam na Państwa zgłoszenia. Zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Za takie telefony kochamy poranki.
3: Jeden dobry uczynek może wywołać uśmiech u kogoś innego, czy bliskiego, czy obcego.
2: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
12: Wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
13: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
14: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
15: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
16: Jest 7 miejsc.
15: I rower, i mój kocyk. No i buba.
17: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
18: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
19: Uwielbiam rysowanie.
20: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
2: Została ostatnia reklama.
21: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
22: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.

0: Moralito, to był Julio Iglesias. Za 29 minut 17 zagrajmy.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.
0: Dzisiaj zagrajmy, mówię do pana Marka, który się zgłosił. Dzień dobry, witam.
2: Dzień dobry, kłaniam. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: Pan Marek przed wejściem na antenę powiedział, no tyle lat słucham Radia Pogoda, a dopiero teraz się odważyłem zgłosić do konkursu. No to dobrze, panie Marku, bardzo się cieszę.
2: Ja też się bardzo cieszę, że mi się udało, ale no zabawa jest najważniejsza.
0: No cieszę się z takiego podejścia, ale jednak no mam taką nadzieję, że wygra pan książkę dawno temu na Mundialu, czyli Jak odkrywałem Amerykę, i trochę sobie poczyta o tej piłce nożnej, jak to kiedyś bywało i na czym polega ta praca komentatora sportowego. A już pan ma niebieski kubeczek Radia Pogoda, więc to jest dobra wiadomość na początek.
2: Super.
0: I dlatego pytania dzisiaj niebieskie, czyli z mężczyzną będę rozmawiać o kolorach. Niektórzy mogliby się teraz zacząć śmiać, ale mam nadzieję, że to będzie śmiech z radości, jak pan dobrze odpowie na moje pytania. Przypomnę, 5 pytań przed panem. Oczywiście oczekuję dobrych odpowiedzi, tylko nie można używać 2 słów, tak i nie. No i musi pan się wyrobić z tym wszystkim w 30 sekund. Czy to jest jasne?
2: Jasne, a czy jak w tym słowie, które użyję, będzie nie, na przykład,
0: łącznie
2: będzie na przykład
0: pisane.
2: Bezsprzecznie.
0: To można, oczywiście. Można powiedzieć to, ładnie.
2: Bo tam jest.
0: Tak,
2: tam jest,
0: można. Można.
2: Dziękuję.
0: Niekoniecznie też jest razem pisane, także można, oczywiście. Jak jest łącznie pisane, to jak najbardziej oddzielnie nie może się pojawić. Takie są zasady tego konkursu. No dobrze, no to uwaga, zaczynamy. Czy jak połączymy kolor niebieski z żółtym, to uzyskamy zielony?
2: Chyba.
0: Muszą być dobre odpowiedzi.
2: No to zgadza się.
0: Czy dżinsy mogą być niebieskie?
2: Mogą.
0: Czy piosenkę Chodź pomalej mój świat na żółto i na niebiesko wylansował Krzysztof Krawczyk?
2: Bynajmniej.
0: Czy słowo niebieski rymuje się ze słowem królewski?
2: Tak, powiedziałem.
0: Ale i tak po czasie to raz, a po drugie nie było niestety 5 pytań, bo tylko 4 z powodu tego pierwszego pytania, nad którym pan się trochę zastanawiał. Ale kubeczek jest, więc myślę, że debiut można uznać za udany. Mimo wszystko, panie Marku.
2: Oczywiście.
0: Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego.
2: Ja też pozdrawiam i
0: dziękuję.
2: Wszystkiego dobrego.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.

0: Bogdanowa Zuka, a ja mam cichą nadzieję, że Państwo będą słuchać Radia Pogoda dzisiaj, jutro i zawsze, tak jak śpiewał Pan Bogdan przed momentem. Jeżeli chodzi o konkursy, jak lubią Państwo brać udział w konkursach, sprawdzić i wygrywać fajne nagrody, to przypomnę, że jeszcze jutro szybka piątka po 8 w pogodnym poranku można wygrać kieliszki na jajka z logo Radia Pogoda i karty do gry również z naszym logo, a z okazji Dnia Dziecka będziemy mieć wyjątkowy konkurs już w poniedziałek, a już teraz mogą się Państwo do niego zgłaszać i będziemy rozdawać Wam misia na miarę naszych możliwości, czyli jedynego, niepowtarzalnego, kultowego misia właśnie z słynnego filmu Miś, oczywiście w wersji mini, ale też słomianego. A jeżeli chcą Państwo takiego misia zdobyć, to proszę koniecznie wejść na naszą stronę radiopogoda.pl i wpisać tam w formularzu zgłoszeniowym, w jaki sposób pielęgnujecie swoje wewnętrzne dziecko. Trzeba zostawić imię do siebie i numer telefonu i mam nadzieję, że w poniedziałek się usłyszymy. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
5: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
10: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Baranowie koło Poznania.
11: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły w Omoda Jayku Grupa Bemo. Swarzędz, ulica Wrzesińska 191. www.omoda.grupabemo.pl.

0: Dzięki do Media Markt.
1: Została ostatnia reklama.
2: Szukacie fajnej przygody na Dzień Dziecka? Na mój nos! Wszystkie tropy prowadzą do Avenidy!
3: Dzień Dziecka w Avenidzie! Baw się z Psim Patrolem! Już w ten piątek i sobotę od 10 do 18.
2: Będą interaktywne gry, tańce, policyjne zagadki, balonowe zoo i pstrykanie fotek. Podejmuj wyzwania i zostań bohaterem!
4: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
5: I twoje też!
6: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
7: Drogowskaz, Radia Pogoda.
8: Do końca dnia przeważnie słonecznie, przelotny deszcz możliwy tylko na wschodzie. Wieczór i noc z przymrozkami w pasie od północy przez centrum po południe kraju. Tyle w pogodzie, to teraz o tym, co na drogach. Radzę Wam omijać krajową 20, to Pomorze Zachodnie, a chodzi o odcinek Stargard-Chociwel. W pobliżu miejscowości Dalewo droga jest tymczasowo zablokowana po śmiertelnym wypadku, w którym zginęła jedna osoba.
6: Sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.

0: Masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Voyager, Poznań, ulica Świętego Michała 20.

0: 999 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Została ostatnia reklama.
2: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama.
4: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.
5: Słuchają Państwo Radia Pogoda w czwartkowe, pogodne popołudnie. Za kilka minut muzyczne spotkanie z Haliną Frąckowiak, Violettą Villas czy Mieczysławem Wojnickim. A na razie najnowsze wiadomości. Jest 17.
6: Życiowy sukces Mai Chwalińskiej awansowała do trzeciej rundy French Open. Potem kłótno i śledcze o tragicznym zdarzeniu hulajnóg. Będzie też bicie tramwajowego rekordu w górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
6: Marcin Krzemiński. Życiowy sukces Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju. W Paryżu wyeliminowała dziś dużo wyżej notowaną Belgijkę Elise Mertens. O meczu prosto z Paryża Przemysław Pozowski.
7: Maja Chwalińska po ostatniej piłce meczu z Elise Mertens złapała się za głowę z radości, bo awansowała do trzeciej rundy Rolanda Garrosa, a belgijską rywalkę 21 w światowym rankingu pokonała 6-4-6-0, więc w takim samym stosunku jak w pierwszej rundzie mistrzynią olimpijską z Paryża Qin Wenzheng. Jest więc Maja w trzeciej rundzie, no i czeka wciąż na swoją rywalkę, bo tutaj zdecyduje o tym spotkanie Claire Liu oraz Marii Sakkari z Grecji.
6: A my zostajemy w Paryżu, gdzie jeszcze jedna sensacja. Lider światowego rankingu tenisistów Włoch Jannik Sinner odpadł z turnieju w drugiej rundzie. Uległ po bardzo zaciętym meczu Argentyńczykowi Juano Manuelowi Cerundolo. 17 czerwca Sąd Warszawa Śródmieście planuje zamknięcie przewodu i wysłuchanie mów końcowych w procesie Łukasza Żaka oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej we wrześniu 2024 roku. W wypadku zginął 37-latek, a jego żona i dwójka dzieci trafili do szpitala. Prokuratura zajmuje się sprawą wczorajszego zdarzenia dwóch hulajnóg elektrycznych w Kutnie, mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
8: 51-letni mężczyzna poruszał się hulajnogą elektryczną po ścieżce rowerowej. W pewnym momencie skręcił w lewo bez sprawdzenia, czy obok niego nie znajduje się inny uczestnik ruchu. W ten sposób doszło do zderzenia z 15-latkiem, również jadącym hulajnogą, który w czasie skręcania wyprzedzał 51-latka.
6: Niestety w wyniku zderzenia 51-latek uderzył głową w słup i nie przeżył wypadku.
8: W chwili zderzenia kask na głowie miał jedynie 15-latek, który posiadał również kartę rowerową.
6: Tymczasem obowiązek jazdy w kasku dla osób poniżej 16 roku życia wchodzi w życie 3 czerwca. Jutro tankowanie będzie tańsze i to nawet bardzo. Maksymalna cena benzyny 95 spadnie o 15 groszy do 6 zł i 16 groszy, natomiast cena diesla pójdzie w dół o 20 groszy do 6 zł i 37 groszy. Tymczasem jest już pewne, że obniżone VAT i akcyza na paliwa będą obowiązywać do 15 czerwca. Rozporządzenie w tej sprawie właśnie pojawiło się w Dzienniku Ustaw. Dwóch śmiałków próbuje ustanowić rekord w przejechaniu wszystkich przystanków tramwajowych w górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Chcą to zrobić w 19 godzin. Właśnie są w trakcie. W sumie mają do zaliczenia 330 przystanków.
9: Obowiązują zasady londyńskiego metra, czyli przystanek jest zaliczony, jeżeli wjedziemy na niego tramwajem albo wyjedziemy z niego tramwajem. Więc wiele razy odwiedzamy te same przystanki, na przykład Hebzie Pętla, to jest miejsce, które będzie mi się śnić po nocach, ponieważ żeby odwiedzić wszystkie te przystanki dookoła, wielokrotnie trzeba te Hebzie Pętla pokonać.
10: Do tej pory wszystko jest punktualnie.
6: Mówili Paweł Klica i Rafał Pietrzak. Dziś około 23:00 powinni zakończyć swoje wyzwanie.
1: Pogoda.
6: Noc noc pogodna, tylko na południowym wschodzie będzie się chmurzyć, ale nie powinno padać. Będą za to przymrozki, zwłaszcza w północnej, centralnej i południowej części kraju. Na termometrach natomiast od plus 2-3 stopni na wschodzie i miejscami w centrum do 8 na zachodzie i do 11 nad morzem.
5: Pogodne popołudnie z Radiem Pogoda. Przed nami kolejne najpiękniejsze melodie. Jedna z nich to będzie piosenka na specjalne Państwa życzenie, bo przypominam, że jeżeli Państwu po głowie chodzi jakaś melodia, której dawno nie słyszeliście, to jeżeli tylko będziemy mogli, to z przyjemnością spełnimy Państwa muzyczną prośbę i oczywiście zaprezentujemy piosenkę, którą chcielibyście usłyszeć. A po drugie, już mam przygotowaną legitymację członkowską Klubu Pogodnych Ludzi, no i radiopogodową przypinkę, no i komuś z Państwa z przyjemnością to wręczę, oczywiście przyjmując do Klubu Pogodnych Ludzi już za niecałe pół godziny.

0: Czas, proszę Państwa, na piosenkę na życzenie. Posłuchajmy, kto i jaką ma prośbę muzyczną.
1: Dzień dobry, Pani Moniko, w popołudniowym programie Radia Pogoda. A ja prosiłbym Panią o taką pioseneczkę Pani Violetty Wilda z 40 kasztanów. Udało mi się raz usłyszeć tę piosenkę, ale jeszcze dla przyjemności przydałoby się jeszcze raz usłyszeć. Bardzo ładny utwór. Pozdrawiam serdecznie Panią Monikę, całą redakcję i wszystkich radiosłuchaczy i radiosłuchaczki. Duszek Zmińska, Mazowieckiego.
0: No to słuchamy oczywiście 40 kasztanów, Violetta Villas. Przypomnę, jak chodzą Państwu po głowie jakieś piosenki, które chcielibyście usłyszeć, bo dawno jakoś ich nie było na antenie Radia Pogoda, to wystarczy zadzwonić 22 444 4004. A ja, jeżeli tylko będę mogła, to z przyjemnością spełnię tą Państwa muzyczną prośbę. A jeżeli chodzi o Violetta Villas, no to na pewno jej utwory przeżywać będą renesans, bo przecież w kinach, jak już wczoraj mówiłam, już w listopadzie film o Violetcie Villas.

Pytają Państwo, jak się zgłosić do Klubu Pogodnych Ludzi. No, można wypełnić formularz na naszej stronie radiopogoda.pl. Tam wystarczy wpisać, dlaczego Państwo uważają się za osoby pogodne, zostawić numer telefonu do siebie, ale można też zadzwonić 22 444 4004. Oczywiście z odpowiedzią na to samo pytanie. Także zapraszam serdecznie. Za chwilę wręczę komuś z Państwa legitymację członkowską klubu i naszą radiopogodową przypinkę.

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Wita na Poznańskiej Starołęce.
1: Reklama. Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Nowa część kolekcji odzieżowej Kolejorza, celebrująca słynny ruch Dudę Poznań. Wysokiej jakości bluzy i koszulki z odświeżonymi wzorami, które nawiązują między innymi do słynnego zwycięstwa z Manchesterem City i niezapomnianych europejskich wieczorów w historii Dumy Wielkopolski. Cała kolekcja dostępna jest we wszystkich stacjach Kolejorz w Poznaniu oraz na sklep lechpoznań.pl.
4: Los jak wszystkim dał mi jedną tylko postać i nie nazbyt nią cieszył mnie. Ale zawsze potrafiłam inną zostać, gdy wchodziła duch.

dostosować sposób gry do nowych reguł, w efektownym fałszu ukryć się. Potrafiłabym to zrobić dla innego, a dla ciebie nie. Już nie umiem mojej prawdy minąć granic,

0: otworzyć przed Państwem drzwi do klubu pogodnych ludzi, czyli paczki przyjaciół Radia Pogoda. Dzisiaj odpowiadam na zgłoszenie 18-letniego Miłosza.
1: Klub pogodnych ludzi Radia Pogoda.
2: Halo.
0: Dzień dobry, Radio Pogoda z tej strony, Monika Tarka. Czy rozmawiam z Miłoszem?
2: Tak.
0: Dzwonię w sprawie zgłoszenia do klubu pogodnych ludzi.
2: Cieszę się bardzo, dziękuję.
0: Ja też się cieszę.
2: Spodziewałem się.
0: Nie wiem, czy mogę ci mówić na ty, bo piszesz, że masz 18 lat, więc może
2: tak,
0: już
2: proszę.
0: Na pan, skoro jesteś już dorosły. Nie, na ty. Dobrze, Miłoszu, to tak. Bądźmy na ty w takim razie. Piszesz, że jesteś pogodnym człowiekiem, pomagasz innym ludziom w swoim otoczeniu, że jesteś spokojny i że codziennie słuchasz Radia Pogoda. Skąd ten wybór u tak młodego człowieka, powiedz?
2: No, bardzo mi się podobają te piosenki stare, dlatego słucham tego radia i... Codziennie, że tak powiem, słucham i śpiewam też te piosenki.
0: I śpiewasz jeszcze na dodatek.
2: Tak, oczywiście.
0: No dobrze, ale jakiś
2: tam... Na ogrodzie, wszędzie radio leci, właśnie Radio Pogoda jest.
0: A co cię w tych piosenkach urzeka, czy pociąga?
2: Przede wszystkim słowa i kompozycja tych melodii.
0: A to tak sam trafiłeś na Radio Pogoda, czy nie wiem, czy może rodzice słuchają, czy babcia, czy
2: nie,
0: jak to
2: nie, tam
0: jest?
2: Właśnie, sam trafiłem i już od dłuższego czasu, bo już będzie, no... Za 4 lata co najmniej.
0: Miłoszu, piszesz, że masz 18 lat. Czy to jest dla ciebie rok maturalny?
2: Jeszcze za rok, ponieważ
0: jeszcze
2: technikum jestem, czwarta klasa.
0: Aha, rozumiem. Czyli dopiero za rok te nerwy cię czekają.
2: Tak.
0: No ale my już za ciebie trzymamy kciuki, Miłoszu, żeby nie było, żebyś o tym pamiętał.
2: Dziękujemy.
0: Mówisz, że pomagasz często, że angażujesz się społecznie w swojej szkole, w swojej miejscowości.
2: Tak, no w szkole prowadzę radiowęzeł szkolny.
0: A, czyli kolega po fachu trochę.
2: Tak, a w miejscowości no to działam społecznie, jak przed remont boiska akurat prowadzimy. Ktoś potrzebuje, to ja zawsze idę z pomocą.
0: Piszesz dalej w swoim zgłoszeniu, że jesteś młodą osobą, więc na pewno się przydasz, żeby tworzyć razem z innymi społeczność Radia Pogoda i masz nadzieję, że twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone pozytywnie. No to przekonajmy się, czy tak będzie.
1: Zgłoszenie rozpatrzone pozytywnie.
2: Cieszę się.
0: Także witamy w klubie, Miłoszu, w takim
2: Dziękuję
0: razie.
2: Bardzo.
0: Zaskoczyłam cię chyba trochę, co?
2: Tak, jestem w szoku po prostu. Wracam właśnie ze szkoły i w szoku jestem, że w ogóle pani zadzwoniła. Bardzo się cieszę.
0: Trzymaj się. Wszystkiego dobrego.
1: Klub pogodnych ludzi. Radia Pogoda.

0: Można powiedzieć, że to już jest klasyk, evergreen tak zwany. Złoty pierścionek, Rena Rolska przed momentem na antenie Radia Pogoda. Jeszcze przed 18 słyszymy czerwone gitary Czesława Niemena, a po 18, proszę Państwa, no prawdziwe opowieści o polskiej muzyce, o polskich artystach, bo gościem Tamary Pawlik-Lipskiej będzie Czesław Majewski, kompozytor, dyrygent, pianista, artysta kabaretowy, aktor, a zresztą czego się pan Czesław nie tknie, to zamienia się, proszę Państwa, w złoto, a przy okazji słucha też z żoną Radia Pogoda, więc serdecznie pozdrawiamy. Zapraszam na to spotkanie. Zapraszam też oczywiście jutro na pogodne popołudnie. Monika Tarka, do usłyszenia.
1: Radio Pogoda.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
9: masz. Kanter spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.

0: Lodówki do Media Markt.
1: Nie tylko lody. I nie tylko Lego. Specjalne wydanie akcji bonus z okazji Dnia Dziecka. To prawdziwa moc dodatkowych korzyści. 30 maja w Centrum Handlowym Auchan Spadzim punkty można wymienić promocyjnie na nagrody. Lego Friends albo karty podarunkowe. A każdy, kto dołączy 30 maja do programu, otrzyma voucher na darmowe lody. Centrum Handlowe Auchan Spadzim. auchanspadzim.com.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Reklama.
7: Drogowskaz. Radia Pogoda.
8: Po południu przelotny deszcz możliwy na wschodzie, ale w pozostałych regionach przeważnie słonecznie. Z kolei w nocy wrócą przymrozki. Ostrzeżenia od synoptyków dotyczą pasa od północy przez centrum po południe kraju. To jeszcze sprawdzamy sytuację na drogach. Ostrzegam przed problemami na S7 na odcinku między węzłem Żuławy Zachód a węzłem Dworek w pobliżu miejscowości Cedry Małe na Pomorzu. Po zderzeniu dwóch osobówek jeden pas w stronę Warszawy jest zablokowany.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 Grudnia 5. www.travel.pl

0: właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl. Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Barbara?
4: No?
3: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
4: Co, Marian?
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
4: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
3: No.
5: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert tanie.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Szukacie fajnej przygody na Dzień Dziecka? Na mój nos! Wszystkie tropy prowadzą do Avenidy!
10: Dzień Dziecka w Avenidzie! Baw się z Psim Patrolem! Już w ten piątek i sobotę od 10 do 18!
9: Będą interaktywne gry, tańce, policyjne zagadki, balonowe zoo i pstrykanie fotek! Podejmuj wyzwania i zostań bohaterem!
11: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
12: I twoje też!
13: Została ostatnia reklama.
14: W akcji 5.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Reklama.
2: Zbliża się godzina 18, za chwilę czas na wiadomości i pogodę, a później zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie w Alei Sław. Zostańcie Państwo z nami.
3: Zderzyły się dwie hulajnogi elektryczne. Jedna osoba nie żyje. Czy wirus eboli zawędrował po raz pierwszy do Europy? Jest podejrzenie. W Polsce upał odpuścił, nad Europą Zachodnią trzyma się w najlepsze.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
3: Agnieszka Trojanowska, BIS. Kolejny śmiertelny wypadek z udziałem hulajnogi elektrycznej. Do tragedii doszło w Kutnie. Zginął 51-latek, który jechał ścieżką rowerową i chciał skręcić. W tym czasie wjechał w niego 15-latek. Tylko jeden z nich miał kask, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
4: W chwili zdarzenia kask na głowie miał jedynie 15-latek, który posiadał również kartę rowerową.
3: Od 3 czerwca, czyli już w przyszłym tygodniu, dzieci i młodzież do 16 roku życia będą miały obowiązek noszenia właśnie kasków podczas jazdy rowerem i hulajnogą elektryczną. Lekarze alarmują, że ponad połowa dzieci, które trafiają obecnie na oddziały urazowe, to właśnie ofiary wypadków na hulajnogach. Jest pierwsze podejrzenie zakażenia wirusem eboli w Europie. Chodzi o osobę, która przed kilkoma dniami przyleciała do Austrii z Ugandy. To właśnie w tym regionie rozprzestrzenia się teraz epidemia nowej odmiany wirusa. Pacjent jest obecnie w izolacji i przebywa pod opieką lekarską. Wstępne badanie krwi miało wykluczyć zakażenie ebolą, ale lekarze chcą potwierdzić wynik drugi raz. Andrzej Poczobut otrzymał tytuł honorowego obywatela Sopotu. Rada Miasta przyjęła uchwałę doceniającą postawę dziennikarza i opozycjonisty na dzisiejszej sesji, mówi prezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.
5: Postawa Andrzeja Poczobuta przypomina o tym, że wolność jest w nas i że fakt, że 5 lat spędził w białoruskim więzieniu, nie spowodowała, że jest człowiekiem zniewolonym.
3: Andrzej Poczobut jako jeden z liderów Polaków mieszkających na Białorusi, obecnie po uwolnieniu z białoruskiego więzienia, przebywa w Polsce. Fala upałów nad zachodnią Europą nie odpuszcza. Termometry w Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii nadal wskazują ponad 30 stopni. Taka sytuacja ma potrwać jeszcze przez najbliższe dni. Odpowiada za to wyjątkowo silna, jak na tę porę roku, tak zwana kopuła gorąca, która utrzymuje się nad kilkoma państwami.
6: Upały przychodzą teraz zdecydowanie za wcześnie. Klimat się zmienia, musimy się z tym pogodzić. Mamy tu klimatyzację, więc jest przyjemnie chłodno, ale na ulicy jest bardzo gorąco. To naprawdę nie jest normalne o tej porze roku. W poprzednich latach tak nie było. Czuć wzrost temperatur. Jeszcze nie ma lata, a temperatury są już wysokie. A lato będzie pewnie jeszcze gorętsze.
3: Mówili mieszkańcy Portugalii. W samej Hiszpanii z powodu majowej fali upałów zmarło co najmniej 36 osób. Czerwiec warto spędzić na Śląsku. Prawie 50 obiektów w 30 miejscowościach oraz kilkaset wydarzeń. Tak w liczbach przedstawia się tegoroczna Industriada, czyli Święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. To nie tylko zwiedzanie, ale też unikalne widowiska, jak na przykład spektakl Poza Czasem, prezentowany w Galerii Szyb Wilson w Katowicach.
7: To połączenie ruchu, pantomimy, dźwięku, rytmiki. Po zakończeniu właśnie spektaklu przechodzimy do drugiej przestrzeni wystawienniczej, gdzie tam już spektakl Ksawera Gokalskiego do muzyki Pawła Steczka, gdzie wykorzystamy roboty, lasery.
3: Mówiła Dorota Pociask-Frącak z Instytutu Korfantego. Industriada od 12 do 14 czerwca.
0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Życiowy sukces Maji Chwalińskiej. Polska tenisistka po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju. W Paryżu wyeliminowała dziś dużo wyżyotowaną Belgijkę. Elise Mertens wygrała 6-4, 6-0. Wydarzeniem dnia w Paryżu było jednak odpadnięcie Jannika Sinnera. Lider rankingu miał duże kłopoty fizyczne i po dwóch wygranych setach i prowadzeniu 5-1 w trzecim przestał biegać do piłek. Ostatecznie przegrał z Argentyńczykiem Juanem Manuelem Serundolo w 5 setach. To oznacza, że po raz pierwszy od 3 lat wielkoszlemowy turniej wygra ktoś spoza dwójki Sinner Carlos Alcaraz.
9: Na program zaprasza sponsor WKRUK, właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
0: Pogoda.
3: A jutro u nas zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie trochę więcej chmur i tam możliwy słaby, przelotny deszcz. Na termometrach od 15 stopni na północnym wschodzie przez 21 stopni w centrum do 26 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko na północy okresami dość silny.
9: Na program zaprosił sponsor WKRUK, właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Dzień dobry Państwu, zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie pianista, akompaniator Violetty Villas chociażby, kompozytor wielu piosenek, które Państwo znają z naszej anteny chociażby, choć sam o sobie mówi, że nie komponuje, a układa melodię. Czesław Majewski dzisiaj jest gościem Alei Sław. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na to spotkanie już za parę chwil. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry, tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska przy mikrofonie, a przy drugim mikrofonie Czesław Majewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
1: Pianista, kompozytor. Jak Pana zapowiadałam w naszych zapowiedziach w mediach społecznościowych, to na aktor kabaretowy lekko się Pan skrzywił.
2: Nie, bo wie Pani, no ja jestem z wykształcenia muzyk. Skończyłem Akademię Muzyczną, a nie teatralną. Oczywiście miałem taki epizod, i to dość długi,
1: no właśnie,
2: w życiu, że występowałem jako aktor, ale nie, znaczy naśladowałem aktorstwo, powiedzmy tak, no bo przecież nie jestem zawodowym aktorem, ale bardzo miło wspominam tamte czasy, pewno o nich będziemy rozmawiali.
1: No właśnie, no to skoro one już się tutaj pojawiły, to właściwie może od tego trochę zacznę, że jak właściwie doszło do tego, że znalazł się pan w kabarecie Olgi Lipińskiej?
2: Ja zacząłem pracę w teatrze komedia, który właśnie objęła, to było w 78 roku, objęła Olga Lipińska. Ponieważ wcześniej znaliśmy się z takich kabaretonów opolskich, które ona organizowała, znaczy była reżyserem. Natomiast ja tam uczestniczyłem jako człowiek akompaniujący wykonawcom, więc już się znaliśmy. Ona mnie zaprosiła do współpracy jako kierownika muzycznego teatru Komedia i wtedy właśnie to był początek 78 roku, czyli chyba luty. Ona organizowała pierwszy nowy kabaret, bo wcześniej był właśnie Leci Kabarecik, był Galux Show, a w 78 roku, w lutym, ona rozpoczęła z nową obsadą. To się było pod nazwą Kabaret Olgi Lipińskiej, Kurtyna w górę. I tam właśnie były te, no, największe, tak nazywam to, nazwiska aktorskie, bo Basia Wrzesińska, Krysia Sienkiewicz, Janek Kobuszewski, Gajos, Pokora, no, Piotrek Franceski, no same wielkie, wielkie nazwiska. I tam potrzebny był pianista, taki, który tam będzie podgrywał. No i ona mówi, słuchaj, czy byś się zgodził? To ja mówię, bardzo chętnie. Tym bardziej, że ja kiedyś, naprawdę przyznam się,

przyszła zakłócając rytm monotonnych szarych dni. Odmieniła wszystko w mig, pierwsza miłość. Miała swój wspaniały świat.

0: Gościem Alaisław jest dzisiaj pianista Czesław Majewski. Opowiadał nam chwilę temu o tym, że w pewnym momencie pojawiła mu się myśl, że nieco żałował, że nie studiuje w Akademii Teatralnej, a studiuje w Akademii Muzycznej. Zwłaszcza, że te dwie akademie miały ze sobą, albo inaczej, do siebie bardzo blisko.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Moja akademia była na piętrze takiego starego pałacyku, pałacu właściwie poznańskich, natomiast parter cały zajmowała szkoła aktorska, czyli teatralna, jeszcze przed połączeniem z filmową. To były dwie oddzielne szkoły. I ja, studiując na pierwszym piętrze, schodziłem po zajęciach na dół i pracowałem w szkole aktorskiej jako pianista, jako asystent, to się nazywało, w klasie piosenki. No więc miałem właśnie wtedy kontakt już pierwszy z Januszem Gajosem. Mogę powiedzieć, że to mój uczeń, chociaż jesteśmy właściwie równolatkami. No ale tak to się złożyło, że ja prowadziłem zajęcia z Januszem, z Elą Starostecką, sporo nazw w tej chwili wszystkich nie będę wymieniał. No i wracam do tego, że bardzo żałowałem wtedy, że nie studiuję aktorstwa. Bardzo mi się to podobało. I jak Olga się zwróciła, żebym ja coś tam robił w kabarecie, no to ja oczywiście bardzo, bardzo chętnie.
0: No i z tej roli kabaretowej pańskiej, no to chyba tak już naprawdę na długie lata do języka weszło. Mam grać?
2: Tak. To z tym, że wie pani, to jest właśnie, bo wiele osób mnie pytało, kto to wymyślił. Więc to ani Olga nie wymyśliła, ani ja nie wymyśliłem. Okay. Tylko to było wzięte jak gdyby od Jurka Derfla, wspaniałego mojego przyjaciela, kompozytora, genialnego pianisty, który niestety przed kilkoma miesiącami odszedł od nas. Ale on we wcześniejszym kabarecie Olgi Lipińskiej, tym właśnie Leci Kabarecik, on tam jako pianista występował też, tylko że on tak z życia, rzeczywiście on taki był, nie bardzo wiedział, tak nieśmiało bardzo, i mówił: Olga, no ja nie wiem, czy ja mam już grać, czy tego. I to było w czasie prób i w czasie nagrań. On ciągle pytał, czy już ma grać, bo nie bardzo wiedział, czy już teraz nie. I Olga mówi: słuchaj, to jest takie wspaniałe powiedzenie, że czy ja mam grać? Ty będziesz pytał, czy ja mam grać. I to cały czas będziemy powtarzali. Oczywiście tam jeszcze wymyśliła, ta postać była troszkę taka zwichrowana. No i stąd powstało to, czyli właściwie ja przejąłem po Jurku Derflu powiedzenie, czy mam grać.
0: Czyli że coś rzeczywistego pojawiło się w kabarecie. To nawet nie było specjalnie wymyślone.
2: Nie było wymyślone, tylko to z życia wzięte.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Szukacie fajnej przygody na Dzień Dziecka? Na mój nos! Wszystkie tropy prowadzą do Avenidy!
1: Dzień Dziecka w Avenidzie! Baw się z psim patrolem! Już w ten piątek i sobotę od 10 do 18!
0: Będą interaktywne gry, tańce, policyjne zagadki, balonowe zoo i pstrykanie fotek! Podejmuj wyzwania i zostań bohaterem!
2: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
3: I twoje też!
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
8: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Voyager, Poznań, ulica Świętego Michała 20.
9: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Została ostatnia reklama.
17: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
18: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
19: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
20: Reklama.
21: Drogowskaz, Radia Pogoda.
22: Najbliższej nocy wrócą przymrozki. Ostrzeżenia przed nimi dotyczą pasa od północy przez centrum po południe kraju. To czeka nas w pogodzie. A co czeka kierowców, którzy właśnie są w trasie? Utrudnienia. Na krajowej 91 w Kujawsko-Pomorskim na odcinku Chełmno-Tuchola. W pobliżu Chełmna awarię ma pojazd przewożący zwierzęta. Z tego powodu ruch odbywa się tam wahadłowo.
23: La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Gdy wspomina pan tamte czasy kabaretu Olgi Lipińskiej, czy to już wtedy wydawało się, że to stanie się takim kultowym w pewnym sensie produktem, że jednak po latach ten kabaret nadal będzie bawił? Bo nawet oglądając teraz jakieś, na przykład czasami w internecie, niektóre z tych odcinków, no to one są absolutnie nadal aktualne.
2: Tak, tak, to prawda. My wtedy bardzo ciężko, że tak powiem, przeżywaliśmy każde nagranie. Mhm. Olga była bardzo wymagającą osobą, mhm. ale miała prawo, bo wiedziała, o co jej chodzi, naprawdę. Mhm. I tutaj nie można mieć do niej o to żadnych pretensji. Wymęczyła nas czasem do końca, no im, do imentu. Ale wiedzieliśmy, że po jej jeszcze opracowaniach, w sensie montażu tych wszystkich nagrań, to będzie perełka. I rzeczywiście wychodziła jedna perełka po drugiej. Każda edycja nowego programu kabaretowego było rzeczywiście wspaniałe. I my wiedzieliśmy, już przy realizacji, wiedzieliśmy, że pod jej egidą to będzie bardzo dobre. Mhm. I to zostanie na lata.
1: Mam takie też skojarzenie, że pan jest takim pianistą telewizyjnym w dużej mierze. Choć oczywiście absolutnie, no grał pan też z gwiazdami, ale zawsze właśnie to były duże nazwiska. Czy zaczynając w ogóle tę przygodę z pianinem, z akademią, pan miał na siebie taki pomysł, że właśnie to chciałby pan robić, być na estradzie, być popularny?
2: Oczywiście, wie pani, kończąc studia muzyczne, w tamtych czasach wiadomo było, że muzyka rozrywkowa tak zwana, czyli każda poza muzyką poważną, mhm. czy to jazzowa, czy stricte rozrywkowa, tak zwany pop music, była niedopuszczalna w szkole. Nie wolno było. Nie mhm. wolno było, to było bardzo ganione i tępione przez grono profesorskie. Oczywiście każdy z nas gdzieś tam, jeżeli miał jakieś tego typu ciągoty, czy tak powiem, mhm. to gdzieś tam sobie podgrywał. Ja jeszcze nawet w liceum muzycznym, a potem na studia, to się przeniosło, grywałem w takim zespole Dixielandowym. Mhm. I to mnie, ta muzyka właśnie bardzo mnie ciągnęła. Moja pani profesor nie mogła przeboleć, że ja nie chcę przełożyć dyplomu o 2 lata, i przygotować się do konkursu szopenowskiego. Mhm. To w 65 roku do tego konkursu, a ja w 63 miałem dyplom, robiłem. Mhm. Ona wcześniej już, ponieważ były przygotowania, namawiała mnie bardzo, a ja mówiłem: pani profesor, ale ja to inny kierunek. No i ona się w końcu pogodziła. Zresztą zezwoliła mi nawet później na uczestnictwo w tych zakazanych zespołach rozrywkowych, ale to jest inna historia, to może jeszcze będzie czas, to opowiem, dlaczego tak się stało, dlaczego się zgodziło.
1: Owszem, wrócimy do tej historii. Czesław Majewski, pianista, kompozytor, słynny pan Czesio z kabaretu Olgi Lipińskiej, jest dzisiaj gościem Alei Sław Radia Pogoda i do tej rozmowy wracamy po krótkiej muzycznej przerwie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Panie dyrektorze, czy mam grać?

0: wesoło płyną cudne dni. Po prostu jest już dobrze tak, że tylko nam kłopotów brak.
1: Na głowie nie siwieje, włos nie grozi znikąd podły cios. Ręka zna tylko bratnią dłoń i nigdy się nie chmurzy skroń.
2: Pod stopy wieńce los nam ściele, wjademy w plat na złotą nić. Lecz jeszcze może być weselej i jeszcze śmieszniej, Boże.

0: wciąż jest tam lepiej, plus i plus 5, 7, 9, kuma wóz do nosa już pasuje, pięść już od całości większa część.
1: A kiesz ironio, kpino, precz, na złom czas nić, satyry, miecz i na lemiejszy przekuć stal, a komu żalnych idzie w dar.
2: Rzeczywistości dajmy brawka, humor niechaj świszcze bat, niech optymizmu nowa dawka, bez troski sączy mróż.

0: autopromocja.
1: Za takie telefony kochamy poranki.
2: Jeden dobry uczynek może wywołać uśmiech u kogoś innego, czy bliskiego, czy obcego.
1: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nie tylko lody. I nie tylko Lego. Specjalne wydanie akcji bonus z okazji Dnia Dziecka. To prawdziwa moc dodatkowych korzyści. 30 maja w Centrum Handlowym Auchan Spadzim punkty można wymienić promocyjnie na nagrody. Lego Friends albo karty podarunkowe. A każdy, kto dołączy 30 maja do programu, otrzyma voucher na darmowe lody. Centrum Handlowe Auchan Spadzim. auchanspadzim.com.pl.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: 3, 2, 1. Misja Ruch, czas start!
7: Wystartuj po zdrowie i wspaniałą przygodę z Poznań Plaza.
6: Dwa dni radości i kreatywnej zabawy.
7: Już w sobotę 30 maja i w poniedziałek 1 czerwca. Emocjonujące sportowe wyzwania i niespodzianki. Kreatywne warsztaty i bezpłatny serwis rowerowy.
6: Misja Ruch. Dzień Dziecka w Poznań Plaza.
8: Poznań Plaza.
1: Została ostatnia reklama.
9: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej
0: masz. Reklama.
10: A już teraz, skoro 19 na zegarach, to zapraszam bardzo serdecznie na wiadomości i prognozę pogody. A później dalsza część naszego spotkania w Alei Sław.
11: Prokuratura bada zderzenie hulajnóg, po którym zmarł 51-latek. Rodziny zastępcze mają dostać wsparcie doświadczonych rodziców. Koniec z piciem alkoholu nocą na ulicach Warszawy. W przyszłym tygodniu zacznie się prohibicja.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
11: Agnieszka Trojanowska-Bist. Prokuratura zajmuje się sprawą wczorajszego zderzenia dwóch hulajnóg elektrycznych w Kutnie. Zderzenie tak opisuje rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
12: 51-letni mężczyzna poruszał się hulajnogą elektryczną po ścieżce rowerowej. W pewnym momencie skręcił w lewo bez sprawdzenia, czy obok niego nie znajduje się inny uczestnik ruchu. W ten sposób doszło do zderzenia z 15-latkiem, również jadącym hulajnogą, który w czasie skręcania wyprzedzał 51-latka.
11: Niestety w wyniku zderzenia 51-latek uderzył głową w słup i nie przeżył wypadku. W chwili zdarzenia kask miał jedynie 15-latek, który miał także kartę rowerową. Od środy, 3 czerwca, obowiązek jazdy w kasku na rowerze i hulajnodze elektrycznej obejmował będzie wszystkie osoby poniżej 16 roku życia. Wirus eboli mógł zawędrować do Europy. Pierwsze podejrzenie jest w Austrii, dokąd przyjechała osoba podróżująca z Ugandy. Pacjent jest obecnie w izolacji i przebywa pod opieką lekarską, o czym więcej Cezary Jaszczyk.
13: Pacjent wczoraj został przyjęty do szpitala z powodu charakterystycznych objawów dla zakażenia ebolą. W poniedziałek wrócił do kraju z Ugandy. To właśnie w tym regionie rozprzestrzenia się teraz epidemia nowej odmiany wirusa. Wstępne badanie krwi miało wykluczyć zakażenie, ale lekarze chcą potwierdzić wynik drugi raz. Według gazety pacjent ma być właśnie transportowany do specjalistycznej kliniki w Wiedniu.
11: Największy problem z wirusem eboli jest obecnie w Demokratycznej Republice Konga. Tamtejsze służby mówią o ponad 1000 podejrzanych ponad 100 potwierdzonych przypadkach zakażeń. W całej Polsce mają powstać ośrodki wspierające rodziny zastępcze. Miejsca prowadzić będą rodzice zastępczy, którzy już mają doświadczenie w tego typu pracy. Tak zakłada projekt ustawy o pieczy zastępczej. Pomysł wyszedł z Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie, gdzie taki ośrodek zwany Lighthouse działa już od kilku lat i daje codzienne wsparcie. Mówią m.in. mamy zastępcze oraz szefowa ośrodka Edyta Wojtasińska.
14: To są ludzie, którzy naprawdę chcą pomóc każdemu dziecku.
15: Miejsce, gdzie nasze dzieci
8: dzieci zdrowieją, gdzie nasze dzieci mają terapię.
14: Staram się na co dzień wspierać rodziny w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach, kiedy mają problem z dostępem właśnie do lekarzy, to też staram się ich troszkę odciążać, dlatego że już po tylu latach mam troszkę wydeptane ścieżki.
15: Białe Podlaskie rzeczywiście się zaczęło. Przyjeżdżają tutaj samorządy z całej Polski. Przyjeżdżali tutaj przedstawiciele ministerstwa. Tutaj dyskutowaliśmy o tym, jak organizować skuteczną pomoc i rzeczywiście to zaowocowało propozycją ministerstwa, żeby utworzyć takie centra rzeczywiście na terenie całego kraju.
11: W ośrodku w Białej Podlaskiej prowadzonym przez rodziny dla rodzin dostępna jest m.in. terapia, psycholog, chór i zajęcia plastyczne. Już od poniedziałku nocna prohibicja obejmie całą Warszawę. Stolica ma już doświadczenie w tym zakresie. Pilotaż od listopada obowiązuje w dwóch dzielnicach, w Śródmieściu i na Pradze Północ. Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i zapowiada, że nie będzie taryfy ulgowej dla sprzedających.
16: Wiadomo było, bo przecież była moja zapowiedź już wiele miesięcy temu, że te ograniczenia obejmą całe miasto. W związku z tym mam nadzieję, że wszyscy są przygotowani. Był na to czas.
11: A przedsiębiorcy, którzy nie dostosują się do zakazu sprzedaży, muszą liczyć się z karami.
3: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
17: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Maja Chwalińska gra dalej. Hubert Hurkacz pożegnał się z wielkoszlemowym turniejem w Paryżu. Polka po raz pierwszy awansowała do trzeciej rundy Rolanda Garrosa, pokonując Belgijkę Elise Mertens do 4-0. Hurkacz przegrał z Amerykaninem Francesem Tiafoe 7-6, 6-7, 4-6, 7-6, 4-6. W trzeciej rundzie Chwalińska zagra z Greczynką Marią Sakaria i Iga Świątek z Magdą Linet. Nie wiem, to odpowiedź Roberta Lewandowskiego na dwa najważniejsze pytania. Gdzie zagra w nowym sezonie i kiedy zakończy karierę w reprezentacji? Dziś ruszyło we Wrocławiu zgrupowanie kadry przed meczami towarzyskimi z Ukrainą i Nigerią. Ten pierwszy w niedzielę, ten drugi w Warszawie w środę.
3: Pogoda.
11: Jutro znów cieplej, do 15 stopni na północnym wschodzie, do 21 w centrum i 26 na zachodzie. Zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Na wschodzie trochę więcej chmur i tam możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy tylko dość silny.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda.
18: Przypominam, że słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pianista, kompozytor Czesław Majewski. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na dalszą część naszej rozmowy za kilka chwil.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Moim gościem w programie jest dzisiaj Czesław Majewski, pianista, który wprowadza tu Państwa trochę w rozmowę, o czym mówiliśmy chwilę temu. W czasach Akademii Muzycznej grał również w zespole rozrywkowym, a to wtedy niekoniecznie było dobrze postrzegane. Jednak pojawiły się pewne argumenty, które sprawiły, że nawet jego nauczycielka powiedziała, że może grać w tym zespole.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Jakich argumentów pan wtedy użył?
2: To znaczy, ja właśnie nie użyłem żadnych argumentów, tylko po jednym, na zakończenie jednego z roków kolejnych, był tak zwany koncert, znaczy popis to się nazywało, w Filharmonii. Wszyscy instrumentaliści mieli w czerwcu, to było to na zakończenie roku, występ w Filharmonii. Bez orkiestry, tylko solowe utwory. I ja miałem wykonać utwór Bacha, koncert włoski, pierwszą część, bo drugą ledwo tam liznąłem, a trzecią tam kilka razy przegrałem, ale nie znałem w ogóle trzeciej. No, uhonorowali mnie wielką, znaczy czułem się uhonorowany, ponieważ jako ostatni występowałem, więc to jest tak jak gdyby na zakończenie całości, taki ukłon. I niestety początek pierwszej części tego koncertu i trzeciej części były bardzo podobne. I ja usiadłem, zaczynam grać i czuję, ja to pamiętam dokładnie wszystkie te przemyślenia, czuję, że coś nie pasuje mi pod palcami, że coś jest nie tak, że ja muszę się zastanawiać, co dalej jest, a nie idzie to automatycznie, jak w utworze przygotowanym dobrze. Ja sobie zdaję sprawę w pewnym momencie, że ja zacząłem trzecią część, której nie znam do końca. No i tutaj takie szybkie myśli przez głowę przeleciały. Co zrobić? Przerwać, przeprosić, zacząć jeszcze raz, no to będzie skandal. To nie. Może zemdleć. Upaść, zemdleć. Że nagle,
1: to ciekawa
2: pozycja. Takie miałem myśli, naprawdę. Ale cały czas jeszcze grałem, nie przerywałem tego. I w pewnym momencie już nie wiedziałem, co dalej jest i zacząłem improwizować tego Bacha. Pod Bacha jakieś takie zagryweczki, ale to właśnie przydało mi się uczestnictwo w zespole Dixielandowym, który cały Dixieland polega na improwizacji przecież. I ja tak jakoś mi się udało wywinąć to, wróciłem do tej tonacji, do tej F-dur i zacząłem pierwszą część jeszcze raz. I moja pani profesor właśnie wtedy powiedziała, no ja nie wiedziałam, jak ty z tego wybrniesz, ale ponieważ wybrnąłeś, to możesz brać udział w tych zespołach. No, takie to było.
1: No, ale rzeczywiście to było takie rozwiązanie chyba niezbyt typowe, bo myślę, że jednak większość osób po prostu no, zestresowałaby się, przerwałaby i zaczęłaby od początku.
2: Albo zemdlała.
1: No to z kolei jest bardzo pomysłowe rozwiązanie.
2: Więc nie, no, oczywiście to było bardzo nietypowe i wieści o tym całym wydarzeniu przez lata, przez moją uczelnię istniały w opowieściach moich przyjaciół, kolegów i nawet profesorów też podobno jeden z profesorów opowiadał o tym w czasie zajęć z młodymi ludźmi.
1: Czyli prawie do miana legendy miejskiej to urosło. No ale to najważniejsze, że się udało.
2: Udało.
1: Rozumiem, że no, jednak na publiczności były osoby, które zorientowały się, że tutaj nastąpiło pewne oszustwo.
2: Nie, no oczywiście, zrozumiały. No. Przecież moja wcześniejsza pani profesor ze szkoły jeszcze podstawowej muzycznej, też, która mnie, pierwsza moja pani profesor, ona też oczywiście przyszła tam po zakończeniu tego koncertu i pokiwała tylko głową, mówiła, nie wierzyłam, co ten Bach ci zawinił.
1: No ale to rzeczywiście jest ogromna sztuka jeszcze improwizować Bacha, bo to nawet to nie była muzyka rozrywkowa improwizowana.
2: Nie, właśnie starałem się tak troszkę pod Bacha jakoś coś tam wymyślać, jakieś zagrywki.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: czasu bez pamięci.
1: Autopromocja.
2: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
3: Kocham.
2: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
3: To łatwo powiedzieć.
2: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Nowa część kolekcji odzieżowej Kolejorza, celebrująca słynny ruch Dudę Poznań. Wysokiej jakości bluzy i koszulki z odświeżonymi wzorami, które nawiązują między innymi do słynnego zwycięstwa z Manchesterem City i niezapomnianych europejskich wieczorów w historii Dumy Wielkopolski. Cała kolekcja dostępna jest we wszystkich stacjach Kolejorz w Poznaniu oraz na sklep lechpoznań.pl.
2: Została ostatnia reklama.
11: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
12: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
11: ci panowie z Media Expert.
12: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
13: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.

0: Czesław Majewski jest dzisiaj gościem Alei Sław Radia Pogoda. I jak Państwo przed chwilą słyszeli, no to podczas jednego z występów kończących rok akademicki pan Czesław postanowił improwizować Bacha. To tak niekoniecznie chyba łatwe zadanie przed pianistą, ale myślę sobie też, że tutaj mogły wystąpić pewne okoliczności ułatwiające mu to zadanie.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Czytałam w jednym z wywiadów, że ma pan słuch absolutny. To być może on się tutaj wtedy przydał rzeczywiście.
2: Tak, na pewno. To jest słuch, tak, który jest no, bardzo, bardzo dobrą rzeczą. Dzięki zresztą słuchowi absolutnemu ja otrzymałem pianino jako dziecko, bo to był instrument poniemiecki, tak zwany, zostawiony w naszym mieszkaniu, którego byliśmy wysiedleni na czas okupacji. Niemcy zostawili pianino.
0: Ta rodzina, która tam mieszkała w czasie okupacji, w
2: Niemcy,
0: państwu
2: tak.
0: mieszkania.
2: Tak, w naszym mieszkaniu przedwojennym. To pianino zostało, ale po kilku miesiącach, już po tak zwanym wyzwoleniu, no w 1945 roku, wyszło jakieś zarządzenie Urzędu Miejskiego, że wszystkie instrumenty po niemieckie, tak zwane, trzeba zwrócić miastu, że miasto będzie decydowało to. Chyba że ktoś jest już zaawansowanym muzykiem albo jakieś zdolności wykazuje w tym kierunku. Ja nie byłem zaawansowanym, bo miałem 6 lat wtedy, no więc...
0: Dopiero się zaczynała ta przygoda.
2: Tak, ale już zacząłem grać u takiego pana profesora, sąsiada, prywatnie oczywiście. On mnie nauczył pierwszych nut i klawiszy tamten. No i niestety musiałem się zgłosić na taką komisja, taka była miejska, to znaczy z Urzędu Miejskiego. Nie pamiętam, jak się wtedy ten urząd nazywał, ale to wszystko jedno. I stwierdzono właśnie, że z tym słuchem to mam prawo uczyć się dalej i mieć. Ale na przykład właśnie ten tak zwany absolutny słuch bardzo mi przeszkadzał w czasie studiowania. Przeszkadzał autentycznie, ponieważ na studiach, na pierwszym czy drugim roku, już nie pamiętam, obowiązywał pianistów, szczególnie jakiś dodatkowy instrument. Przez 2 lata tylko, tak żeby... Próbowałem na skrzypcach, ale nie wyszło mi zupełnie. Natomiast klarnet. Klarnet mi się spodobał, grałem. Tylko, że klarnet jest tak zwanym instrumentem transponującym. Czyli naciska się nutę C, ale brzmi B.
0: Okay.
2: I to mi bardzo przeszkadzało, że ja co innego słyszę, co innego jest napisane. Znaczy nuty są inne. I to tak samo było z instrumentem. Kiedyś, pamiętam, trafiłem na tak zwany strój francuski. To jest o pół tonu niżej nastrojone pianino. Po kilku tak przerwałem. Nie potrafiłem zagrać, dlatego że słyszałem co innego niż grałem. I te palce mi nie chciały iść, bo to szukały tego właściwego niby brzmienia. No, to więc, i to właśnie jest, to jest rzecz, która bardzo przeszkadzała. Znaczy właśnie w tym wypadku ten absolutny słuch bardzo przeszkadzał. Ale wie pani co, jak każdy muzyk w tej chwili, ja już jestem prawie głuchy, więc już nie ma o czym mówić z tym słuchem.
0: Ale to od grania?
2: Od grania, od...
0: Wie pani, słuchawek?
2: Nie, to zresztą stwierdził pan profesor, pan doktor laryngolog. Nagrania szczególnie, a ja całe życie właściwie nagrywałem. Albo jeszcze w Łodzi dla telewizji i Radia Łódzkiego, bo pierwsza moja praca to była w orkiestrze Henryka Dybicha, radiowej orkiestrze. I każdy utwór nagrany potem był przesłuchiwany. Potem sprowadziłem się do Warszawy, no to bez przerwy były nagrania albo dla radia, albo dla telewizji. I wtedy, nie wiem dlaczego, ale zasadą akustyków, panów akustyków czy pań akustyk, było odsłuchiwanie bardzo głośne, że to wtedy wszystkie takie niuansiki czy jakieś błędy się wysłucha, co jest właśnie nieprawdą. I to głośne słuchanie ciągle w wielkim hałasie całe życie właściwie, więc... trochę to się odbija dzisiaj.
0: No, też zakładam, że na scenie, jak gra cały zespół, to też raczej cicho nie jest.
2: Tak, no ale to jest znów inny rodzaj głośności, naprawdę. Inny jest z głośnika i szczególnie jeszcze jak się człowiek wsłuchuje i przybliża się do tego głośnika, no to jest w ogóle już idiotyzm, ale tak to się działo. No.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Chciałabym wrócić też na chwilę do tego pianina, no bo to wspomniał pan o pierwszym pianinie. Tak. Dużo tych pianin w życiu pańskim się pojawiło?
2: No tak, właściwie co przeprowadzka to była zmiana instrumentu, ale przy ostatniej przeprowadzce, czyli przed 40 laty, bo już tyle mieszkamy w jednym miejscu.
1: To całkiem sporo.
2: Tak. W ogóle zrezygnowałem z pianina klasycznego i wstawiłem taki Yamaha, bardzo, bardzo dobry instrument.
1: Elektroniczny.
2: Elektroniczny, ale to ze względu tylko na to, że mogłem grać o dowolnej godzinie na słuchawki. I to zaważyło. Poza tym trochę też to mieszkanie nie było aż takie wielkie, żeby sobie fortepian czy pianino stawiać. I to pozbycie się tego instrumentu dużego, jakim było pianino, jednak było też spore, pomogło na co dzień tak troszkę, bo to ten elektroniczny tak wstawiłem sobie w inne miejsce i tak nie zawadza za bardzo.
1: No, ale też tak sobie myślę, miał pan na przykład jakiś taki ukochany instrument, że trudno się było panu z nim rozstać? Czy raczej podchodził pan jako tak stricte do instrumentu, jako środka do pracy?
2: Tak, to zawsze był środek pracy. Nie specjalnie przywiązałem się do żadnego z tych instrumentów. Nie kojarzę czegoś takiego. Po prostu wiedziałem, że muszę mieć w domu instrument, bo to albo jakaś próba się zdarzała, albo coś trzeba było napisać, a wtedy troszkę trzeba sobie posłuchać chociaż samego siebie.
1: To prawda. Kiedy pan zaczął w ogóle komponować?
2: Pierwsze moje to było w 60 roku, ale to takie przemiarki, to były to jeszcze w czasie studiów właśnie, to pierwsza piosenka, ale pierwszą taką bardziej już znaczącą rzeczą to był w 65 roku, pracowałem wtedy, już byłem po studiach, pracowałem w orkiestrze Henryka Dybicha w łódzkim radiu. I został ogłoszony konkurs na piosenkę patriotyczną. Warszawskie Radio ogłosiło to. No i ja tam napisałem do tekstu kolegi mojego, zresztą obecnego przewodniczącego Związku Literatów Polskich, Marka Waszkiewicza. On wtedy też pracował w Łodzi jako redaktor. Do jego tekstu napisałem i jury pod przewodnictwem, jury pod przewodnictwem pana Wasowskiego przyznała nam pierwszą nagrodę, więc utwór był wykonywany na koncercie specjalnym, dwa razy, przez panią Halinę Kunicką i Jerzego Połomskiego. Czyli to było takie moje pierwsze właśnie zetknięcie się i z Warszawą, i z jakimś takim, z wielkim światem muzycznym.
1: Z estradą taką.
2: Z estradą, taką
1: w takim prawdziwą. Pojęciu właśnie typowym, estradowym.
2: I to była to... potem rozmawiałem z panem Wasowskim, powiedział, że poza melodią, która bardzo mu się odpowiadała i spodobała się, urzekł go tekst, bo to przecież były lata komuny, głębokie komuny, 60 lata, że nie ma nic politycznego w tym tekście, tylko jest miłość, czuje się miłość do Polski. Bardzo fajna piosenka. Mam ją zresztą tutaj i ja zostawię państwu, jeśli pani się zgodzi, kilka rzeczy, które mama, których wy nie macie.
1: Okay.
2: Może ktoś sobie posłucha, może któreś da się dać na antenę na przykład.
1: Dobrze, bardzo.
2: Między innymi jest to właśnie ta biało-czerwona, to się nazywa ta piosenka w wykonaniu Jurka Połąskiego.
1: A ja Państwu tylko przypominam, że naszym gościem jest dzisiaj Czesław Majewski, pianista, kompozytor. Jego piosenki również podczas tej naszej rozmowy pojawiają się na naszej antenie. Zostańcie Państwo z nami, wrócimy niebawem do naszej rozmowy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie, tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Kamper spakowany? Jedziemy?
11: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
10: Znowu? Przecież już brałeś.
11: Ale działała za słabo i za krótko.
12: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
13: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: No i jak twój kręgosłup?
15: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
16: 3, 2, 1. Misja Ruch, czas start!
17: Wystartuj po zdrowie i wspaniałą przygodę z Poznań Plaza.
16: Dwa dni radości i kreatywnej zabawy.
17: Już w sobotę 30 maja i w poniedziałek 1 czerwca. Emocjonujące sportowe wyzwania i niespodzianki. Kreatywne warsztaty i bezpłatny serwis rowerowy.
16: Misja Ruch. Dzień dziecka w Poznań Plaza.
18: Poznań Plaza.
19: Została ostatnia reklama.
20: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Reklama.

0: Pogoda. 103,4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radio Pogoda.
1: Kiedy nadszedł taki moment, kiedy jednak bardziej urzekło pana komponowanie rozrywkowych rzeczy?
2: To znaczy, jeżeli w ogóle zacząłem coś pisać, bo komponowanie jest to słowo takie bardzo, bardzo duże. Ja układałem melodię raczej.
1: Okej, okay, to tak, ale też myślę, że tutaj zawiera się w komponowaniu układanie melodii.
2: Wie pani, nie próbowałem nigdy komponować, wtedy mogę użyć tego słowa, muzyki poważnej. Jeżeli coś wymyślałem, jakąś melodię, to właśnie to była rozrywka. Czyli ja już dawno, znaczy bardzo wcześnie już wiedziałem, że ja nie będę muzykiem klasycznym, nie będę uprawiał muzyki stricte poważnej, tylko no, w rozrywkę pójdę.
1: No tak, ale jednak jakby to właśnie wykształcenie na Akademii Muzycznej, no to było takie klasyczne wykształcenie.
2: Ale oczywiście tak i to mi bardzo się przydało, bo wie pani, no umiejętność operowania tymi palcami, no to właśnie dzięki studiom, dzięki nauce, najpierw w podstawowej, potem w liceum muzycznym, potem na studiach muzycznych. No i w trakcie dalszego życia też czasem trzeba było poćwiczyć. Ale to wszystko, te podstawowe rzeczy, nauczyłem się tych rzeczy właśnie w czasie studiów. Grając muzykę poważną. Ale to mi się przydało również w muzyce rozrywkowej.
1: Słyszałam, że teraz na przykład już czasami jest takie trochę rozróżnienie, że a ktoś jest właśnie pianistą rozrywkowym, a ktoś jest pianistą klasycznym i że na przykład w tych projektach rozrywkowych ci klasyczni trochę mniej się sprawdzają.
2: Tak. Tutaj, wie pani, nie chciałbym wypowiadać się na temat moich kolegów, ale jeżeli chodzi o muzykę rozrywkową, stricte rozrywkową, to albo gdzieś tam jest ten bakcyl od nowa, od dawna w człowieku, jakaś umiejętność taka, bo to jest inna umiejętność, naprawdę. Uprawianie muzyki rozrywkowej to jest troszkę inny rodzaj uprawiania zawodu niż tym. Także tutaj trzeba mieć chęć na pewno też, ale jakaś, nazwijmy to, zdolność, czy ukierunkowanie, nie wiem jak to nazwać, no coś, co się otrzymało z góry.
1: Na przykład właśnie umiejętność zaimprowizowania Bacha.
2: No, choćby tak, nawet nie wiedziałem, że to potrafię, no ale tak w sytuacji podbramkowej się sprawdziło i udało.
1: Czy potem często zdarzały się panu sytuacje podbramkowe, że jednak trzeba było mocno improwizować, bo coś na scenie szło nie tak, jak powinno iść od początku?
2: To znaczy, to nagminnie się zdarzało przy akompaniamencie różnym solistom, którzy czasem gdzieś tam gubili się w swojej twórczości, nawet nie twórczości, tylko w swoim wykonaniu. Trzeba było szukać, wyprzedzać, zmieniać tonację czasem nawet, bo artystka zaczynała, śpiewała w innej tonacji i z uporem nie zmieniała, więc trzeba było zmienić i iść za wykonawcą. A takie rzeczy naprawdę zdarzały mi się i to dość często.
1: Czyli to nie jest tak, że to jednak pianista prowadzi wykonawcę, śpiewaka, tylko to pianista do śpiewaka musi się dostosować.
2: Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie akompaniator musi towarzyszyć śpiewakowi i iść za nim. No, tak to jest. Takie życie pianisty.
1: Okej. Okay. Czy ma pan jakąś taką osobę, z którą najmilej pan wspomina współpracę, taką muzyczną?
2: Mam wiele osób, które bardzo mile wspominam i naprawdę tutaj nie potrafiłbym jakoś akurat wymienić, że z tą osobą najbardziej. Pracowałem naprawdę z bardzo wieloma osobami. Wymienię tylko takie kilka. No, czy to pani Halina Kunicka, czy Rena Rolska, Jurek Połomski, Janek Kobuszewski też wiele razy mieliśmy poza kabaretem też występy. Violetta Villas, przez 10 lat pracowałem z panią Violettą Villas. No jeszcze wiele innych. Nie chciałbym nikogo, znaczy pomijam w tej chwili bardzo wiele osób, ale nie będę wymieniał wszystkich. To wszystko mam bardzo, bardzo miłe wspomnienia, a naprawdę zdarzały się i przykre nawet jakieś tam, znaczy przykre może przesadzam, ale jakieś takie no zaskakujące sytuacje, w których musiałem bardzo nagimnastykować, żeby znaleźć się razem z wykonawcą.
1: Czesław Majewski, pan Czesio z kabaretu Olgi Lipińskiej, pianista, kompozytor, jest dzisiaj moim i państwa gościem w Alejsław, Radia Pogoda. Wracamy do tej rozmowy po krótkiej przerwie. Zostańcie państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: najkrótszą skarb. Gdybym wiedział, gdzie teraz jesteś, gdybym wiedział, bo dalej nie wiem, wtedy wysłał...
1: Autopromocja.
2: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu, poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: 3, 2, 1. Misja Ruch, czas start!
6: Wystartuj po zdrowie i wspaniałą przygodę z Poznań Plaza.
5: Dwa dni radości i kreatywnej zabawy.
6: Już w sobotę 30 maja i w poniedziałek 1 czerwca. Emocjonujące sportowe wyzwania i niespodzianki. Kreatywne warsztaty i bezpłatny serwis rowerowy.
5: Misja Ruch. Dzień dziecka w Poznań Plaza.
7: Poznań Plaza.
8: Została ostatnia reklama.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Reklama.
8: Aleja Sław, Radia Pogoda.
13: Tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Na początek może tak tylko powiem, przepraszam, mam grać i już pewnie Państwo wiedzą doskonale, o kim mówię. Tak, te słowa wypowiadała postać pana Czesia, a dzisiaj moim gościem jest Czesław Majewski, który właśnie w postać pana Czesia wcielał się w kabarecie Olgi Lipińskiej. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na dalszą część naszej rozmowy. Tamara Pawlik-Lipska, wszystkim, którzy do nas dopiero dołączyli, mówię dzień dobry.
8: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 3 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: A gdy na przykład trafia się taka sytuacja, że jednak przez 10 lat, tak jak z Violettą Villas się z kimś współpracuje, to nie miał już pan w pewnym momencie takiego poczucia, że jest pan absolutnie integralną częścią zespołu, że to jakby nie jest tylko szyld Violetta Villas, ale że i pan jest w tym prawie na równi?
2: Owszem, tak. Na przykład w tej chwili mamy sporo koncertów, no powiedzmy występów, o tak bym to nazwał, z panem Bogdanem Łazuką,
1: tak.
2: Z którym właściwie już się tak, właśnie to co pani wspomniała, że tak się jakoś związaliśmy, połączyliśmy w tym co robimy na scenie, że właśnie to już jest, on sam też twierdzi, że to my już tworzymy jedność. Jest to bardzo miłe dla mnie. Ale rzeczywiście bardzo, bardzo tutaj, no, wiele lat już pracujemy razem, ale w tej chwili jakoś to tak się jeszcze spotęgowało. No, z każdą z tych osób, które wymieniłem, z którymi pracowałem i z tymi, których nie wymieniłem, w jakimś tam momencie człowiek się muzycznie wiąże i to właściwie jest no jeden utwór się robi w wykonaniu dwóch osób, ale to tak jakby jedno.
1: Często pan jeszcze występuje?
2: No więc właśnie teraz z panem Łazuką bardzo często. I z panem Januszem Tylmanem i jeszcze dwie osoby śpiewające mamy taki... Założyliśmy przed kilkoma laty duet fortepianowy. Troszkę na wzór Marka Iwacka. Nie wiem, Marek Kisielewski.
1: Tak.
2: Marek Tomaszewski i Iwacek Kisielewski. I właśnie w tym stylu, właśnie, czyli muzyka klasyczna grana rozrywkowo. I to na dwa fortepiany plus zespół muzyczny i dwie osoby śpiewające i bardzo dużo też mamy występów z tym.
1: Czyli całe życie tak naprawdę jest pan gdzieś w trasie, w drodze, bo to jednak nie są tylko występy w okolicy domu, że tak to ujmę.
2: Oczywiście. I moja żona właśnie mnie niedawno wspomniała, że właściwie ty 3/4 życia to spędziłeś poza domem. Więc ja sobie myślałem, ale dlaczego? No mówię o występach. Ona jest bardzo wyrozumiała, jeżeli chodzi o to, bo sama jest z wykształcenia tancerką, a z zawodu aktorką, bo pracowała wiele lat w Teatrze Rozmaitości, a wcześniej w STS-ie. I ona rozumie to, bo sama jeździła, występowała, zresztą poznaliśmy się przy okazji właśnie takich występów wyjazdowych. No i jesteśmy do dzisiaj. 50 parę lat.
1: To może właśnie dlatego tak się ładnie udaje taki piękny wiek osiągnąć razem, bo często państwo wyjeżdżali.
2: Tak, tak też. Teraz już ona nie uczestniczy w tym, nie chce. Chociaż miała niedawno propozycję występu, ale ona już nie chce. Natomiast, tak jak powiedziałem, że ona akceptuje to moje aktywne życie, jeżeli chodzi o występy, o wyjazdy, o tak. I niebytność w domu.
1: No właśnie, bo ja tak trochę z tego zażartowałam, natomiast no to chyba jest dość trudno budować takie życie prywatne, gdy się po prostu pracę ma nie na miejscu, nie od 8 do 16, tylko ciągle się gdzieś wyjeżdża.
2: Tak, ale to już takie sobie życie wybraliśmy, decydując się na taki zawód. To już wiadomo było, że to tak będzie wyglądało.
1: A miał pan moment w swoim życiu, że pomyślał pan, że jednak nie bycie muzykiem, a kimś innym?
2: Żeby aktorem być.
1: Okej, okay, tak. Ale to nadal artystyczny zawód bardzo.
2: Tak, żeby aktorem być. No ale jestem zadowolony z tego, co jak jest.
1: Myślę sobie o tym też, że to, co pan wspomniał o graniu na dwa fortepiany, czy to jakieś nieco pokłosie śpiewających fortepianów?
2: Tak, tak, bo tam oczywiście byliśmy niby jako w przeciwnych drużynach, niby jakaś tam była rywalizacja między nami, chociaż to wiadomo, że to nie była żadna rywalizacja, tylko po prostu chodziło o to, żeby jak najwięcej polskich piosenek wykonać w takim programie. Czasem przecież sobie pomagaliśmy, jak on miał odgadnąć, to sobie podpowiadaliśmy. Chodziło, no, żeby zabawa jakaś była. Mhm. Ale właśnie pozostało to, jak już skończyliśmy edycję tych śpiewających fortepianów, zwróciła się do nas telewizja, że potrzebny jest taki występ duetu fortepianowego na takim programie telewizyjnym, wręczanie nagród Kisiela, profesora Kisielskiego, no i że tam taki, no, będzie, nasze władze będą, będzie pan premier, będzie tego, i że żeby coś wymyślić, i no, że najlepiej jakby były dwa fortepiany. No i Janusz mówi, słuchaj, przecież możemy zrobić, sobie opracujmy tego. No i zaczęliśmy to nad tym pracować, bo to tak z wyprzedzeniem nam troszkę zaproponowano. No i wystąpiliśmy tam. I to się jakoś tam zaakceptowało przez władze telewizji. I następne nagrania jakieś tam nam zamówili u nas. No i tak rozwinęliśmy ten repertuar. No i zaczęły się występy estradowe. Mhm. Taka pani nas prowadziła po Polsce. Jeździliśmy, byliśmy również we Francji. No i jakoś tak do dzisiaj Nina Terentię, może wtrącę, że tego. Zwróciła się do nas telewizja, to znaczy dokładnie pani Nina Terentię, która była wtedy szefem Dwójki. To były lata 10-12 chyba. 2010-12.
1: Tak.
2: Z propozycją właśnie występu w tej audycji Nagrody Kisiela.
1: Do rozmowy z moim dzisiejszym gościem Walejsław, Radia Pogoda, Czesławem Majewskim. Jeszcze wrócimy. Za parę chwil zostańcie państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Mam też takie wrażenie, że te śpiewające fortepiany też mocno zmieniły w ogóle takie patrzenie na muzykę wśród publiczności, wśród ludzi takich w cudzysłowie normalnych, że po prostu ta muzyka w końcu zaczęła być taka bardzo dostępna, bo ludzie zobaczyli, że można coś, co znają z radia, czy nie tylko z radia, można zagrać, można sobie zaśpiewać też pod nosem i że to stało się właśnie dzięki temu programowi trochę bliższe ludziom.
2: Tak. Poza tym, to, co nas, znaczy mnie osobiście, najbardziej ucieszyło, bo na tych programach, do udziału w tych programach przychodzili oczywiście widzowie. I bardzo dużo młodzieży przychodziło. I oni potem, po nagraniach, przychodzili do nas i mówili, że oni w ogóle nie mieli pojęcia, że jest tyle pięknych polskich piosenek. Bo my odświeżaliśmy właśnie i przedwojenne, i powojenne, właśnie tam przez cały przekrój był tych wszystkich piosenek. A oni w ogóle tego nie znali. Oni siedzieli w swoich tych słuchawkach i swoją tą, i nagle usłyszeli zupełnie inną muzykę. I to ładną muzykę, bo kiedyś by pisano ładne piosenki. I to było naszym, uważam, że osiągnięciem, że właśnie przekazanie tym młodym ludziom, zainteresowanie ich tą muzyką, która nie tylko w tej chwili jest to w słuchawkach bum, bum, bum, bum, tylko jest jeszcze z melodiami ładnymi też muzyka. No i to chyba to się udało, bo naprawdę oni byli zaszokowani, ale wciągali się w to i śpiewali. Wprawdzie nie znali za bardzo, ale tam czasem były wyświetlane teksty, więc...
1: Można było improwizować.
2: Tak, starali się, tak. Bardzo to fajne było.
1: Skoro zdradził pan już nam tutaj, że pan słucha Radia Pogoda, to...

0: że staram się wsłuchać jakiś no, ciąg melodyczny, a tej melodii ciągle nie mogę się dosłuchać. Jest, owszem, jest wspaniały rytm, jest wymyślony nawet aranż bardzo dobry, a sama melodia jakaś taka jest jakby uboższa. Według mnie. To jest opinia starego człowieka, więc to trzeba brać pod uwagę.
1: Ale to jest też opinia człowieka, który naprawdę zagrał bardzo dużo piosenek różnych, nie tylko polskich, w swoim życiu.
0: No tak, tak, to prawda.
1: To tak się też zastanawiam, czy ma pan coś takiego, że już teraz właściwie po jednej nutce pan rozpoznaje wszystkie piosenki?
0: Tak, to jest w ogóle ta bzdura, po jednej nutce. Proszę, przecież wiadomo, że od jednej nuty się wszystkie piosenki na świecie, miliardy, zaczynają się od jednej nuty.
1: No to prawda.
0: Bo musi się od pierwszej
1: nuty. Od jakiejś,
0: nuty.
1: No tak.
0: Więc odgadywanie po jednej nucie, to wiadomo, że to jest zgadywanka. To jest jakaś ilość, myślę w tej chwili konkretnie o audycji telewizyjnej, że jest jakaś konkretna ilość piosenek w tej znanych albo branych pod uwagę w danym programie. I to jest strzelanie, no bo przecież po jednej nucie nie ma takiej siły, nikt nie odgadnie.
1: No ale domyślam się, że jednak gdyby pan brał udział w takim konkursie, gdzie kto szybciej zgadnie, co to za piosenka, to całkiem nieźle by chyba panu poszło.
0: Być może, no ja brałem udział w programie, o którym w tej chwili wspominałem, to jest Jaka to melodia,
1: tak.
0: u Roberta. I no i dobrze mi poszło, no wygrałem.
1: Nieskromnie dodam, że wygrałem. Zdarza się panu jeszcze czasami teraz pisać piosenki?
0: Więc bardzo niechętnie, tak. Nie wiem, jakoś straciłem wiarę w siebie, o, może to tak nazwać. Nie bardzo wierzę, że mi się uda nagrać, ale niedawno napisałem rzecz, która jeszcze nie została oceniona przez osobę, która zamówiła u mnie tę piosenkę. Także zobaczymy. Jeżeli mu się nie spodoba, to nie będę miał żadnych pretensji, bo nie, tak jak mówiłem, przestałem w siebie wierzyć. No, kiedyś to trochę jakoś to podchodziłem do tego odważniej i uważałem, że dla mnie jest nieźle, i żona powiedziała, że jest fajnie, no to jest fajnie.
1: Aha, czyli żona jest pierwszym tutaj krytykiem muzycznym.
0: Zawsze przy każdej rzeczy, którą napisałem, ona pierwsza słyszała i mówiła.
1: Dlaczego pan przestał w siebie wierzyć? No, mam też takie wrażenie, że lata doświadczenia jednak dają pewną większą wiarę w siebie, że coś się umie już w życiu, nie?
0: Ja pani powiem dlaczego. Dlatego, że to o czym mówiliśmy przed kilkoma minutami, że w tej chwili inaczej się pisze.
1: Okej.
0: Ja boję się, że to, co w tej chwili ja wymyślę, to będzie bardzo trąciło myszką. To będzie bardzo stare. Nie będzie to na tak zwanym topie w tej chwili. Bo nie potrafię wejść w tej chwili w ten rodzaj muzyki. Także po co na siłę?
1: Nie stawiamy tu kropki, stawiamy tu na razie przecinek. Do rozmowy z pianistą Czesławem Majewskim wrócimy za chwilę.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank. I to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero. Przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: Została ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Reklama.

0: Kolei Sław, Radio Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pianista, kompozytor, choć jak sam o sobie mówi, układacz melodii, Czesław Majewski.
1: Aleja Sław, Radio Pogoda.
0: Co pan bardziej lubił robić? Układać melodie, czy jednak grać, występować na scenie?
2: No więc grać, występować na scenie. To mnie zawsze pociągało, naprawdę. Każde wymyślenie melodii kolejnej, a szczególnie w kabarecie u Olgi, a tam sporo kazała mi pisać.
0: Kazała?
2: Tak, bo powiedziała, do tego napiszesz. Tak.
0: Uprzejmie prosiła, rozumiem.
2: Tak. To było bardzo wielkie przeżycie i strach, jak zostanie przyjęte. Bardzo często zdarzało się, że Olga mówiła, tak, ale to ja nie, inaczej troszkę chciałam tego. I musiałem zmieniać. A ja mówię, Olga, ale jak ty byś chciała tego? A ona mówi, tak inaczej trochę. Więc to była taka fajna rozmowa, ale w końcu udawało mi się tak, że to inaczej troszkę zrobiłem i Olga akceptowała. Ale każda prezentacja pierwsza poza domem, poza odsłuchaniem przez moją żonę, każda następna prezentacja była dla mnie wielkim przeżyciem, co słuchający czy słuchająca jak oceni to. I takie spięcie. Także, a na estradę wychodziłem luźny, siadałem, robiłem to, co umiem. I także naprawdę wolałem występy niż wymyślanie muzyki.
0: A zdarzył się panu taki występ, że tak jak pan mówi, że czasami trzeba było improwizować tutaj gdzieś, trochę oszukać. A czy zdarzyło się panu tak, że no niestety trzeba było przerwać i zacząć od nowa, bo już mówiąc potocznie, nie było co zbierać?
2: Nie. Przytoczę taką sytuację z Violettą Villas, gdzie ona wykazała się takim poczuciem humoru, bo występowaliśmy w Zabrzu. Tam jest ogromna sala, to się nazywa Dom Muzyki i Tańca. I między innymi śpiewała Mamę. To jest to, mamo, smutno mi bez ciebie, zagraję. I to wykonywała nie z zespołem, tylko z samym fortepianem. No i gramy to już pod koniec, ja już zaczynam kodę taką robić, ale słyszę, że ona wraca, nic tego nie zrobiła, zaczyna od środka jeszcze śpiewać. No więc ja za nią, oczywiście, no bo tak jak mówiliśmy, że pianista za...
0: Podąża, tak.
2: Tak, za solistą. Jedziemy. Jeszcze kawałek od początku zaczęła. Poszatkowała tą mamę kompletnie. I zrobiła się z tego bardzo, bardzo długa pieśń. No w końcu skończyliśmy, dojechaliśmy do końca i po zakończeniu występu całego ja do niej podszedłem, ponieważ to była popołudniówka, a jeszcze wieczorem mieliśmy drugi występ. Mówię, pani Violetko, czy mamę tak jak w pierwszym taką wydłużą? Wie pan... Tak sobie tak popatrzyłam, że taka duża ta sala, pomyślałam sobie, że trzeba dłużej zaśpiewać. No więc tak sobie pomyślałem, czy ona to mówiła serio, czy to jest dowcip. No, to wszystko jedno. W każdym razie było śmieszne.
0: Czy druga wersja rzeczywiście też była dłuższa?
2: Nie, druga
0: była
2: normalna.
0: Druga
2: wersja
0: była normalna.
2: Okej. Okay. Znaczy w drugim koncercie,
0: tak. No ale to rzeczywiście, no jak jest duża sala, no to jest tutaj jakaś taka rzeczywiście zgodność w tej myśli.
2: Ale oczywiście. To.
0: Jak najdłuższy koncert zdarzyło się panu grać?
2: Jeszcze mieszkając w Łodzi, czyli to była głęboka komuna, lata 60., koniec lat 60., bo już miałem kontakty z wykonawcami z Warszawy i często przyjeżdżałem do Warszawy na podwieczorek przy mikrofonie, bo przez 2 lata grałem, to był właśnie w koniec lat 60. To radiowa taka audycja była. I dostałem telefon do Łodzi, że czy mogę być za 2 czy 3 dni w Warszawie, ale bardzo wcześnie rano. Ja mówię, wcześnie rano to znaczy? No, wie pan, o 5 rano.
0: Oho, zaczyna się dobrze.
2: Tak. Ja mówię, no oczywiście, że mogę, ale może ja przyjadę wieczorem. Nie, wie pan, bo nie mamy hotelu. Bo to z radia było. Nie z radia, przepraszam. To było z estrady. Mhm. Estrady stołecznej.
0: Tak.
2: Telefon. No mówię, no dobrze, no w końcu no, jeździłem wtedy samochodem, więc mogę w nocy wyjechać. W tamtych latach szosy były puste, szczególnie nocą. Więc mogę wyjechać. Co się okazuje? To jest koncert 4-godzinny, to dlatego o tym wspominam, w sali kongresowej o 5, od 5 do 9. To były wszystkie największe nazwiska z Warszawy i z Polski ściągnięte, nazwisko w nazwisko, aktorzy, śpiewacy, piosenkarze, no komplet. Mhm. Dużo pianistów do akompaniowania, bo bardzo dużo wykonawców. Więc mhm. Ja tam swoją działkę dostałem. I to, co się okazuje? Tego dnia, to była niedziela rano, były na stadionie dziesięciolecia dożynki.
0: Aha.
2: I goście, którzy przyjeżdżali w nocy autokarami z całej Polski, nie mieli hotelu. Trzeba było ich gdzieś zagospodarować. To ich wszystkich upychali w sali kongresowej i koncert.
0: No brzmi to absolutnie egzotycznie.
2: To był najdłuższy i najwcześniejszy koncert, jaki miałem w życiu.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Gdy rozum ludzki zmęczony, historia się wścieka i budzi demony. I płyną handlarze bananów pod prąd. Zaledwie wyszli na ląd, zaledwie z gałęzi się zeszło, już nudzi parlament, koledzy i przeszłość. Ach, gdzie jest Don Kichot? Czy biegnie do kas? Ach, zabierz!

0: kupą skandować i pleść
1: od zaraz do kąta i cześć.
2: To nie są czasy dla ludzi. Kto w nocy z kamieniem na sercu się budzi, niech bierze kobietę, niemowlę i psa do Arki Noego i pa.
3: A w Alei Sław Radia Pogoda wracamy do rozmowy z pianistą Czesławem Majewskim, który chwilę temu opowiadał nam o jednym z koncertów, który dość nietypowo grał o 5 rano. No ale to oczywiście nie koniec dość zaskakujących występów.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Ma pan jakiś taki, który rzeczywiście pan sobie wspomina z dużym uśmiechem?
5: To, wie pani, no to właśnie w związku z wyjazdem z panią Violetką Villas do Stanów, bo dwa razy byliśmy tam. I w jednym z tych, pierwszy koncert, my już dojechaliśmy na miejsce, gdzie mieliśmy występować, to było pod Nowym Jorkiem, Greenpoint, taka słynna podnowojorska miejscowość, przez Polonię kiedyś bardzo tego, w tej chwili podobno już nie, już tam inne nacje wchodzą, natomiast kiedyś to była bardzo polonijna taka miejscowość, taka właściwie oaza polskości. Sklep, każdy po kolei to polskie wędliny, polskie pierogi, polskie tamto. I tam dojechaliśmy, autokarem nas dowieziono, a Violetka miała przyjechać samochodem. Ktoś miał ją tam przywieźć. No i zbliża się godzina występu, jej nie ma. Ona telefonu nie odbiera. No i co się dzieje? No, ona... Coś tam, ktoś zawinił w hotelu, czy ten pan kierowca, który tego, coś ją obraził. Ona się obraziła i nie przyjechała w ogóle. No i organizator mówi, trudno, musicie wywykazać. A oprócz 5-osobowego zespołu muzycznego, jeszcze były 4 osoby młodych ludzi, aktorów z teatru Syrena. Tancerze i piosenkarze, tacy młodzi bardzo. I no, musieliśmy wykonać, znaczy najpierw polecił nam pan impresario, który nas przywiózł tam do Stanów, polecił grać cokolwiek. No więc ja zrobiłem koncert życzeń, że rozmawiałem z publicznością, jaki utwór państwo sobie życzą.
3: Okay.
5: Już tam miałem taką przymiarkę do śpiewających fortepianów, bo musiałem, rzucali hasło, ja musiałem zagrać. No więc to graliśmy, to tak pół godziny, ale to już się zaczęło robić nudne. No to zaczęli wychodzić młodzi ludzie. Mówi, słuchaj, zagraj mi to. No więc i całe te 2,5 godziny my wykonaliśmy ten koncert bez Wiolecki, a był to koncert Violetty Villas. Więc to było jedno takie no, zaskoczenie właściwie, bo musieliśmy na poczekaniu właściwie z głowy, kompletnie nieprzygotowani, zagrać 2,5-godzinny koncert. Ale udało się. Natomiast druga rzecz to już jest innego rodzaju wspomnienie, bo między innymi w Nowym Jorku, już w samym Nowym Jorku, na Manhattanie, pan impresario zorganizował Violetcie koncert w Carnegie Hall, no więc to jest już najwybitniejsza sala właściwie światowa. Taka, że występ w Carnegie Hall, no to rzeczywiście jest tego. Ale, oczywiście odbył się cały koncert, ale ponieważ w tymże koncercie całym był moment, kiedy Violetka sobie schodziła, żeby odpocząć. Koledzy muzycy moi schodzili, żeby odpocząć. Ja zostawałem na scenie i grałem taki 6-minutowy utwór. To były akurat na prośbę zresztą Violety. Taki opracowałem sobie taką wiązankę melodii Gershwina. George'a Gershwina. I ja to wykonywałem solo, czyli mogłem mówić potem w Polsce i mówię w tej chwili, że między innymi koncertowałem w Carnegie Hall. No to prawda.
6: Bo absolutnie.
5: Miałem 6-minutowy solowy zupełnie utwór.
6: No więc absolutnie jest to tak prawda. Jest. Tylko tak się zastanawiam, dlaczego wszyscy musieli odpocząć, a wszyscy muzycy doszli do wniosku, że pianista nie musi odpoczywać.
5: Nie, ja ich prosiłem na to, żeby zeszli. Bo chciałem właśnie solo wykonać.
6: Rozumiem. No i przynajmniej rzeczywiście dzięki temu jest, ma pan na koncie solowy występ w Carnegie Hall. Wielu muzyków o tym marzy. Ale czy jako muzyk grający tam na tej scenie, to muzyk rzeczywiście czuje różnicę, w jakim miejscu gra? Gdyby nie wiedział, czy że rzeczywiście jest w tym momencie w Carnegie Hall, to jakoś to się odczuwa?
5: Ja pani powiem, myślę, że wtedy tak tego nie odczuwaliśmy. Mhm. Oczywiście świadomość, że jesteśmy tutaj. Mhm. To jest tego. Natomiast już jak się rozpoczął koncert, wiadomo przecież, że na ten koncert, nawet do Carnegie Hall, nie przyszli Amerykanie. Jeżeli Amerykanów tam było 10%, to jacyś znajomi czy coś takiego. To Polonia przecież przychodziła wszędzie na wioletkę. Więc no właściwie czuliśmy się tak jak w każdej innej sali, taką publicznością, a nie inną, bo to nie była specjalna jakaś publiczność w Carnegie Hall. To byli również nasi bratankowie. No.
6: Ale też tak pytam o takie wrażenie właśnie ze strony muzyka, tak? No bo ta scena jednak, no my patrzymy i my widzimy jako publiczność, tak? Że tu jest, nie wiem, Teatr Wielki, właśnie Carnegie Hall, czy no nie wiem, że tak zażartuję, trochę scena na dużynkach, tak? No bo widzimy to. Tak. Ale muzyk, który jest tam w środku, no to chyba trochę inaczej tę scenę widzi.
5: Oczywiście, nie, ale świadomość była cały czas. Mhm. Tylko ja mówię o tym, że gdzieś to potem zgubiło się w kontakcie już bezpośrednim w trakcie koncertu z widzami. No bo zresztą tam też Wioletka wykonywała różne śmieszne rzeczy, bo na przykład ona śpiewając, dyskutowała z panem akustykiem. Akustyk był z teatru Syreny, z Polski jeździł z nami, ponieważ oni się już bardzo znali po koncertach w Syrenie, bo to było przeniesienie spektaklu syrenowskiego na wyjazd. I ona sobie śpiewając dawała mu uwagi. Naprawdę, do mikrofonu. Mamo, więcej echa, smutno mi i tak dalej. I co chwilę tego. 17, bo 17 to był numer efektu.
6: Okej.
5: Także to było śmieszne. Ludzie przyjmowali to. Najpierw nie wiedzieli, o co chodzi, ale potem uznali, że tak musi być i było w porządku.
6: I przy okazji jakby występu i posłuchania samej Violetty Villas zobaczyli też trochę, jak to wygląda od tej drugiej strony, więc myślę, że wartość dodana dla publiczności. Czesław Majewski, pianista. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę dzisiejszą naszą.
5: A ja dziękuję za zaproszenie do mojego ukochanego radia.
6: Bardzo miło mi to słyszeć. Państwa również odsyłam, jeżeli chcą państwo więcej z naszej rozmowy, na radiopogoda.pl. Aleja Sław.

jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze krócej trwa. Ta miłość też nie była inna, rzuciła chłopca zła dziewczyna. Tak czasem szczęście

0: reklama.
1: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: A cappuccino też za siódemkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Została ostatnia reklama.
5: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.
4: Radio Pogoda. 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
6: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Mam sporo tematów z naszego miasta. Na początek tego wydania Politechnika Poznańska. Uruchomiono tam komputer kwantowy.
7: Michał Weissenberg, lider interdyscyplinarnego Centrum Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa Politechniki Poznańskiej. Witamy Państwa w murach naszej uczelni. Mam przyjemność zaprezentować nasz komputer kwantowy zainstalowany w 5-kubitowy komputer. Co jest kluczowe w tym komputerze, to serce komputera znajduje się w tych tubach. Tam jest mikroprocesor, nadprzewodzące kubity zapewniające nam możliwość ustawienia pięciu stanów, bramki dwulogiczne, jednocześnie z 99% skutecznością, czyli mamy bardzo niski poziom błędu. Kolejny bardzo ważny element tego komputera, czyli bardzo niska temperatura. Procesor musi działać w temperaturze 8 mK, stąd zapewnienie kilku tub, które zapewniają nam redukcję temperatury schodkową od 20 mK w pierwszej sekcji do 8 mK, czyli niemal zera absolutnego w obszarze procesora. Cały system zapewniamy również chłodziarki, które mają zapewniać całą kriodenikę systemu i komputer pozwala nam na wykonywanie operacji i będzie służył naszym studentom do kształcenia. Chcielibyśmy rozwijać także możliwości działań hybrydowych, czyli działania klasycznych serwerów obliczeniowych z systemami kwantowymi. Jest to jeden z kluczowych dla nas obszarów. Współdziałanie także z innymi poznańskimi ośrodkami. System działa na bazie nadprzewodzących kubitów. Mamy możliwość zmiany stanu kubitów. Tak jak w klasycznych komputerach mamy 0 i 1, 0, 1, 2 stany. Tak tutaj możliwość tych stanów jest znacznie większa. Stąd wykonujemy więcej operacji jednocześnie. Dlatego też w sytuacji cyberbezpieczeństwa, kiedy mamy klasyczny komputer i próbujemy złamać hasło w sposób brute force, tak? Czyli sekwencyjnie, powiem każde hasło, tutaj mamy możliwość wykonywania wielu operacji jednocześnie, stąd klasyczne podejścia kryptograficzne stają się mniej bezpieczne. Co za tym idzie, w wszystkich sytuacjach symulacji, próby rozwiązywania problemów, poszukiwania nowych pierwiastków, rozwiązań chemii, fizyki, inżynierii materiałowej, taki komputer pozwala nam na jednoczesne wykonywanie większej liczby operacji, dzięki czemu zadania, które klasyczny komputer wykonuje bardzo długo, jesteśmy w stanie wykonać niemalże w czasie rzeczywistym od razu. Stąd też możliwość jednoczesnych wykonywania obliczeń dla szerokiej skali. W Politechnice przede wszystkim nastawiamy się na kształcenie. Będziemy dostarczać naszym studentom możliwość korzystania z rzeczywistego systemu, prawdziwego komputera kwantowego. Kolejny element to jest rozwiązywanie problemów z poziomu fizyki, bo nie chcemy tylko i wyłącznie być odbiorcami komputera i pisać nowe programy, ale chcemy także, aby fizycy rozwijali te technologie i proponowali nowe rozwiązania, bazując na technologiach IQM. Dodatkowo oczywiście są to kwestie związane z fizyką, chemią, inżynierią materiałową i cyberbezpieczeństwem, a także, tak jak wspominałem, obliczenia hybrydowe, czyli pewne zadania, których lepsze są klasyczne systemy serwerowe, będą wykonywane nadal na klasycznych systemach serwerowych, natomiast pewne algorytmy będziemy wykonywać częściowo na komputerze kwantowym. To była jedna z strategicznych decyzji Politechniki Poznańskiej, aby system, który kupujemy, nie był ograniczony do 5 kubitów, ale miał możliwość rozbudowy nawet do 150 kubitów w przyszłości i taki jest strategiczny cel Politechniki, aby wraz z wzrostem wiedzy naszych studentów, a z wzrostem potencjału i możliwości finansowych, aby ten komputer w przyszłości był rozwijany i służył także coraz bardziej nowatorskim badaniom.
6: A co to za dźwięk w tle?
7: To jest dźwięk znajdujący się tutaj systemu odpowiadającego za chłodzenie komputera kwantowego. Musimy dojść do temperatury niemal zera absolutnego, to jest 8 mK w sekcji, gdzie znajduje się procesor. To jest chłodzone za pomocą ciekłego azotu oraz mieszaniny pierwiastków. Tutaj mamy system kriodyniczny wielosekcyjny, w ten sposób tutaj dodatkowe sprężarki plus woda lodowa, która jest dostarczana z dachu budynku. Jest tutaj system, którym możemy monitorować stan komputera, oczywiście elementy serwisowe, a także system związany z uzupełnianiem ciekłego azotu elementu chłodzącego. Natomiast druga część elementu to wykonywanie obliczeń i to jest w pełni zdalne, gdzie umieszczamy zadania zewnętrznie na komputer kwantowy, który wykonuje i zwraca wartości i wyniki do systemu, który mamy zdalnie dostępny.
6: Profesor Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej, podkreśla.
8: To jest nie tylko krok milowy, ale powiem takie nieoczekiwane marzenia, ale marzenia, jak wiemy, spełniają się. Uruchomiliśmy oficjalnie komputer IQM 5-bitowy, który będzie przede wszystkim służył rozwojowi naszego państwa. Po pierwsze poprzez edukację, wzmocnienie edukacji uruchomiliśmy nowy kierunek studiów pod nazwą Quantum Technologies na pierwszym stopniu, czyli kierunek inżynierski, a od lutego będzie kolejny informatyka kwantowa, czyli Quantum Informatics, czyli nowa platforma edukacji na najwyższym światowym poziomie, w najwyższych technologiach. Po drugie jest to element rozwoju badań i technologii, czyli stajemy się uczelnią najlepszą w tej części Europy, która ma aplikować o najwęgniejsze walory, również o granty ERC w zakresie technologii kwantowej. A po trzecie to jest współpraca z gospodarką, co ten komputer pozwoli. Przede wszystkim pozwala na znacznie szybsze modelowanie wielu procesów. Procesów związanych z nowymi technologiami jak farmaceutyki, jak inżynieria materiałowa, jak projektowanie nowych funkcjonalnych materiałów oraz może przyczyniać się do optymalizacji procesów energetycznych, finansowych i po trzecie wzmacnia naszą odporność państwa w zakresie technologii kwantowych, kryptografii kwantowej czy cyberbezpieczeństwa kwantowego, więc jest to nowy rozdział w technologii. Myślę, że Czochralski, który był w Poznaniu, jest tego dumny, obserwuje nas z góry, patrząc na rozwój technologii tak zwanych krzemowych, czyli pierwszego komputera, a dzisiaj mamy nową erę tu właśnie w Poznaniu, z czego jestem niezwykle dumny. Montaż finansowy jest prosty, jako najlepsza gospodarna uczelnia. Zapłaciliśmy to ze środków uczelni, środków publicznych, czyli wszystkich państwa, ze środków własnych, dlatego że nie trzeba się bać wyzwań, celów i postanowiłem z naszą wspaniałą uczelnią, że ten zakup będzie najlepszą inwestycją, jak to mówił prezydent Franklin z USA. Chcemy prowadzić pionierskie badania i edukację i dalej go rozwijać. Nie jest tajemnicą, że Politechnika zaczyna budowanie nowego Centrum Innowacji i Technologii. Ta inwestycja będzie sfinalizowana w ciągu 3 lat i zakładamy, że tam komputer o wartości 50 kubitów będzie zainstalowany w doskonałej współpracy. Więc zrobiliśmy pierwszy krok, ale żeby odżyć podróż, musimy jeszcze rozszerzyć go do wspaniałych 50 kubitów. Także ta wartość również finansowa jest początkową, możemy go rozbudowywać i postanowiliśmy te pieniądze publiczne zainwestować bardzo poprawnie, czyli z możliwością rozwoju tych technologii w najbliższych latach. Tu jeszcze pozwolę sobie dodać, że przez zainstalowanie w Poznaniu fabryki AI. Ten komputer kwantowy jest zintegrowany z tymi dwoma komputerami pozostałymi, no i daje nam dużą moc obliczeniową w zakresie wykorzystania AI, a fizycznie prowadzimy jako Politechnika też współpracę obliczeniową z MIT, czyli z jednym z najlepszych ośrodków świata w zakresie projektowania i ewaluacji nowych materiałów. Także będzie nam dawał naprawdę zdecydowanie większe przyspieszenie w zakresie rozwoju badań na światowym poziomie, ale też wsparcie technologii, bo dzisiaj mieliśmy dwie bardzo ważne firmy przemysłowe, które będą z nami współpracować w zakresie energetyki. W ramach fabryki AI współpracujemy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza, z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika i Politechniką Poznańską. Fizyka kwantowa również rosła w Politechnice Poznańskiej. Świętej pamięci rektor Jerzy Dębczyński pracował w Leibniz University w Hanowerze i sam miałem zaszczyt widzieć pułapki Paula. Tu na tej tablicy doktoratów honoris causa jest Paul, czyli noblista, który działa w tym zakresie. Wspólne doświadczenia mamy w zakresie fizyki kwantowej. Uniwersytet Adama Mickiewicza kształci podstawy fizyki kwantowej, a my, mówiąc o technologiach kwantowych, uczymy bardziej technologii inżynierii. Ponieważ jesteśmy jedną z trzech najczęściej wybieranych uczelni, no to konkurencji się nie boimy, po prostu ją wygramy.
6: Komputer kwantowy kosztował 10 milionów złotych. A tymczasem słuchacie niezmiennie naszego magazynu Prosto z Poznania, a w nim kolejny temat, jakie świadczenia przysługują przyszłym mamom i rodzicom.
9: Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał specjalny poradnik, by było im łatwiej odnaleźć się w gąszczu przepisów ubezpieczeniowych. Działa też skrzynka e-mailowa mama@zus.pl, gdzie rodzice mogą wysyłać pytania. Poradnik ZUS daje jasne wskazówki, co zrobić w konkretnych sytuacjach życiowych. Obecni i przyszli rodzice znajdą w nim najważniejsze informacje o ubezpieczeniach społecznych i o tym, jakie świadczenia mogą z nich otrzymać. Publikacja opisuje szczegółowo zasady zarówno korzystania z zasiłku macierzyńskiego, jak i z zasiłku chorobowego w czasie ciąży, czy zasiłku opiekuńczego, gdy przysługuje na opieka nad chorym dzieckiem. Odnosi się do aktywności takich jak praca na etat, zlecenia czy prowadzenie własnej firmy oraz innych mniej typowych sytuacji, gdy na przykład kobieta łączy urlop wychowawczy z prowadzeniem działalności gospodarczej. Poradnik można pobrać ze strony internetowej zus.pl, a już niedługo otrzymać go także w wersji papierowej w każdej placówce ZUS. W marcu 2026 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił również specjalną skrzynkę e-mailową mama@zus.pl, na którą przyszli i obecni rodzice mogą zgłaszać pytania o wszelkie formalności związane z uzyskaniem świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mamy prowadzące działalność gospodarczą dopytują o dokumenty potrzebne do wypłaty zasiłków. Kobiety, którym w ciąży zakończyła się umowa, chcą wiedzieć, z jakich świadczeń mogą korzystać, gdy urodzą dziecko. Są też pytania od kobiet, które dopiero przygotowują się do ciąży i chcą zaplanować swoją najbliższą przyszłość. Wsparcie w zakresie ubezpieczeń, zasiłków i innych świadczeń rodzice i opiekunowie mogą otrzymać również bezpośrednio w placówkach ZUS. Najlepiej wcześniej się na taką wizytę umówić. Podczas e-wizyty, czyli wideorozmowy, na infolinii pod numerem 22 560 16 00 oraz pod adresem mailowym cot@zus.pl. W kwietniu minęły 3 lata od wdrożenia w Polsce unijnej dyrektywy Work-Life Balance. Wspiera ona równość rodzicielską i równowagę między życiem zawodowym a rodzinnym. Z danych ZUS wynika, że ojcowie w coraz większym stopniu włączają się w opiekę nad dziećmi, jednak to w dalszym ciągu kobiety biorą na siebie najwięcej obowiązków. Urlop rodzicielski przysługuje na równo mamie, jak i tacie dziecka. Opiekunowie mogą się nim dość elastycznie dzielić. Statystyki ZUS pokazują, że ojcowie co prawda coraz częściej korzystają z tego uprawnienia, ale nadal są w zdecydowanej mniejszości. Na 188 tysięcy osób, które pobierały zasiłek macierzyński na urlopie rodzicielskim między styczniem a kwietniem tego roku, 87% stanowiły kobiety. To również mamy najczęściej opiekują się dziećmi, gdy te chorują. W ubiegłym roku lekarze wystawili opiekunom chorych dzieci zwolnienia lekarskie na około 10 milionów dni. 78% tego czasu znowu wykorzystały kobiety.
6: Mówiła nam Marlena Nowicka, rzeczniczka ZUS w Wielkopolsce. Przypominam, pierwszy oddział ZUS w Poznaniu znajduje się przy ulicy Dąbrowskiego, z kolei drugi oddział znajduje się przy ulicy Starołęckiej. W naszym magazynie zupełnie zmieniamy temat, czy woda, którą znamy, może decydować o płci zwierząt. Najnowsze badania naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pokazują, że to, co trafia do rzek i jezior, realnie zaburza rozwój płciowy płazów.
10: W naszym badaniu wykorzystaliśmy żabę śmieszkę, szeroko rozpowszechniony gatunek płaza i poddawaliśmy kijanki tego gatunku działaniu dwóch zanieczyszczeń. Nazywam się Martyna Frontczak, jestem doktorantką z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jednym z tych związków chemicznych był etynyloestradiol i to jest taki syntetyczny estrogen stosowany w antykoncepcji i lekach hormonalnych. Natomiast drugą substancją był bisfenol. Jest to związek wykorzystywany w plastikach, uwalniający się z nich do środowiska. I niestety oba te związki chemiczne są wykrywane w wodach powierzchniowych, nawet w ściekach czy wodzie pitnej na całym świecie, również w Europie. Dlatego chcieliśmy zobaczyć, jak one mogą wpływać właśnie na płazy. I co się okazało? Te żaby, które miały kontakt z tym syntetycznym estrogenem, miały w swojej grupie niesamowicie dużą liczbę samic, nieproporcjonalną, bo tutaj wśród 60 żab mieliśmy 56 samic i 4 samce. I to jest nietypowa sytuacja, ponieważ w naturze, w populacjach zwierząt zazwyczaj to się rozkłada jako 50% na 50, czyli połowa mniej więcej to powinny być samce, połowa samice. I sugeruje to, że część tutaj genetycznych samców stała się po prostu samicami, posiadała jajniki. I co jeszcze ciekawsze, u kilku osobników znaleźliśmy takie patologie, że posiadały one jedną gonadę, która była jajnikiem i jedną, która była jądrem.
6: Przypomnę, że badania na ten temat przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
4: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
6: A w tym wydaniu będzie o tym, co w Poznaniu i regionie. Powiemy o ważnych inwestycjach kolejowych, ale też o wielkim świętowaniu w Kórniku. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A zaczynamy od ważnej informacji dla kierowców.
11: W nieodległej perspektywie planowane są tymczasowe zmiany w komunikacji w Poznaniu w związku z pracami torowymi. Radosław Śledziński, zespół prasowy Polskich Linii Kolejowych. Na ulicy Bałtyckiej w ramach prac utrzymaniowych remontowana będzie nawierzchnia przejazdu kolejowo-drogowego, który znajduje się na linii Poznań-Bydgoszcz. Dla zapewnienia płynnych przejazdów tym właśnie skrzyżowaniem przewidujemy ułożenie nowych elementów nawierzchni, wymiany szyn, podsypki i podkładów, a także między innymi podbicie toru, a więc ułożenie go na odpowiedniej płaszczyźnie i w odpowiedniej wysokości. Roboty w tym zakresie przewidujemy od 29 maja i zaczniemy je w godzinach późnowieczornych, a więc już po szczycie komunikacyjnym, i planujemy zakończyć je do 1 czerwca w godzinach wczesnorannych, a więc jeszcze przed szczytem komunikacyjnym. Z uwagi na wspomniany zakres prac konieczne będą w tym miejscu tymczasowe zmiany w ruchu. Są one uzgodnione z zarządcą drogi i będzie o nich informować czytelne oznakowanie. Nieco później pracę planujemy także na ulicy Warszawskiej. To będą prace w ramach modernizacji kolejowej obwodnicy Poznania. I na ulicy Warszawskiej planowany jest remont

0: czerwca i sierpnia bieżącego roku i ruch dwukierunkowo prowadzony będzie wówczas jezdnią w kierunku Swarzędza. Następnie wraz z postępem prac analogiczne zmiany zostaną wprowadzone na przeciwległej nitce jezdni. Tymczasowe zmiany w tym miejscu również zostały uzgodnione z zarządcą drogi. Będzie o nich informować czytelne oznakowanie, a wszystkie prace związane z remontem wiaduktu przewidywane są obecnie do zakończenia w czerwcu 2027 roku.
1: W związku z remontami szykują się zmiany. Warto się z nimi wcześniej zapoznać. Czas na kolejny temat w naszym magazynie, a teraz zajrzymy niedaleko Poznania, do Kurnika, a tam podwójne świętowanie.
2: Tak, mamy 200-lecie Biblioteki Kurnickiej i 600-lecie zamku, a tym samym 600-lecie miasteczka, w którym zamek się znajduje. Małgorzata Potocka, starszy kustosz, Biblioteka Kurnicka, zamek w Kurniku. I z tej okazji przygotowaliśmy przepiękną wystawę z niezwykle cennymi zbiorami. Aktualnie można oglądać chociażby rękopisy Mickiewicza, jego list napisany do żony Tytusa Działańskiego, twórcy biblioteki, i na przykład zeszyt do nauki geografii samego Juliusza Słowackiego. Mickiewicz, Słowacki w jednej gablocie leżą obok siebie. Mamy też dzieła Kochanowskiego, Reja. Pierwsze wydania, niektóre z tych rzeczy to są tak naprawdę w jednym jedynym egzemplarzu. I to wszystko będzie można oglądać właściwie do końca sezonu, czyli do końca listopada. Będą się zmieniały te obiekty, ale warto przyjechać, szczególnie teraz, do końca czerwca, bowiem w każdy czwartek pracownicy biblioteki będą oprowadzać po wystawie, tak zwane kuratorskie oprowadzania, i to dosyć długo będą trwały, bo od godziny 16 do godziny 20, także wszystkie informacje na naszych mediach społecznościowych. No i także mamy ciekawy obiekt, który jest też związany z historią biblioteki i z historią Tytusa Działańskiego.
1: Proszę zdradzić, co to jest?
2: To jest obiekt, który właściwie w zamku jest od 1700 roku, bo z tamtego okresu pochodzi pierwsza informacja na temat tego obiektu. 40 lat temu był na ekspozycji i po 40 latach wrócił ponownie do sali mauretańskiej, a mówimy tutaj o przedmiocie, który był z pokolenia na pokolenie w rodzinie Działańskich przekazywany męskiemu potomkowi, i to jest ten mityczny, słynny róg jednorożca. Jedyne 2 metry 25 centymetrów długości. Tytus Działański przywiózł go jako jeden z pierwszych eksponatów obiektów do swojej siedziby w Kurniku właśnie w 1826 roku, czyli dokładnie 200 lat temu. A obiekt ten był uznawany za symbol szczęścia, pomyślności. Jakby uznawany był tu również także, czy symbolizował Chrystusa, a niektórzy twierdzili, że starty na proszek jest jednym z najlepszych leków, tak zwane panaceum na wszystko. Jest to rzecz, którą nawet babcia słynnej białej damy kurnickiej zastawiła za swoje długi w Piotrkowie Trybunalskim. Taką to miało niezwykłą wartość dla rodziny. Dopiero mama białej damy odzyskała to do zbiorów Działańskich ponownie. I myślę, że my nie wiemy, co Tytus Działański chciał robić z tym rogiem. Był to przedmiot, który przez wieki posiadali w swoich skarbcach królowie, rody możnowładcze, a więc i Działańscy. Może był to symbol szczęścia? Pewne jest jedno, od Nocy Muzeów ponownie znajduje się na ekspozycji w zamku w Kurniku.
1: Tak, a propos Nocy Muzeów, jak było w tym roku?
2: Oj, było bardzo intensywnie, było pięknie. To była prawdziwa Noc Muzeów, ponieważ zamek w Kurniku zaczynał to wydarzenie o 19.30, a kończyliśmy grubo po północy, więc turyści, myślę, nasi goście byli zadowoleni. Była muzyka, były tańce, była biała dama, specjalnie na tę okazję przybyła trochę wcześniej. No i przede wszystkim było bardzo ciekawe oprowadzanie przez pracowników biblioteki, którzy wcielili się w postacie z epoki, w Tytusa Działańskiego, w jego żonę Celestynę, czy chociażby właśnie przysłowiową białą damę, i opowiadali o losach biblioteki, o losach rodziny, o losach tych zbiorów, które się tam znajdują, łącząc to pięknie z historiami o meblach, pomieszczeniach. Więc myślę, że naszym gościom się podobało. My w każdym razie jako pracownicy naprawdę miło spędziliśmy ten czas.
1: Ja przypomnę, że w Kurniku wielkie święto, podwójne święto świętuje biblioteka, ale również zamek.
2: Tak, mamy 600-lecie zamku w Kurniku i z tej okazji też wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych gości i na przykład w czwartki do końca czerwca zamek jest czynny do godziny 20. Także bardzo serdecznie zapraszamy i w ramach tego kuratorskiego oprowadzania po wystawie przygotowaliśmy też kuratorskie oprowadzanie po wnętrzach muzealnych w każdy czwartek do końca czerwca o godzinie 17. Także jest to niezwykła okazja, ażeby posłuchać historii rodziny, dowiedzieć się więcej o meblach, o tym, jak oni żyli,

0: i to posłuchać z tych najlepszych ust, czyli ust pracowników Biblioteki Górnickiej, naszych przewodników. Także bardzo serdecznie zapraszamy. My oczywiście świętujemy do końca roku. Będzie jeszcze kilka fajnych wydarzeń, chociażby w lipcu będzie wyświetlany film, gdzie jest Trzeci Król i wtedy też przygotujemy, myślę, że specjalną ofertę na wieczorne zwiedzanie zamku. A akcja tego filmu rozgrywała się w zamku w Kórniku w latach 60. XX wieku, także myślę, że to też będzie ciekawa przygoda dla tych, którzy zechcą do nas przyjechać. To będzie dokładnie 18 lipca. Ja myślę, że jeszcze o tym wspomnimy, ale już dzisiaj zapraszam, jeżeli ktoś ma akurat wolny dzień w kalendarzu, warto sobie zapisać, przyjechać. Film będzie wyświetlany w Arboretum, które również świętuje 200 lat na tle zamku, więc myślę, że będzie to ciekawe doświadczenie, a wcześniej zapraszamy na wieczorne zwiedzanie zamku. Oczywiście będą oprowadzać pracownicy biblioteki, może śladami filmu, gdzie jest Trzeci Król. Tego jeszcze nie ustaliliśmy do końca.
1: A teraz tak technicznie, logistycznie, ile czasu potrzeba na to zwiedzanie?
0: Na zwiedzanie? No ja myślę, że jeżeli się zwiedza indywidualnie, to tak 45 minut. Jak się zwiedza w grupie, to też trochę mniej czasu, ale jak się zwiedza w takiej małej grupce albo właśnie podczas takich nocnych zwiedzań, no to to już od godziny do półtorej. Zdecydowanie.
1: Kórnik kojarzy mi się z zamkiem i oczywiście z biblioteką, no ale też z piękną roślinnością i wiosną, latem warto też spojrzeć na to, co tam rośnie.
0: Zdecydowanie. No park to oczywiście pamięta czasy już chociażby teofilii, czyli Białej Damy, czyli XVIII wiek, ale ten obecny kształt parku to jest oczywiście zasługa Tytusa Działańskiego i też dlatego mówi się o tej umownej dacie powstania Arboretum Kórnickiego, kiedy to Tytus sprowadził się tutaj do Kórnika. Na pewno warto, wiosną jest przepięknie, pachną wszystkie rośliny, latem tak samo, jednak my zachęcamy oczywiście do odwiedzin w sobotę i w niedzielę. Jeżeli ktoś chciałby skorzystać z uroków parków, trochę większej ciszy i spokoju, to zdecydowanie polecamy środek tygodnia, bo wtedy jest trochę mniejszy tłok.
1: Zaglądają do Was poznaniacy, wielkopolanie, ale są również turyści z zagranicy, z dalekich zakątków?
0: Są. Ostatnio gościliśmy uczestników międzynarodowej konferencji. To byli ludzie właściwie z całego świata. Mamy gości ze Stanów, z Australii, mamy gości tutaj też trochę z tych bliższych rejonów, jak chociażby właśnie Francja, Niemcy. Więc Kórnik jest popularnym punktem na mapie. Nie wiemy, czy to ze względu na bibliotekę, cenną kolekcję muzealną, czy legendę o Białej Damie. W każdym razie warto nas na pewno odwiedzać. Odwiedzają nas ludzie z różnych zakątków świata i mam nadzieję, że to się nie zmieni. Będzie ich coraz więcej, naszych wspaniałych, cudownych gości z różnych rejonów świata. W końcu właściciele zamku też podróżowali. Władysław Zamoyski przecież był w Australii, był w Stanach Zjednoczonych, odwiedził Hawaje, więc ja myślę, że to do czegoś obowiązuje.
1: A kto nie wie, to przypomnijmy, w jaki sposób można trafić. Można dojechać własnym autem, ale nie tylko.
0: Można dojechać własnym autem, można dojechać autobusem i to są nawet dwa rozwiązania. Można skorzystać z tak zwanego autobusu PKS, tak, czyli z dworca autobusowego, tego głównego w Poznaniu wyruszyć, ale można skorzystać z komunikacji podmiejskiej, która rusza z ronda Rataje. Można dojechać pociągiem. Stacja PKP w Kórniku oddalona jest od centrum 5 km, więc wtedy można sobie przejść spacerkiem.
1: A ja jeszcze zadam takie pytanie. Jestem miłośnikiem rowerowych klimatów. A co, jeśli chcemy przyjechać na dwóch kółkach?
0: Można, jak najbardziej. Wokół Kórnika w ogóle są piękne trasy rowerowe wśród lasów. To są te wszystkie ziemie, które kiedyś należały przecież do Białej Damy, do Tytusa Działyńskiego. Można dojechać ścieżką rowerową, nawet gdyby chciał to ktoś połączyć. Tutaj tak zareklamuję naszych przyjaciół z Rogalina, bo można jakby dwa piękne obiekty zwiedzić podczas jednej podróży. Jest ścieżka rowerowa, częściowo w budowie, częściowo już gotowa. Także są możliwości. Oczywiście mamy też promenadę. Można objechać sobie jezioro rowerem dookoła. Opcji jest wiele.
1: Pięknie powiedziane, naszych przyjaciół, czyli nie ma tutaj żadnej takiej konkurencji.
0: Zdecydowanie nie. Myślę, że zarówno Rogalin, jak i my jesteśmy na tyle różnymi obiektami, z różną historią, z kolekcją. Każdy z nas ma swoją niezwykłą jakąś wartość, indywidualność jakby, więc myślę, że tutaj nie ma zdecydowanie rywalizacji, nie ma konkurencji. My się lubimy, współpracujemy i właściwie chyba chodzi o to, żebyśmy wspólnie jakby pielęgnowali to dziedzictwo, które nam pozostawili właściciele tych miejsc i przekazywali to dalej. Myślę, że To jest chyba najpiękniejsze.
1: A co pani zdaniem jest najpiękniejsze? Za co pani lubi miejsce, w którym pani pracuje?
0: Oj, to jest bardzo trudne pytanie. Jeżeli chodzi o zbiory, to pewnie powinnam powiedzieć, że uwielbiam Mickiewicza albo Napoleona, ale nie, mam taką swoją ulubioną rzecz, mało popularna, ale jest bardzo piękna, jest wdzięczna, jeżeli chodzi o treść. Katechizm dla amantów księdza Teofila Violantego na Jasnej Górze napisany, bo przypomina mi książkę Owidiusza, słynną sztukę kochania. Jest to jakby taki bardzo ciekawy, XVIII-wieczny sposób pokazania, jak należy kochać, uwodzić, być przyjacielem. I czym jest miłość? I to jest takie mało popularne, ale jednak piękne. Natomiast tych takich sztampowych rzeczy to przyznam szczerze, że jednak będę tutaj nie Mickiewicz, słowacki rękopis słynnego jego dzieła Smutno mi Boże, gdzie atrament blaknie. Jeżeli chodzi z kolei o zbiory muzealne, to ja myślę, że jestem wielką fanką tych pięknych gdańskich szaf, tych mebli, które symbolizowały polskość, no i których działeńscy zgromadzili całkiem sporą kolekcję jak na tamte czasy. No i oczywiście to kolejna taka moja słabostka to życiorys, życie, działalność, no ale też i legenda o Teofilii z Działyńskich, czyli Kurnickiej Białej Damie.
1: Przypomnę, że to wszystko niedaleko Poznania w Kurniku. A na koniec naszej rozmowy przypomnijmy, gdzie tutaj odesłać słuchaczy, którzy są zainteresowani tymi wszystkimi jubileuszowymi wydarzeniami.
0: Zapraszamy na stronę internetową Biblioteki Kurnickiej. Tam jest zakładka właśnie jubileusz. Wszystkie aktualizacje zamieszczamy tam na bieżąco, wszystkie wydarzenia. Oczywiście nasze media społecznościowe, gdzie też przekazujemy na bieżąco, co się dzieje u nas, jakie mamy plany, ale pokazujemy też, jak te nasze wydarzenia wyglądały, ponieważ robimy naprawdę bardzo ciekawe relacje z tych naszych wszystkich spotkań i myślę, że jeżeli ktoś nie czuje się jeszcze zachęcony tym, co powiedziałam, to jak zajrzy na nasze media społecznościowe, to poczuje się zachęcone, także bardzo serdecznie zapraszam. Mówię to jako starszy kustosz zamku w Kurniku Małgorzata Potocka.
1: Mam jeszcze zaproszenie. W ostatnią niedzielę maja boisko Młodzieżowego Ośrodka Sportowego na Śródce zamieni się w wielki plac zabaw. Na najmłodszych mieszkańców i mieszkanki miasta czeka wiele atrakcji. Wystarczy pojawić się tam między 12 a 17. Wszystko z okazji Dnia Dziecka. Wstęp wolny.
2: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Mam garść tematów z naszego miasta. Zaczynamy. Wiele miejsc w stolicy Wielkopolski zmienia się nie do poznania. O szczegółach mówi Paulina Nowicka-Szefer z PIM-u.
3: Na terenach czterech placówek oświatowych zrealizowaliśmy pracę w ramach zadania o nazwie Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze metropolii Poznań. I w skład tej inwestycji oprócz szkół wchodzi też park kieszonkowy przy ulicy Chłodnej czy skwer przy ulicy Świętego Wawrzyńca. Jeżeli chodzi o szkoły, to te zmiany zostały wprowadzone na terenie szkoły podstawowej nr 11 na Winogradach, szkoły podstawowej nr 20 na Ratajach, czy też szkoły podstawowej nr 77 na Łazarzu i zespołu szkolno-przedszkolnego nr 16 w centrum miasta. Wszystkie te cztery szkolne projekty łączy zieleń i uwzględnienie małej retencji. Zbędne nawierzchnie asfaltowe czy też betonowe zostały również zastąpione powierzchniami przepuszczalnymi z nowymi roślinami. Wprowadzone rozwiązania mają służyć poprawie warunków klimatycznych, jak i też zagospodarowaniu wody opadowej. Oprócz zmniejszenia udziału nawierzchni utwardzonych na rzecz zieleni, ważne było też wzbogacenie roślinności o gatunki rodzime, wprowadzenie łąk kwietnych, siedlisk i poidełek dla zwierząt, ale też zielonych ścian, skrzyń lub ogródków uprawowych. Przy szkołach powstało wiele atrakcji czy siedzisk z naturalnych materiałów, takich jak drewno i kamień. Mamy więc przyjazne miejsca nie tylko dla uczniów, ale też pożytecznych owadów, ptaków czy jeży. Z perspektywy dzieci myślę, że atrakcyjne są tunele i szałasy wykonane z wierzby. Przykładowo przy budynku szkoły podstawowej nr 77 przy ulicy Dmowskiego stanęły też grządki podwyższone, ale również dendrofon do zabaw słuchowych, kuchnia błotna czy też pergola sensoryczna, na której to można dotknąć naturalnych materiałów o różnej fakturze i strukturze. Z kolei przy szkole podstawowej nr 20 na osiedlu Rzeczypospolitej powstał m.in. ogród deszczowy, deszczowy i miejsce nazywane amfiteatrem. To jest taka niecka zbierająca nadmiar wody w czasie intensywnego deszczu, ale też jej konstrukcja w czasie suchych dni pełni rolę siedziska. Atrakcją dla uczniów jest też plac do gry w bóle. Przy szkole podstawowej numer 11 na Winogradach teren uatrakcyjniły drewniane podesty, pergole, konstrukcje dla roślin pnących, czy też nowa ścianka wspinaczkowa na świeżym powietrzu. Zieleni i naturalnych atrakcji przybyło też przy zespole szkolno-przedszkolnym numer 16 przy ulicy Krakowskiej w centrum i w zakres zadania na terenie tej szkoły wchodziła też infrastruktura sportowa. Tam mamy boisko oraz bieżnię i skocznię do skoków dal.
1: Jak się okazuje, nie brakuje chętnych, którzy korzystają z tych wszystkich nowości w Poznaniu. Czas na kulturę w naszym magazynie. Szykuje się Święto Muzyki.
4: Święto Muzyki Świata, czyli piąta pora roku. Festiwal Etnoport, jego 19. edycja już. Nazywam się Bożena Szota i pracuję w Centrum Kultury Zamek, organizując Festiwal Etnoport od 2008 roku.
1: Wszystko dopinane jest już na ten przysłowiowy ostatni guzik.
4: Tak, wszystko jest dopinane na ostatni guzik, natomiast z doświadczenia już wiemy, że nawet gdybyśmy zaczęli w październiku i mieli wszystko dopięte w kwietniu, to kiedy przychodzi ten czas dwa tygodnie przed festiwalem, to i ze strony artystów, i ze strony gości pojawiają się różnego rodzaju nowe wyzwania.
1: To ja tym bardziej dziękuję, że udało mi się panią namówić, by odwiedziła pani nasze studio przy 27 grudnia. Bardzo dziękuję. To powiedzmy więcej o samym festiwalu, co czeka na poznanianki, poznaniaków, ale też na wszystkich mieszkańców regionu, ale nie tylko, bo wiemy, że do Poznania przyjeżdża sporo osób.
4: Tak, i mam nadzieję, że w tym roku przyjedzie jeszcze więcej. Przygotowujemy jak zawsze trzy, a właściwie cztery przestrzenie, zarówno te zlokalizowane w Centrum Kultury Zamek, czyli Sala Wielka, Dziedziniec Zamkowy i Dziedziniec Otwarty przed Zamkiem, który też staramy się w czasie Etnoportu ożywiać.
1: I oczywiście Park Adama Mickiewicza.
4: Tak, i nasz najbliższy Park Adama Mickiewicza, w którym gościmy już czwarty rok bodajże. Także to było nasze marzenie i udało się je spełnić. I tam, ponieważ jest to największa przestrzeń, zielona, naturalna, tam scena plenerowa i działania przez cały dzień, od piątku po południa przez całą sobotę i niedzielę.
1: Z pięknym widokiem na Poznański Zamek oczywiście.
4: Z widokiem na Poznański Zamek, a ja właśnie wspomniałam, że marzyłam o tej przestrzeni od lat, ponieważ okna naszego biura, naszego zespołu wychodzą właśnie na park imienia Adama Mickiewicza. Tak kusiły właśnie tą przestrzenią, żeby tam zorganizować koncerty i móc zaprosić jeszcze więcej osób.
1: Ale ta przestrzeń chyba spodobała się widzom. Wystarczy być na Etnoporcie i zobaczyć te tłumy.
4: Tak, i myślę, że szczególnie osoby, które są wierne festiwalowi od lat, doceniają tę przestrzeń, ponieważ ona trochę nawiązuje do Łąki nad Wartą, gdzie zaczynaliśmy przez pierwsze 5 edycji festiwalu.
1: Powiedzmy o programie.
4: Startujemy 11 czerwca koncertem otwarcia, w którym wystąpi fiński akordeonista, wirtuoz, wizjoner akordeonu, Kimmo Pohjonen. Grał na festiwalu w 2008 roku i zatęskniliśmy za jego obecnością.
1: To przypomnę, 11 czerwca, a co później?
4: Z Sali Wielkiej, gdzie będzie koncert otwarcia, przenosimy się na Dziedziniec Zamkowy. Tam zespół Hajda Banda, który też zbiera teraz liczne nagrody i wyróżnienia, oraz potańcówka z Kapelą Odloty i z Poznańskim Domem Tańca. W piątek gramy już, otwieramy scenę plenerową w parku, także zaczynamy w zamku. Wystąpią między innymi, zaczniemy zespołem z Hiszpanii. To jest zespół Viguela, który następnego dnia poprowadzi również warsztaty rytmiczne. Jest to rodzaj flamenco, ale taki bardzo naturalny, prawdziwy, korzenny, nie flamenco znane z estrad, ale takie wiejskie, rodzinne, żywiołowe. Mam nadzieję, że się Państwu spodoba.
1: A Hiszpanie potrafią,
4: tym bardziej, że też widziałam ich na żywo i wiem, co potrafią. Wiem, jak potrafią zmobilizować publiczność do wspólnej zabawy. Następnie w parku właśnie, jedno z moich ulubionych odkryć tego roku, to jest chór Tanda. Tanda Choir z Republiki Południowej Afryki. To przede wszystkim głosy. Kilkanaście osób na scenie. To jest chór złożony z bardzo młodych osób, które mieszkają na przedmieściach Kinszasy, w slumsach. Tak przynajmniej zaczynają zaczynały i poprzez muzykę, głównie poprzez muzykę aktywizowały się i znajdowały sens życia, a teraz są całkiem sprofesjonalizowanym chórem, nie tracąc tych emocji i tej prawdy, z którą zaczynali. To jest ich pierwsza trasa w Europie i cieszymy się, że zawitają również do Polski i do Poznania. A przed nimi wystąpi dziewczyńska grupa bębniarska. To będzie taki krótki mini występ i to są dziewczynki w wieku od 7 do 18 lat. Dziewczynki z doświadczeniem uchodźczym mieszkają w ośrodku dla uchodźców. Większość z nich jeszcze jest w ośrodku, część już z rodzinami, z mamami szczególnie znalazła już mieszkania. Pochodzą z Czeczenii, trafiły do Polski i również poprzez muzykę gdzieś próbują się odnaleźć i jakoś to swoje życie przekuć, te swoje doświadczenia na muzykę. I to jest piątek. Nadal jesteśmy w zamku, w sali wielkiej Pan Kisi Ensemble. To jest zespół czeczeńsko-gruziński. Część kobiet występujących w zespole to są Czeczenki mieszkające po stronie gruzińskiej. Także tak się składa, że tego samego dnia występuje i ta dziewczynska grupa bębniarska i Pan Kisi Ensemble, bo chcemy również, i to już jest zaplanowane, doprowadzić do takiego spotkania w Poznaniu osób, które się nie znały na pewno i nie znają, ale mówią tym samym językiem i mają ten sam kod kulturowy. Myślę, że to będzie szczególnie dla tych młodszych osób bardzo ważne. I wracamy wieczorem w piątek na dziedziniec zamkowy. Denis Mahir Kartal, producent pochodzący z Turcji, mieszkający w Berlinie, który swoim występem, takim live setem wprowadzi nas w klimat klubu festiwalowego.
1: To wszystko w piątek, a teraz sobota, tak?
4: Tak, w sobotę zaczynamy już warsztatami dla dzieci, warsztatami z jogi, spotkaniami i kiermaszem festiwalowym, który od piątku popołudnia zawita do parku Adama Mickiewicza.
1: Joga na świeżym powietrzu, coś fantastycznego.
4: Tak, co prawda na dziedzińcu zamkowym, ale to jest piękna przestrzeń, która wieczorami jest, od późnego popołudnia jest wykorzystywana na koncerty, natomiast do południa daje nam możliwość organizowania innych wydarzeń, takich właśnie jak warsztaty czy spotkania w mniejszym gronie.
1: I przechodzimy sobie dalej.
4: Tym razem wcześniej już w parku, bo o godzinie 14 wystąpi zespół Czereśnie. To jest pochodna zespołu Hańba, który występował w ubiegłym roku na Etnoporcie, a wcześniej jeszcze na imieninach ulicy Święty Marcin. Znakomity polski zespół, którego członkowie postanowili też opracować program dla dzieci. Bardzo wartościowy muzyczny program i to w ramach małego Etna na scenie plenerowej w parku Adama Mickiewicza. Zapraszamy całe rodziny.
1: Jednym słowem, Etno łączy pokolenia.
4: Tak, festiwal od samego początku był prorodzinny, międzypokoleniowy, a jego nieodłączna część, czyli małe Etno, program zwykle dedykowany dzieciom, teraz już tak dojrzał i jest coraz poważniejszy, ale nadal kierowany do dzieci w każdym wieku, również do dorosłych, którzy to swoje dziecko w sobie pielęgnują. Po Czereśniach, na dziedzińcu otwartym, jeszcze raz grupa bębniarska z Czeczenii, tak chciałabym zaznaczyć, że ten dziedziniec otwarty jest taką fajną przestrzenią, od dwóch lat bodajże czynną i coraz piękniejszą, dzięki zieleni. I jest na drodze z sali wielkiej do parku Adama Mickiewicza, więc trudno będzie ominąć te koncerty, które się będą odbywały na dziedzińcu otwartym. Więc warto spokojnie przechodzić, zatrzymać się, posłuchać i przygotować do kolejnego koncertu. A tym kolejnym koncertem w parku będzie zespół Rastak. Zespół pochodzący z Iranu, mieszkający obecnie w Turcji. Jak wiemy, jest to taki bardzo niebezpieczny rejon świata i dużo się tam rzeczy wydarza. Zespół wyemigrował do Turcji, a w swoim programie ma pieśni nie tylko z regionów, nie tylko pieśni regionalne z Iranu, ale również z sąsiednich krajów. Bardzo rozbudowany instrumentalnie, bardzo ciekawy, oryginalny i mam nadzieję, że to też spodoba się naszej publiczności bardzo. Nie jest to taka klasyka, do której przyzwyczailiśmy, klasyka irańska, klasyka muzyki perskiej, którą już kilkakrotnie prezentowaliśmy na Etnoporcie, ale taka bardziej ludowa odsłona.
1: Taka ludowa odsłona, przypomnę, że to w sobotę w parku Adama Mickiewicza.
4: W sobotę odbędzie się również w kinie pałacowym prezentacja filmu There is Another Way, mówiąc o konflikcie palestyńsko-izraelskim. Film jest bardzo mocny, chciałam powiedzieć ciekawy, interesujący, ale tutaj właściwie żadne słowo nie oddaje tego dokumentu, bo opowiada o fundacji, o wspólnych działaniach Palestyńczyków, Izraelczyków, rozpoczętych długo przed 7 października, a nagrany został już po tej, po agresji, po tych wydarzeniach 7 października. Opowiada o ludziach działających po obydwu stronach, którzy szukają innej drogi niż przemoc. Odbędzie się również spotkanie z bohaterami filmu, z dwójką bohaterów, którzy zostali nominowani do Pokojowej Nagrody Nobla. W filmie wykorzystano nagrania m.in. z kamer nasobnych, bardzo, bardzo dokumentalnych i często brutalnych działań. Koncerty w sobotę kontynuujemy spotkaniem z duetem String Compass. To jest duet syryjsko-kolumbijski, grający na instrumentach takich jak gitara i ud, czyli lutnia arabska. Następnie polski zespół Alameda, który zaprosił do udziału w swoim programie muzyka z Burkina Faso, to jest Nusum Bele. I wreszcie w Parku Adama Mickiewicza międzynarodowy skład z Wielkiej Brytanii, zespół The Turbans. Trudno wymienić wszystkie narodowości, które się spotkały w tym zespole, ale pobrzmiewają w tym echa Bałkanów, muzyki arabskiej i wszelkich innych. I na koniec soboty Swada i Nichos, dobrze znany duet z Białegostoku na dziedzińcu zamkowym.
1: A jak zapowiada się ostatni dzień, niedziela?
4: Ostatni dzień, czyli niedziela muzycznie rozpocznie się z zespołem Stryjem Polskim Polski Piach. Gra Reksia i to jest Małe Etno. Następnie w parku Teresa Mirga i Kałę Bała. Kujawski Ensemble, to absolutna premiera polska, to będzie na sali wielkiej. Szejklo Parku Adama Mickiewicza, afrobeat, afroreggae, kompletne szaleństwo pod sceną, jak sobie to wyobrażam. A na zakończenie magiczna propozycja z Maroka, to jest grupa Azmnat Luz Endraskas, co nie jest łatwe do wypowiedzenia, ale to będzie przepiękne zakończenie festiwalu.
1: To co, czekamy, planujemy. Kto tego wszystkiego nie zapamiętał, nie zanotował, to oczywiście może znaleźć wszelkie informacje na stronie internetowej Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
4: Tak, ckzamek.pl oraz na stronie festiwalu etnoport.pl i na naszych kanałach w mediach społecznościowych, gdzie już dzień po dniu będą się ukazywały kolejne informacje i aktualizacje dotyczące pełnego programu.
1: To ja już nie zatrzymuję, bo dalej pani dopina wszystko na ostatni guzik z tą ekipą, żeby wszystko się udało tak jak zwykle i się uda. Przypomnę, że dziś w naszym studio przy 27 grudnia w Poznaniu gościła
4: Bożona Szota. Bardzo dziękuję za rozmowę, za zaproszenie i do zobaczenia w Parku Adama Mickiewicza i w Centrum Kultury Zamek.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
1: Etnoport startuje w Poznaniu 11 czerwca.
2: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Policjanci z poznańskiego Grunwaldu zatrzymali 33-letniego mężczyznę podejrzanego o rozbój na terenie pętli tramwajowej. O szczegółach już teraz powie podkomisarz Łukasz Paterski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
5: 33-letni mężczyzna, podróżując tramwajem, najpierw zaczepił 15-latka. Doszło między nimi do słownej awantury, podczas której agresor groził nastolatkowi. Po chwili jednak wysiadł z tramwaju na terenie pętli autobusowej tramwajowej przy ulicy Zgoda w Poznaniu, na szczęście nie robiąc krzywdy temu młodemu człowiekowi. Chwilę później jednak ofiarą padł jednak 63-letni mężczyzna przebywający na terenie zajezdni. Z ustaleń śledczych wynika, że sprawca podszedł do seniora bez ostrzeżenia, przewrócił go na ziemię, następnie bił i kopał pokrzywdzonego po całym ciele. Kiedy doprowadził go już do stanu bezbronności, ukradł mu plecak z dokumentami, rzeczami osobistymi oraz telefonami komórkowymi, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. 63-latek wymagał natychmiastowej pomocy medycznej. Trafił do szpitala, gdzie stwierdzono u niego złamanie kości udowej, ale także liczne zasinienia twarzy i ciała. Sprawą niezwłocznie zajęli się kryminalni z Komisariatu Policji Poznań-Grunwald. Ich praca operacyjna, ale także analiza zabezpieczonych nagrań monitoringu szybko doprowadziły policjantów do ustalenia rysopisu, ale także wytypowania napastnika. Już następnego dnia funkcjonariusze namierzyli i zatrzymali 33-latka podejrzanego o rozbój, uszkodzenie ciała, ale także kierowanie gruźb karalnych na terenie Poznania. Szybko wyszło na jaw, że ten mężczyzna był wcześniej karany za podobne przestępstwa o charakterze rozbójniczym. Został on zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. W toku prowadzonych czynności śledczy odzyskali również całe skradzione mienie należące do pokrzywdzonego. Ten podejrzany usłyszał zarzut rozboju, który skutkował także uszkodzeniem ciała pokrzywdzonego, ale również kierowania gruźb karalnych wobec nastolatka. Sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec niego najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci 3-miesięcznego tymczasowego aresztowania. aresztowania za popełnione przestępstwa, odpowie w warunkach recydywy, dlatego grozi mu nawet do 22,5 roku pozbawienia wolności.
1: O jego dalszym losie zdecyduje sąd. A tymczasem rozpoczęły się zapisy na dyżury wakacyjne w poznańskich przedszkolach. Odbywają się one elektronicznie za pośrednictwem systemu Nabór.
6: Rodzice do 22 maja mają możliwość zapisania dziecko na tak zwany dyżur wakacyjny. Mówię tak zwany, ponieważ dyżur wakacyjny generalnie nie funkcjonuje w przepisach prawa oświatowego, bo warto zaznaczyć, że przedszkola są placówkami nieferyjnymi, czyli co do zasady pracują cały rok kalendarzowy. Hanna Janowicz, Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania. Przepisy prawa dają możliwość uzgodnienia tak zwanej przerwy wakacyjnej, czyli czasu, kiedy przedszkole jest zamknięte, a w związku z tym rodzice mają możliwość zapisania dziecka na ten czas tak zwanych wakacji, czyli lipiec, sierpień do przedszkoli. Co do zasady, w swoim przedszkolu macierzystym, czyli w tym, do którego dziecko obecnie uczęszcza, każdy przedszkolak ma zagwarantowany jeden miesiąc. Musi rodzic tylko złożyć taką deklarację, czy chce z tej opieki w tym jednym miesiącu skorzystać, bo nie każdy rodzic taką potrzebę być może ma. Jeżeli chodzi o ten miesiąc, kiedy macierzyste przedszkole jest zamknięte, rodzic ma możliwość wybrania do 3 placówek, które w tym miesiącu pełnią ten dyżur i może zapisać dziecko na każdy tydzień tego miesiąca osobno. Czyli być może jest taka sytuacja, że potrzebuje tylko na przykład 2 tygodni w ciągu sierpnia dla swojego dziecka, żeby ta opieka przedszkolna była, i wówczas w systemie elektronicznym zaznacza rodzic tylko te 2 tygodnie. Ale oczywiście może być też taka sytuacja, że ta opieka jest potrzebna przez dłuższy okres. Cały ten system składania wniosków odbywa się w systemie elektronicznym Nabór. Zachęcamy do przeczytania instrukcji, jak należy wypełnić poprawnie wniosek. Warto pamiętać, że wniosek jest jeden, zarówno na zapis do przedszkola macierzystego, jak i na ten dodatkowy miesiąc przerwy wakacyjnej, tylko trzeba zaznaczyć odpowiednie tygodnie, zarówno w lipcu, jak i w sierpniu.
1: W latach ubiegłych sporo osób skorzystało z takiej właśnie możliwości?
6: Tak, to jest około zazwyczaj 60-70% wszystkich chodzących do przedszkoli. Oczywiście w różnych tygodniach. Nie wszyscy korzystają przez całe 2 miesiące. Niektórzy tylko korzystają z tego miesiąca w swoim przedszkolu macierzystym. Niektórzy korzystają też z tej dodatkowej opcji, czyli w tym dodatkowym miesiącu. Warto pamiętać, że to, co już mówiłam chwilkę temu, że w swoim przedszkolu macierzystym dziecko ma zagwarantowany ten miesiąc, czyli po prostu rodzic musi wypełnić ten wniosek. Natomiast wypełnić wniosek musi, ponieważ no, przedszkole musi sobie zaplanować stan kadry pedagogicznej i obsługowej na ten czas wakacyjny, w zależności od liczby zgłoszeń. Nie można domniemywać, że wszystkie dzieci na pewno będą chciały korzystać z tej opieki, więc tutaj apeluję do rodziców, że w przedszkolu macierzystym również muszą wypełnić wniosek, zgłoszenie na czas wakacyjny.
1: A takie wakacyjne zajęcia różnią się od takich w ciągu roku?
6: Więcej jest swobodnej zabawy, przebywania na świeżym powietrzu, jeżeli pogoda do tego zachęca. Nie ma tak zwanej realizacji podstawy programowej, ale oczywiście dzieci nie tylko się bawią, ale przez zabawę uczą się różnych sytuacji, bo każdy dzień przynosi nowe wyzwania. Natomiast nie jest to taki typowa realizacja jakiegoś programu czy projektu. Również z tego względu, że dzieci są z różnych grup, w zależności od liczby złożonych wniosków, więc te grupy wiekowe też są trochę bardziej wymieszane. Są też dzieci z innych przedszkoli, więc to jest dostosowane do danej sytuacji w danym roku i w czasie tego obecnego dyżuru. Natomiast tu jest więcej zdecydowanie zabawy, swobodnego poznawania świata i przestrzeni.
1: Zapytam jeszcze, powiedziała Pani, że można wybrać, złożyć wniosek do 3 przedszkoli z całego Poznania, czy z danej dzielnicy. Jeśli mieszkamy na przykład na Łazarzu, to możemy wybierać tylko z Łazarza, jeśli na Piątkowie, to z Piątkowa. Jak to wygląda w praktyce?
6: Nie, oczywiście, te 3 przedszkola to można wybrać dowolnie z wszystkich przedszkoli samorządowych, które funkcjonują w mieście Poznaniu, czyli samorządowych, czyli prowadzonych przez miasto Poznań. jeżeli dziecko chodzi do placówki niesamorządowej, publicznej czy też niepublicznej, prywatnej, to zagwarantowanie opieki w czasie wakacji spoczywa na tym organie prowadzącym, czyli to już nie jest miasto Poznań, tylko inny organ. Także warto też pamiętać, że rodzice z przedszkoli prywatnych czy niepublicznych nie mają zagwarantowanych miejsc w naszych samorządowych przedszkolach na czas wakacji.
1: Ja naszym słuchaczom, przede wszystkim rodzicom, przypomnę, że składanie wniosków ruszyło. Do kiedy i w jaki sposób? Jeszcze raz przypomnijmy.
6: Do 22 maja można składać te wnioski w systemie NABUR, czyli na stronie naborowej jest zakładka dyżur wakacyjny. Tam jest instrukcja składania wniosku. Ona jest kilkustronicowa z poglądowymi zrzutami ze strony, żeby można było odnieść się do konkretnego etapu procedury składania wniosków. Również tam jest harmonogram pracy poszczególnych przedszkoli w lipcu i w sierpniu, żeby można było po prostu sobie wybrać te konkretne 3 przedszkola na ten czas przerwy wakacyjnej. Warto pomyśleć o takim też dobrostanie dzieci, ich prawa do odpoczynku od takiej rutyny przedszkolnej. Jeżeli jako rodzice możemy zagwarantować opiekę, czy poprzez nasz urlop, czy też innych członków rodziny, to warto dzieciom dać też trochę oddechu od przedszkola, ale oczywiście każdy rodzic ma swoją specyficzną sytuację i jeżeli nie ma możliwości zapewnienia opieki, to może skorzystać z opieki w przedszkolu.
1: O tym wszystkim na naszej antenie mówiła
6: Hanna Janowicz, Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję bardzo.
1: A teraz temat, który z pewnością zainteresuje kierowców, którzy parkują w Poznaniu.
7: Miejscy radni przyjęli uchwałę, która zmienia regulamin strefy płatnego parkowania. Bartosz Jankowski, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. Najważniejsze przegłosowane zmiany obejmują rozszerzenie strefy płatnego parkowania o rejon osiedla Ogrody, wydłużenie okresu obowiązywania niższej opłaty dodatkowej oraz likwidację papierowych identyfikatorów parkingowych. Kluczową zmianą przyjętej uchwały przez Radę Miasta Poznania jest rozszerzenie strefy płatnego parkowania obszaru Ogrodów. Był to postulat mieszkańców i lokalnej Rady Osiedla. W ubiegłym roku odbyliśmy cykl spotkań z mieszkańcami i radnymi, podczas których zostały zaproponowane rozwiązania nowej strefy płatnego parkowania oraz nowej organizacji ruchu. Na jesień Rada Osiedla Ogrody pozytywnie zaopiniowała wprowadzenie strefy płatnego postoju na jej osiedlu. Uruchomienie strefy płatnego parkowania na Ogrodach zaplanowane jest na 2 listopada. Będzie ona funkcjonować od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20. 3 pierwsze godziny będą bezpłatne. Powyżej tego czasu opłata wyniesie 4 zł dla mieszkańców, którzy płacą podatki na rzecz miasta, oraz 5 zł dla pozostałych kierowców. Podobne opłaty dotyczą kierowców, którzy zaparkują drugi lub kolejny raz w ciągu doby. Charakterystyczne dla tej strefy będzie to, że pojawi się tylko kilkanaście parkomatów, a większość opłat będzie można wnosić za pomocą aplikacji mobilnych. Mieszkańcy Ogrodów będą mogli skorzystać z identyfikatora mieszkańca, którego cena wyniesie 40 zł za miesiąc. Umożliwi on parkowanie na wszystkich ulicach w obrębie planowanej strefy bez ograniczeń czasowych. Kolejną zmianą w regulaminie strefy płatnego parkowania jest wydłużenie czasu potrzebnego na wniesienie opłaty dodatkowej w niższej stawce za nieopłacone parkowanie. Obecnie niższą stawkę można zapłacić w ciągu 14 dni od daty wystawienia wezwania. Po wejściu w życie nowego regulaminu wydłużenie na termin zostanie do 30 dni kalendarzowych. Okres ten będzie liczony od dnia nieopłacenia lub błędnego opłacenia parkowania, a po 30 dniach opłata wzrośnie do 350 zł. Zwracam tu uwagę, że od zeszłego roku kierowcy mogą sprawdzić na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich, czy ich pojazd został zarejestrowany przez e-kontrolę, oraz opłacić opłatę dodatkową bez oczekiwania na wezwanie. W pierwszym kwartale tego roku z internetowego systemu Zarządu Dróg Miejskich skorzystało ponad 10 tysięcy kierowców. Jest to narzędzie także przydatne dla kierowców, którzy dotychczas znajdowali za wycieraczką papierowe zawiadomienie pozostawione przez pierwszego kontrolera. Uchwała ujednolica formy dostarczania kierowcom zawiadomień, czy to wystawionych poprzez kontrolerów pieszych, czy za pomocą e-kontroli. Będą one wysyłane listownie, a kierowcy nie znajdą już kartki pozostawionej za wycieraczką pojazdu. Kolejną istotną zmianą jest likwidacja papierowych identyfikatorów parkingowych, na przykład mieszkańców, które do tej pory obowiązkowo musiały być umieszczone za przednią szybą pojazdu. Teraz po zakupie identyfikatora pojazd będzie zarejestrowany w systemie strefy płatnego parkowania, a identyfikator nie będzie już drukowany. Takie rozwiązanie funkcjonuje już od jakiegoś czasu w przypadku identyfikatorów. Dzięki temu kierowcy nie będą musieli zwracać identyfikatora w biurze strefy parkowania, na przykład po sprzedaży samochodu. Będzie on usuwany na wniosek właściciela pojazdu. Jak już wspomniałem, uruchomienie strefy płatnego parkowania na ogrodach zaplanowane jest na 2 listopada, natomiast nowy regulamin strefy zacznie obowiązywać po 30 dniach od ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
1: A jak już jesteśmy w temacie dróg, to w tym roku nową nawierzchnię jezdni otrzyma odcinek od ulicy Świętego Antoniego do ulicy Żeglarskiej w Poznaniu. Prace ruszają niebawem i potrwają do 10 czerwca. Czas na kulturę.
8: Tomasz Ostach, Brama Poznania. W Bramie Poznania opowiadamy przede wszystkim o historii tego, co działo się 1000 lat temu na Ostrowie Ptumskim, czyli miejsca, gdzie rezydowali pierwsi władcy i królowie Polski, ale też zwracamy dużą uwagę, taki akcent nakładziemy na przyrodę, która jest w naszym otoczeniu. Brama Poznania jest w pięknym miejscu przy rzece Cybinie, więc podkreślamy ten charakter rzeki, jaki miała wpływ dla mieszkańców miasta przez lata, ale także Dolina Cybiny jako całość, jako przyroda, więc stawiamy na przyrodę. Przy Bramie Poznania działa eksperyment Mentalny Ogród Dziedzictwa. To jest taki ogród, gdzie każdy może przyjść, może się zaangażować w uprawę roślin. Organizujemy cykliczne dyżury, wybrane środy i soboty, gdzie można przyjść i z naszymi ekspertkami, z dziewczynami ze Stowarzyszenia Dziewczyny w Ogrodzie porozmawiać o roślinach, dowiedzieć się czegoś.
1: A to wszystko, przypomnę, w Bramie Poznania. Czas na temat ekologiczny. Miasto Poznań startuje z nową dotacją, która promuje rozwiązania wykorzystujące ponownie wodę opadową. Miejscy radni przyjęli uchwałę ustanawiającą program Zielona Retencja. W jego ramach otrzymać będzie można nawet 100% zwrotu na montaż zbiorników do zbierania deszczówki, budowę ogrodu deszczowego oraz stworzenie zielonych ścian. Osoba fizyczna może jednorazowo otrzymać aż do 26 tysięcy złotych. A spółdzielnie nawet 90 tysięcy. Szczegóły na stronie poznań.pl.
2: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Została ostatnia reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Opera stanowiła tym lepsze usprawiedliwienie, że właśnie tego wieczoru miała się tam odbyć uroczystość Akademii Muzycznej. Levasseur po długich niedomaganiach miał znów pokazać się w roli Bertrama i występ popularnego maestra jak zwykle ściągnął paryską śmietankę towarzyską. Morker, podobnie jak większość bogatej młodzieży, miał swój fotel na parterze. Prócz tego mógł zawsze poprosić o miejsce w jednej z 10 lóż, które zajmowali jego znajomi, nie licząc już prawa wstępu do loży lwów. Chateau Renaud miał fotel obok Morkerfa. Beauchamp, jako dziennikarz, był królem sali i mógł się usadowić, gdzie mu się tylko podobało. Lucian de Bray miał na ten wieczór do dyspozycji lożę ministra, ale ofiarował ją hrabiemu de Morkerfowi, a ten, ponieważ Mercedes nie chciała jechać do teatru, posłał rezerwację Danglarowi i przekazał, że złoży podczas spektaklu wizytę pani baronowej i pannie Eugenii, jeżeli raczą przyjąć ofiarowaną im lożę. Panie Danglar naturalnie nie odmówiły. Nikt się tak bardzo nie łakomi na darmową lożę jak milioner. Danglar oświadczył, że jego polityczne zasady i mandat deputowanego opozycji nie pozwalają mu pokazywać się w loży ministerialnej, to też pani baronowa napisała do Lucjana, aby po nie przyjechał. Nie mogła przecież udać się sama z córką do opery. Istotnie, gdyby obie panie pokazały się tam same, uznano by to za coś bardzo niestosownego, podczas gdy nikt nie powiedziałby złego słowa, że panna Danglar jechała do opery z matką i kochankiem matki. Cóż, trzeba brać świat takim, jaki jest. Kurtyna podniosła się, gdy teatr jak zwykle był jeszcze prawie pusty. To jeden z obyczajów paryskich wyższych sfer. Przybywać do teatru, gdy spektakl już się zaczął. Dlatego też widzowie, którzy przybyli punktualnie, podczas całego pierwszego aktu nie patrzą na scenę, ale na tych, którzy wchodzą spóźnieni, a słyszą tylko trzaskanie drzwiami i brzęk rozmów. Popatrz, popatrz, odezwał się nagle Albert, widząc, jak otwiera się boczna loża na pierwszym piętrze. Hrabina Gue. Znasz ją? Spytał Chateau Renaud. Tak, odparł Albert. Franz przedstawił mnie w Rzymie. A nie chciałbyś tego samego zrobić dla mnie w Paryżu? Chętnie. Pst, zwrócił im ktoś uwagę. Młodzi ludzie nie przerwali rozmowy, nie troszcząc się o to, że na parterze chciano posłuchać muzyki. Była na wyścigach na polu marsowym, stwierdził Chateau Renaud. Jaki koń wygrał? Nautilus, na niego stawiałem. Ale przecież były 3 gonitwy. Tak, o nagrodę Jockey Clubu, złoty puchar i nawet zaszło przy tym coś dziwnego. Cóż takiego? Cicho tam! Zirytował się ktoś. Cóż takiego? Powtórzył Albert. Ten bieg wygrali koń i jockey zupełnie nieznani. Jak to? A no tak. Nikt nawet nie zauważył konia zapisanego pod imieniem Wampa i jockeya wpisanego pod pseudonimem Hiob, gdy nagle zaczął się przebijać do przodu pyszny kasztan z jockeyem niewiele większym od pięści. Musiano mu wpakować 20 funtów ołowiu w kieszenie, a jednak przybył do mety, wyprzedzając o 3 długości Ariela i Barbara, które z nim biegły. I nikt nie wiedział, do kogo należy koni jockey? Nie. Mówisz, że koń był zapisany pod imieniem Wampa. To mam przewagę. Wiem, czyj to koni, czyj jockey. Ależ cicho! Zawołano po raz trzeci z parteru. Tym razem poruszyło się tyle osób, że nasi młodzieńcy zorientowali się wreszcie, że to do nich zwraca się ktoś z publiczności. Odwrócili się i szukali przez chwilę człowieka, który zdecydował się na to, co brali za impertynencję. Nikt jednak nie zwrócił im ponownie uwagi, więc odwrócili się do sceny. Wtem otwarto loże ministra. Weszli pani Danglar, jej córka i Lucian de Bray. O, odezwał się Chateau Renaud, a oto i twoje znajome. Po kiego diabła patrzysz w prawo, szukają cię? Albert odwrócił się i napotkał spojrzenie baronowej, która skinęła mu lekko wachlarzem na powitanie. Jeśli chodzi o pannę Eugenię, to ledwie raczyła spuścić swe wielkie czarne oczy naprzód parteru. Wiesz, mój drogi, rzekł Chateau Renaud, doprawdy nie rozumiem, pomijając mezalians, bo myślę, że niezbyt cię to obchodzi, co cię może zrażać do panny Danglars? To prawdziwa piękność. O tak, jest bardzo piękna. Przyznam ci się jednak, że wolałbym, jeśli idzie o piękne dziewczęta, znaleźć coś bardziej pociągającego i kobiecego. Ta dzisiejsza młodzież, rzekł Chateau Renaud, który miał około 30 i z tej racji lubił przybierać wobec Alberta ton ojcowski. Nigdy nie są zadowoleni. Jak to, mój drogi, wyszukali ci narzeczoną zbudowaną jak Diana łowczyni, a ty masz jakieś ale? No właśnie, wolałbym coś w rodzaju Wenus z Milo. Taka Diana, wiecznie otoczona nimfami, cokolwiek mnie przeraża. Boję się, żeby mnie nie potraktowała jak Akteona. Istotnie, rzuciwszy okiem na dziewczynę, można było zrozumieć uczucia Alberta. Panna Danglars była piękna, ale jak się wyraził Albert, jej uroda była mało kobieca. Czarne włosy miały piękny odcień, ale po jej naturalnie skręcających się puklach można było poznać, że opierały się stanowczo dłoni, która pragnęła narzucić im jakiś ład. Oczy równie czarne jak włosy, ocienione były prześlicznymi brwiami, które miały jedną tylko wadę. Czasem się marszczyły, a wtedy spojrzenie Eugenii wyrażało niezwykłą u kobiety stanowczość. Nos dziewczyny miał tak idealne proporcje, że jakiś rzeźbiarz mógłby je wziąć za wzór dla nosa Junony. Tylko jej usta były nieco za duże, a piękne ząbki tylko uwydatniały karmin warg, zbyt mocno kontrastujący ze śnieżną cerą. Wreszcie czarny pieprzyk w kąciku ust, większy niż bywają zazwyczaj owe kaprysy natury, dokonywał dzieła, nadając twarzy Eugenii ostrość, która z lekka przerażała Alberta. Cała zresztą postać Eugenii pozostawała w harmonii z twarzą. Wyglądała jak Diana łowczyni, co stwierdził Chateau Renaud, ale w jej urodzie było coś jeszcze bardziej męskiego i twardszego. Jeżeli można byłoby postawić jakiś zarzut edukacji, jaką odebrała, to tylko jeden. Była podobna do jej wyglądu, to jest stanowiła raczej edukację męską. Eugenia mówiła kilkoma językami, miała zdolności plastyczne, pisała wiersze i komponowała muzykę. Pasjonowała się szczególnie tą ostatnią sztuką, a studiowała ją razem z koleżanką z pensji, osóbką ubogą, ale która, jak mówiono, miała wszelkie predyspozycje do tego, by stać się znakomitą śpiewaczką. Pewien wielki kompozytor zajął się nią z niemal ojcowską troską i kształcił jej zdolności w nadziei, że głos zapewni kiedyś uczennicy majątek. Ponieważ prawdopodobne było, że panna Louisa d'Armilly, tak się nazywała młoda wirtuoska, wstąpi kiedyś na deski sceniczne, panna Danglars przyjmowała ją u siebie, ale nigdy nie pokazywała się z nią publicznie. Zresztą, choć Louisa nie miała w domu bankiera pozycji takiej jak inne przyjaciółki Eugenii, stała w hierarchii wyżej niż zwykła nauczycielka. Kilka chwil po tym, jak pani Danglars weszła do loży, opadła kurtyna, po czym parter stopniowo opustoszał, bowiem długie, półgodzinne antrakty umożliwiały spacer po foyer i odwiedziny w lożach. Morcerf i Chateau Renaud wyszli jako jedni z pierwszych. Pani Danglars pomyślała, że pośpiech Alberta miał na celu wizytę u niej. Nachyliła się do ucha córki, aby go zapowiedzieć, ale Eugenia tylko potrząsnęła głową i uśmiechnęła się. W tejże chwili, jakby na dowód, że racja była po stronie Eugenii, Morcerf ukazał się w bocznej loży na pierwszym piętrze. Była to loża hrabiny Gu.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: dum, bu, bu, bidup.
1: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
2: Jak się pan ma, panie podróżniku? Rzekła hrabina, wyciągając do Alberta rękę tak serdecznie, jakby znali się od dawna. Miło mi bardzo, żeś mnie pan rozpoznał, a jeszcze milej, że na pierwszą wizytę wybrał pan moją lożę. Proszę mi wierzyć, że gdybym wiedział o przybyciu pani do Paryża i gdybym znał pani adres, nie czekałbym z tą wizytą tak długo. Ale pozwól pani przedstawić sobie barona de Chateaurenault, mego przyjaciela, jednego z nielicznych przedstawicieli prawdziwej francuskiej szlachty. Właśnie się od niego dowiedziałem, że byłaś pani na wyścigach, na polu marsowym. Chateaurenault ukłonił się. O, był pan na wyścigach? Spytała żywo hrabina. Tak, pani. A więc podjęła spiesznie hrabina. Czy wie pan może, do kogo należał koń, który wygrał nagrodę Jockey Clubu? Nie, pani hrabino, odparł Chateaurenault. I właśnie o to samo pytałem Alberta. Bardzo pani na tym zależy? Odezwał się Albert. Na czym? Aby się dowiedzieć, czyj to był koń. Niezmiernie. Wyobraź pan sobie, ale czyżby pan wiedział, kto to taki? Ale chciałaś nam pani coś opowiedzieć, powiedziała pani. Wyobraź pan sobie. Otóż wyobraź pan sobie, że ów śliczny kasztan i ten maleńki dżokej w różowej kurtce od pierwszej chwili obudzili we mnie tak żywą sympatię, że modliłam się, by wygrali tak, jakbym postawiła na nich pół majątku. A więc gdy zobaczyłam, jak dobiegają do mety, wyprzedzają inne konie o trzy długości, tak się uradowałam, że zaczęłam klaskać w ręce jak szalona. Wystawcie sobie, panowie, moje zdumienie, gdy wróciwszy do domu, spotkałam na schodach tego małego, różowego dżokeja. Pomyślałam, że zwycięzca wyścigu mieszka także w tym domu, ale gdy otwarłam drzwi do salonu, ujrzałam złoty puchar, nagrodę, jaką zdobyli tajemniczy koń i dżokej. W pucharze był bilecik, a na nim kilka słów. Dla hrabiny Gu od lorda Ruthvena. Właśnie, rzekł Morcerf. Jak to właśnie? Co pan przez to rozumiesz? To lord Ruthven we własnej osobie. Jaki znowu lord Ruthven? Ten nasz, wampir z teatru Argentina. Nie może być, zawołała hrabina. To on tu jest? Naturalnie. I widujesz go? Pan bywa u ciebie, a pan u niego? To mój przyjaciel, a pan de Chateaurenault miał także zaszczyt go poznać. Ale skąd bierze się pańskie przekonanie, że to on wygrał? Koń jest zapisany pod imieniem Wampa. I cóż stąd? No, nie przypomina sobie pani, jak się zwał ów słynny bandyta, który mnie pojmał? Ach, prawda. I z którego rąk cudownym sposobem oswobodził mnie hrabia? Tak. Nazywał się Wampa. Widzi więc pani, że to hrabia. Nie rozumiem jednak, dlaczego mnie przysłał ten puchar. Po pierwsze dlatego, że, jak pani hrabina może się domyślić, wiele mu o pani mówiłem. Po drugie był zachwycony, że spotkał rodaczkę, która tak żywo zainteresowała się jego udziałem w wyścigach. Mam nadzieję, żeś mu pan nie opowiadał tych głupstw, jakie oni

0: snuliśmy. Nie ręczę za to, bo w końcu jeśli podarował pani ten złoty puchar, podając się za lorda Ruthvena, ale to straszne, będzie miał do mnie śmiertelną urazę. Czyż zachowuje się jak wróg? Nie, przyznaję. Sama pani widzi. Jest więc w Paryżu? Tak. I jakie tu zrobił wrażenie? Mówiono o nim przez cały tydzień. Potem była koronacja królewska, kradzież brylantów panny Mars i mówiono już tylko o tym. Mój drogi, wtrącił Chateau Renaud, dobrze widać, że hrabia jest twoim przyjacielem, przywykłeś już do niego. Niech mu pani hrabina nie wierzy. Przeciwnie, w Paryżu mówi się tylko o hrabi de Monte Cristo. Zadebiutował przesyłając pani Danglars konie za 30 000 franków, następnie ocalił życie pani de Villefort, potem, jak słyszę, wygrał wyścig Jockey Clubu. Niezależnie od tego, co mówił Albert, ja wiem, że wszyscy nadal interesują się hrabią i za miesiąc też się będą interesować, jeżeli nadal będzie zachowywał się w tak ekscentryczny sposób, a zdaje się, że to jego zwykły tryb życia. To możliwe, rzekł Morkerf, ale popatrzcie, kto zajął lożę po ambasadorze rosyjskim. Która to? Spytała hrabina. W pierwszym rzędzie, pod kolumnami, chyba jest zupełnie odnowiona. Fakt, rzekł Chateau Renaud. Był tam kto w czasie pierwszego aktu? Nie widziałam nikogo, odpowiedziała hrabina. A więc sądzi pan, podjęła przerwany wątek, że to ten pański hrabia de Monte Cristo zajął pierwsze miejsce? Jestem tego pewien. I to on mi przysłał puchar? Oczywiście. Ale ja go nie znam i bierze mnie chętka, aby odesłać mu go z powrotem. O, niech pani tego nie robi. Odeślę pani inny, rżnięty w szafirach albo wydrążony w rubinie. Tak ma zwyczaj postępować i nie ma rady, trzeba się z tym oswoić. Wtem rozległ się dzwonek zapowiadający drugi akt. Albert wstał, aby wrócić na miejsce. Zobaczymy się jeszcze? Zapytała hrabina. W antrakcie, jeśli pani pozwoli, przyjdę zapytać, czy nie będę mógł w Paryżu przydać się pani na coś. Panowie, odparła hrabina, mieszkam przy ulicy Rivoli 22, a przyjaciół przyjmuję w sobotnie wieczory. Proszę to uważać za zaproszenie. Młodzi ludzie ukłonili się i wyszli. Wszedłszy na salę, ujrzeli, że wszyscy z parteru stali, wpatrując się w jeden punkt. Spojrzeli w tym samym kierunku. Chodziło o dawną lożę ambasadora rosyjskiego. Właśnie wszedł do niej mężczyzna ubrany na czarno, lat najwyżej 40, w towarzystwie kobiety w stroju wschodnim. Kobieta jaśniała urodą, a strój był tak bogaty, że, jakeśmy już mówili, wszystkie spojrzenia natychmiast zwróciły się na nią. — O, rzekł Albert, to Monte Cristo ze swoją Greczynką. Po chwili młoda kobieta stała się przedmiotem zainteresowania nie tylko parteru, ale całej widowni. Kobiety wychylały się z lóż, by przypatrzeć się migoczącej w świetle lamp kaskadzie diamentów. Drugi akt został rozegrany wśród nieustającego szmeru rozmów, jaki świadczy, że tłum został poruszony jakimś nadzwyczajnym wydarzeniem. Nikt już nie wołał o ciszę. Najciekawsze widowisko na sali stanowiła owa kobieta, tak młoda, tak piękna, tak olśniewająca. Tym razem wyraźny znak pani Danglars dał Albertowi do zrozumienia, że baronowa życzy sobie, aby przyszedł do nich podczas następnej przerwy. Morkerf był zbyt dobrze wychowany, aby zwlekać, gdy go tak wyraźnie zapraszano. Gdy akt się zakończył, pospieszył natychmiast do loży. Skłoniwszy się obu damom, podał rękę Debrajowi. Baronowa przyjęła go uroczym uśmiechem, Eugenia ze zwykłym chłodem. Na honor, mój drogi, rzekł Debraj, masz przed sobą człowieka, co czeka na ciebie jak na zbawienie, abyś go zastąpił. Pani baronowa dręczy mnie pytaniami o hrabiego. Mam według niej wiedzieć, skąd się wziął, skąd pochodzi i dokąd zmierza. Dali Bóg, nie jestem kaliostrem i żeby się jakoś wykaraskać, powiedziałem, Albert ma w małym palcu wszystkie tajemnice Monte Cristo. Dlatego też zostałeś wezwany. Czyż to nie jest niesłychane, odezwała się baronowa, że ktoś, kto ma 500 000 tajnych funduszy do dyspozycji, jest tak źle poinformowany? Pani, rzekł Lucjan, proszę mi wierzyć, że gdybym miał do dyspozycji taką sumę, użyłbym jej do czegoś innego niż zbieranie wiadomości o panu hrabi de Monte Cristo, który zasługuje na uwagę tylko dlatego, że jest dwa razy bogatszy niż nabab. Ale oddaję głos Albertowi, proszę sobie porozmawiać, mnie to już nie obchodzi. Nabab na pewno nie przysłałby mi pary koni wartości 30 000 franków, do tego z 4 diamentami w uprzęży, po 5 000 każdy. O, diamenty to jego mania, roześmiał się Morcerf. On ma chyba, jak Potiomkin, pełno diamentów w kieszeniach i rozrzuca je po drodze jak Tomcio paluch kamyki. Pewnie znalazł jakąś kopalnię diamentów, rzekła pani Danglars. Wiesz pan, że ma nieograniczony kredyt w banku mego męża? Nie, nie wiedziałem, odparł Albert, chociaż to bardzo naturalne. Mówił memu mężowi, że zamierza zabawić w Paryżu rok i wydać w ciągu tego okresu 6 000 000. To szach perski, co podróżuje incognito. Panie Lucjanie, wtrąciła Eugenia, a zauważył pan, jaka piękna ta kobieta? O, naprawdę, panno Eugenio, tylko pani umie przyznać sprawiedliwość osobom swojej płci. Lucjan przyłożył monokl do oka. Prześliczna, rzekł. Panie Albercie, wie pan, kim jest ta kobieta? Wiem mniej więcej, odparł Albert, bo niczego, co dotyczy naszego tajemniczego hrabiego, nie można znać dokładnie. To Greczynka. To widać od razu po jej stroju. Poinformował pan nas o tym, o czym już wiemy, podobnie jak i cała widownia. Przykro mi, że jak na gawędziarza wiem tak mało, ale muszę się przyznać, że na tym kończy się moja wiedza. No, wiem także, że jest muzykalna, bo pewnego razu, gdy byłem na śniadaniu u hrabiego, słyszałem dźwięki guzli, na pewno ona na niej grała. Więc pański hrabia przyjmuje u siebie gości? Zapytała pani Danglars. Przyjmuje i to wspaniale, mogę panią zapewnić. Muszę namówić męża, aby wydał na jego cześć obiad albo bal. Wtedy pójdziemy do niego z rewizytą. Jak to pójdzie pani do niego? Zaśmiał się Debray. Czemuż by nie, jeśli z mężem? Przecież ten tajemniczy hrabia to kawaler. A widzisz pan przecież, że nie. Teraz roześmiała się baronowa i wskazała piękną Greczynkę. Mówił nam na śniadaniu, że to niewolnica, pamiętasz, Albercie? Przyznaj jednak, drogi Lucjanie, wtrąciła baronowa, że wygląda raczej na księżniczkę. Z 1001 nocy. No, nie mówię, że z 1001 nocy. Co tak naprawdę stanowi księżniczkę, mój drogi? To diamenty, a ona jest nimi okryta. I ma ich nawet zbyt wiele, zauważyła Eugenia. Byłaby piękniejsza bez nich, bo widać byłoby jej kształtną szyję i ręce. Co za artystka, zawołała pani Danglars, ileż uniesienia w głosie. Kocham wszystko, co piękne, odparła Eugenia. A cóż pani powiesz o hrabi? Zapytał Debray. Zdaje mi się, że to także przystojny mężczyzna. Hrabia? Rzekła Eugenia tonem, jakby nie przyszło jej jeszcze do głowy na niego spojrzeć. Hrabia jest bardzo blady. O właśnie, rzekł Morcerf. W jego bladości tkwi tajemnica, którą staramy się odkryć. Wie pani, hrabina G uważa go za wampira. A więc hrabina G już wróciła? Spytała baronowa. Mamo, siedzi w loży niemal naprzeciw nas, rzekła Eugenia. Ta kobieta o prześlicznych blond włosach to ona. A tak, odparła pani Danglars. Nie domyślasz się, panie Albercie, co masz teraz zrobić? Jestem na pani rozkazy. Proszę pójść z wizytą do pana hrabiego i przyprowadzić go tu do nas. A to po co? Spytała Eugenia. Żebyśmy mogły z nim porozmawiać, nie zaciekawił cię? Wcale. Dziwna dziewczyna, mruknęła baronowa. Oho, zauważył Morcerf. Zdaje mi się, że on sam tu przyjdzie, proszę spostrzegł panią i kłania się właśnie. Baronowa odkłoniła się hrabiemu z czarującym uśmiechem. Dobrze, poświęcę się, rzekł Morcerf. Opuszczę panie na chwilę, zobaczę, czy uda mi się z nim porozmawiać. Ukłonił się i wyszedł.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Istotnie, gdy dochodził do loży hrabiego, drzwi się otwarły. Hrabia powiedział coś po arabsku do Alego, który stał na korytarzu i ujął Alberta pod ramię. Ali zamknął drzwi i stanął przed nimi. Wokół Nubijczyka zebrał się tłumek gapiów. Zaiste, rzekł Monte Cristo, szczególny jest ten wasz Paryż, szczególny naród, ci Paryżanie. Myślałby kto, że pierwszy raz widzą Nubijczyka. Spójrz pan, jak się tłoczą wokół tego biednego Alego, a ten sam nie wie, co to ma znaczyć. Zaręczam panu, że gdy na przykład Paryżanin pojedzie do Tunisu, do Konstantynopola, do Bagdadu lub Kairu, nikt nie będzie się zbiegał, aby go zobaczyć. Bo pańscy mieszkańcy wschodu są rozsądni i patrzą tylko na to, co jest warte uwagi, ale niech mi pan wierzy, Ali cieszy się taką popularnością tylko dlatego, że należy do pana, a pan, hrabio, jest tu teraz bardzo w modzie. Doprawdy? A co sprawiło, że mnie spotkał taki zaszczyt? Pan sam, do licha. Rozdaje pan zaprzęgi po 1000 ludwików. Ratuje życie żonom prokuratorów królewskich. Jako major brak wystawia pan na wyścigach konie czystej krwi i dżokejów, niewiele większych od małpek, wygrywa złote puchary i rozsyła je ładnym kobietom. A któż panu naopowiadał tych bzdur? Po pierwsze pani Danglars, która pali się, aby zobaczyć pana w swojej loży, albo raczej, aby pana widziano w jej loży. Po wtóre, dziennik Beauchampa, po trzecie, mój własny pomyślunek. Dlaczego nazywasz pan swego konia wampą, jeśli chcesz zachować inkognito? O prawda, to była nieostrożność, rzekł hrabia. Ale niech mi pan powie, czy pański ojciec, hrabia de Morcerf, nie bywa w operze? Patrzyłem za nim, ale nie zauważyłem go. Będzie dzisiaj. A gdzie usiądzie? Pewnie w loży baronowej. Czy to jej córka, ta urocza osóbka obok niej? Tak. No, to można panu powinszować. Albert uśmiechnął się. Co pan powie o muzyce? Uważam, że jest naprawdę dobra, jak na muzykę skomponowaną przez człowieka, a wykonywaną przez dwunożne, bez pióra ptaki, jak mówił nieboszczyk Diogenes. No, drogi hrabio, mogłoby się wydawać, że gdy tylko masz na to ochotę, słuchasz 7 chórów anielskich. Ależ niemal tak jest. Kiedy chcę posłuchać wspaniałej muzyki, muzyki, jakiej ludzkie ucho nie słyszało, zasypiam. No to trafił pan znakomicie. Proszę sobie spać, drogi hrabio. Operę wynaleziono właśnie po to. Nie, wasza orkiestra robi za wiele hałasu. Aby cieszyć się snem, o jakim mówiłem, potrzeba ciszy i spokoju, a ponadto pewnego preparatu. A, słynnego haszyszu? Nie inaczej, drogi hrabio. Kiedy będziesz chciał posłuchać muzyki, przyjdź do mnie na kolację. Ale już słyszałem u pana muzykę w czasie śniadania. W Rzymie? Tak. Ach, to Haydn grała na guzli. Tak, biedna wygnanka musi mi czasem zagrać jakąś melodię ze swojego kraju. Wtem rozległ się dzwonek. Proszę przekazać hrabinie Gue dużo serdeczności od jej wampira. A co mam powiedzieć baronowej? Powiedz pan, że jeśli pozwoli, jeszcze tego wieczora złożę jej moje uszanowanie. Rozpoczął się akt trzeci. Podczas tego aktu hrabia de Morcerf pojawił się zgodnie z obietnicą w loży pani Danglars. Hrabia nie należał do ludzi, co robią zamieszani na sali. Nikt przeto nie zauważył, jak przyszedł, oprócz tych, co znajdowali się w loży. Monte Cristo spostrzegł go jednak i lekki uśmiech pojawił się na jego ustach. Trzeci akt upłynął jak zwykle. Panny Noblet, Julia i Leroux tańczyły, książę Grenady został wyzwany przez Roberta Mario. Na koniec ów majestatyczny król, trzymając za rękę córkę, obchodził komnatę, aby wszyscy mogli zobaczyć jego aksamitny płaszcz. Kurtyna opadła i publiczność wylała się na korytarze i do foyer. Hrabia wyszedł z loży i po chwili zjawił się w loży baronowej Danglars. Baronowej nie udało się powstrzymać okrzyku zdziwienia zmieszanego z radością. Ach, proszę do nas, panie hrabio, zawołała. Naprawdę bardzo pragnęłam złożyć panu podziękowania osobiście, uzupełniając to, co napisałam w liście. Czyżby pani jeszcze raczyła pamiętać o tej drobnostce? Ja już zapomniałem. Nie zapomniałam, ale tak naprawdę nie da się zapomnieć przede wszystkim o tym, że następnego dnia ocalił pan życie mojej ukochanej przyjaciółce, pani de Villefort. i za to, droga pani, nie zasługuje na podziękowanie. To Ali, mój Nubijczyk, miał szczęście wyświadczyć tę usługę pani de Villefort. Czy to także Ali? Spytał hrabia de Morcerf, wyrwał mego syna z rąk rzymskich zbójców? Nie, panie hrabio, rzekł Monte Cristo, ściskając podaną mu przez generała rękę. Tym razem podziękowania należy zapisać na mój rachunek, ale już mi pan raz dziękował. Przyjąłem te podziękowania i proszę mnie nie zawstydzać swoją stałą wdzięcznością. Pani baronowo, racz mi uczynić zaszczyt i przedstawić mnie córce. O, ona już pana dobrze zna, przynajmniej z nazwiska. Od 3 dni rozmawiamy tylko o panu, Eugenio, rzekła baronowa, odwracając się do córki. Pan hrabia de Monte Cristo. Hrabia skłonił się, panna Danglars lekko skinęła głową. Przyszedł pan z prześliczną osóbką, hrabio. Czy to pańska córka? Zagadnęła Eugenia. Nie, pani, odpowiedział Monte Cristo, zdumiony tym pytaniem, albo naiwnym, albo nader obcesowym. To nieszczęśliwa Greczynka, której jestem opiekunem. Greczynka, mruknął hrabia de Morcerf. Tak, hrabio, odezwała się pani Danglars. Czy widział pan kiedykolwiek na dworze Ali Tebelina, któremu tak chwalebnie służyłeś, równie piękny strój? To pan hrabia służył w Janinie? Spytał Monte Cristo. Jako generał byłem instruktorem wojskowym przy oddziałach paszy, odparł Morcerf. I nie kryję, że mój niewielki majątek zawdzięczam szczodrej ręce tego wspaniałego albańskiego przywódcy. Ale niechże pan popatrzy, upierała się pani Danglars. Gdzie? Wyjąkał Morcerf. Tam, rzekł Monte Cristo. I objąwszy ramieniem hrabiego, wychylił się wraz z nim z loży. W tej chwili Haide, wypatrując Monte Cristo, dojrzała jego bladą twarz obok oblicza Morcerfa. Widok ten wywarł na dziewczynie taki efekt, jakby zobaczyła głowę meduzy. Rzuciła się do przodu, jakby chciała ich pożreć wzrokiem, a potem cofnęła się i wydała słaby okrzyk, na tyle jednak silny, że usłyszały go osoby siedzące w pobliżu, a także Ali, który natychmiast otworzył drzwi. Co to się stało pańskiej pupilce, panie hrabio? Spytała Eugenia. Czy aby nie zasłabła? Być może, rzekł hrabia, ale proszę się tym nie przerażać. Haide jest bardzo nerwowa i wrażliwa na zapachy. Wystarczy, że poczuje niemiłą dla niej woń, a już mdleje. Ale mam na to lekarstwo, dodał wyjmując z kieszeni flakonik. Złożył ukłon baronowej i jej córce, uścisnął rękę hrabiemu i Debrajowi, po czym wyszedł. Gdy wrócił do swojej loży, Haide była nadal bardzo blada. Zaledwie wszedł, uchwyciła go za rękę. Monte Cristo poczuł, że jej dłonie były zarazem wilgotne i zlodowaciałe. — Z kim to rozmawiałeś, panie? — spytała dziewczyna. — Ależ z hrabią de Morcerfem, który służył pod twoim znakomitym ojcem i nawet przyznaje, że zawdzięcza mu swój majątek. — O nędznik! — zawołała Haide. — To on go sprzedał Turkom, a jego majątek to nagroda za zdradę. Czyż o tym nie wiedziałeś, panie mój najdroższy? — Słyszałem coś o tym w Epirze — odparł Monte Cristo, ale nic nie wiem o szczegółach sprawy. Chodź, drogie dziecko, opowiesz mi o tym, to może być ciekawe. O tak, chodźmy stąd, chodźmy, bo zdaje mi się, że umrę, jeśli będę dłużej na niego patrzeć. Haide podniosła się szybko, otuliła w biały kaszmirowy burnus naszywany perłami i koralami i wyszła w chwili, gdy podnosiła się kurtyna. No popatrz pan, ten człowiek nic nie robi jak wszyscy, rzekła hrabina G. do Alberta, który powrócił na swoje przy niej miejsce. Z istnym nabożeństwem słucha trzeciego aktu, a wychodzi, kiedy zaczyna się czwarty.
0: Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Nowa powieść Radia Pogoda.

0: reklama.
1: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Została ostatnia reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja.
2: Antolka ma 16 latek, ale robi damę. Zamęcza co dzień mamę, że ma na zupie plamę. Gdy raz na tańcujący wieczór miała

0: Radio Pogoda. Muzyka, która poprawia nastrój.
1: Był raz bal na 100 par. Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom, piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

zasypiałem bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta bezbrana cząstka co noc wyfruwa kląskać po galązkach. I chociaż błaga mnie wróć, lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca i klą.

Nie wiem jak, taki fakt się przydarzył. O nim czuł, o nim snuł, o nim marzył. O nim śnił, o nim chciał, o nim zamiar taki miał. W środek piłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te pratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie na umyślnie, pomyślałem, że wkrótce czar pryśnie. Ale czarnica nic, raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie.